0: Radio SK.
1: Radio SK.
2: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

0: Elsa Starachowice.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: Jedynka Starachowice News.
1: Jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w województwie świętokrzyskim wkracza w fazę realizacji. Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk podpisał zezwolenie na realizację 18-kilometrowego odcinka drogi S74 pomiędzy Łagowem a Opatowem. Mówił wojewoda Józef Bryk, dyrektor Kieleckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Piotr Krampikowski i poseł Artur Gierata.
2: Ważny dzień, ważny moment, to jest kolejny odcinek ważnej drogi w ciągu tej drogi S74. Ten odcinek będzie Łagów-Opatów, kolejny odcinek. Realizujemy takie odcinki S74 w tej kolejności, tam gdzie jest najszybsza dokumentacja, czyli nie czekamy na kolejności jakby od granicy województwa, tam gdzie jest najmniej uzgodnień, te odcinki są realizowane. Jest to odcinek 18 km, wartość 632 miliony, zakończenie w 2029 roku. Co przede wszystkim? Zwiększenie bezpieczeństwa, przepustowość tej drogi 74, wyprowadzenie tego ruchu poza miejscowości, to jest ograniczenie hałasu, ograniczenie emisji spalin i przede wszystkim udostępnienie możliwości tzw. inwestycyjnych. Zawsze wokół takich węzłów komunikacyjnych powstają nowe zakłady, instytucje, region się rozwija. I przepustowość, przede wszystkim bezpieczeństwo, to są te czynniki, o które należy zadbać. Ja przy okazji opowiem Państwu, jak przebiega realizacja całego tego przebiegu drogi S74 od granicy województwa łódzkiego aż do Niska, czyli poza granicę naszego województwa. Otóż mamy w przygotowaniu ten odcinek od granicy województwa łódzkiego do Mniowa. Prawdopodobnie ten ZRID zostanie wydany w drugiej połowie przyszłego roku. Na etapie realizacji mamy już Mniów, Kielce, Zachód. Ten odcinek jest realizowany w dobrym tempie. Zakończenie tego odcinka będziemy mieć w 27 roku, czyli już niebawem tym odcinkiem będziemy jeździć. Wiadomo już wszystkim, że odcinek przez Kielce jest realizowany też w dobrym tempie. W przygotowaniu mamy Cedzyna Łagów, ten odcinek. Ten odcinek będziemy mieć też w przyszły rok, wydamy decyzję z RIT. Natomiast połączenie z województwem podkarpackim, ten odcinek to w przygotowaniu jest przez oddział rzeszowski, czyli podkarpacki Generalnej Dyrekcji, dlatego przejęło tamto województwo. Oni mają dłuższy ten odcinek i oni przygotowują całą dokumentację i czekamy na realizację tego odcinka. Także niebawem będziemy mieć już cały ten ciąg tej drogi od granicy województwa łódzkiego do podkarpackiego, łącznie z połączeniem z drogą S19, czyli na zachodzie będziemy mieć z A1 i S8, natomiast od strony podkarpackiego będziemy mieć połączenie z S19. Czyli już niebawem będziemy mieć takie dwie S-ki, które będą z północy, czyli S7 na południe i z zachodu na wschód to będzie S74.
3: Szanowni Państwo, Pan Wojewoda już chyba wszystko pięknie opowiedział, ale tak, dzisiejsza decyzja z RIT pozwala nam na rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji na odcinku 74 Opatów Łagów, czyli roboty budowlane. W miesiącu październiku wykonawca zostanie mu przekazany plac budowy, gdzie rozpoczną się roboty przygotowawcze. Jest to ponad 18-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej 74. Będzie on przebiegał przez powiaty kieleckie oraz opatowskie. Będzie omijał istniejącą drogę DK74 zarówno po stronie południowej, jak i północnej. Po zakończeniu inwestycji ten odcinek drogi S74 Opatów Łagów połączy się z istniejącą i oddaną w zeszłym roku obwodnicą Opatowa, jak również, tak jak Pan Wojewoda wspomniał, z projektowanym odcinkiem drogi S74 Cedzyna Łagów. W ramach inwestycji powstanie 18 obiektów mostowych, inżynierskich obiekty mostowe, wiadukty, jak również górne przejście dla zwierząt, przepusty dla zwierząt małych i dużych, ekrany akustyczne, jak również drogi zbiorcze łączące ruch lokalny. Każdy z RIT, który otrzymujemy, właśnie zbliża nas do połączenia całej drogi S74 o długości ponad 100 km na województwie świętokrzyskim, co ułatwi i przyspieszy nam podróżowanie między wschodem a zachodem, i jednocześnie połączy nas z węzłami autostradowymi A1, jak również S19. Dziękuję bardzo.
4: Rzeczywiście chciałem przede wszystkim i podziękować tutaj panu wojewodzie i służbom wszystkim podległym pana wojewody za takie przyspieszenie w ostatnich czasie, w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach z wydawaniem dokumentów i daniem możliwości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizacji tych inwestycji. Tutaj na ręce pana dyrektora z kolei chcę naprawdę życzyć jak najmniej problemów przy budowie tych dróg i innych odcinków, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ten oddział województwa świętokrzyskiego akurat jest znany na całą Polskę ze swojej efektywności realizacji inwestycji. Pamiętam, że robiliśmy już inwestycje w województwie mazowieckim, dzisiaj robimy też w województwie lubelskim, a więc naprawdę tutaj na ręce pana dyrektora, dla wszystkich pracowników naprawdę wielkie podziękowania i przede wszystkim życzenie jak najmniej problemów przy budowie tych dróg, ale chcę jeszcze tak podsumować i wszystko i zamknąć klamrą to, co mówił pan wojewoda. Znaczy, droga S74 jest niezmiernie ważną drogą dla nas, dla wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego, nie tylko pod kątem komfortu jazdy na wschód-zachód, ale przede wszystkim pod kątem ekonomicznym. Kiedy zakończymy tą drogę, a wierzę, że będzie to do końca tej dekady, już mówię o wszystkich odcinkach, a więc do roku 2030, myślę, że będziemy mieli naprawdę województwo w pełni przygotowane i otwarte. I to przede wszystkim będzie impuls do rozwoju gospodarczego. I mówię tutaj o tym nie tylko dlatego, bo już jakby nam się wszystkim mogły trochę... mogliśmy się przyzwyczaić, oswoić z tymi dużymi hasłami, że tak, to jest zawsze drogi, to jest krwiobieg gospodarczy, ale rzeczywiście to przynosi efekty, bo jak państwo wiecie, nawet wczoraj na targach Kielce została podpisana bardzo ważna umowa o terenach w Obicach, które prawdopodobnie przejmie Skarb Państwa i tam chcemy zrobić naprawdę jedną z największych stref gospodarczych, ekonomicznych w skali kraju. To kiedy rozmawialiśmy zarówno w ARP-ie, zarówno w MAP-ie z innymi instytucjami, wszyscy podkreślali to, że te drogi muszą być i też pod kątem ich realizacji między innymi analizowali to, czy warto tutaj wchodzić w tego typu przedsięwzięcia z kieleckim samorządem, czy nie. Dzisiaj wychodzi, że warto i między innymi dlatego, że ta droga, te drogi w zasadzie, bo mówimy o S7, którą już skończyliśmy i drodze S74, tak mocno dzisiaj potrafią być atutem dla nas mieszkańców województwa świętokrzyskiego do tego, by przedstawiać nasz tutaj region jako naprawdę dobre miejsce do inwestycji, to inwestycji nie tak jak do tej pory, jesteśmy głównie oparci na usługach albo dostarczycielem kruszyw, ale przede wszystkim na produkcji i wierzę, że naprawdę to się ziści, a ta inwestycja jest między innymi kolejnym krokiem w tym kierunku, żeby to nam wszystkim się wspólnie udało, a więc teraz w zasadzie można powiedzieć 3 duże inwestycje realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego za ponad 2 miliardy złotych, panie dyrektorze, trzeba o tym powiedzieć. Na kolejne 2 czekamy, o czym mówił i pan dyrektor, i pan wojewoda. Są one na etapie konsultacji, na etapie również oczywiście wydawania też decyzji środowiskowych. Jak wszystko pójdzie dobrze, to myślę, że pod koniec tej dekady naprawdę wszystko zamkniemy i będziemy mogli mieszkańcom powiedzieć, zadanie zostało wykonane.
0: SK Starachowice. SK Starachowice News.
1: Fabryka smaków w Starachowicach coraz bliżej. Umowa na modernizację budynków wraz z zakupem wyposażenia w celu tworzenia zakładu aktywności zawodowej została podpisana, mówi prezydent Marek Materek.
5: Znajdujemy się w kuchni szkoły podstawowej nr 13 i przedszkola miejskiego nr 10 na osiedlu Południe. Ze mną są dyrektor placówki pan Sławomir Rzymarczyk, pan Marek Snopek z firmy Hotex, zastępca do spraw społecznych Marcin Kołębowski. Szanowni Państwo, spotykamy się z Państwem, żeby dziś za Państwa pośrednictwem przekazać mieszkańcom Starachowic pozytywne informacje dotyczące podpisania umowy z wykonawcą, który przygotuje dla nas uruchomienie zakładu aktywności zawodowej Fabryka Smaku. Zakład aktywności zawodowej Fabryka Smaku to odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne przede wszystkim, na miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca pracy dla osób, które często były wykluczone z rynku pracy, a które chcemy na ten rynek pracy albo przywrócić, albo chcemy stworzyć miejsce, w którym będą mogły pracować, integrować się, ale także rehabilitować i spędzać czas wspólnie z innymi osobami pod opieką osób, które są wykwalifikowane, będą mogły przygotowywać się do zawodu i również nadzorować pracę. Fabryka Smaku to miejsce, w którym będą przygotowywane smaczne, dobre i pełnowartościowe posiłki, m.in. dla podopiecznych Szkoły Podstawowej nr 13, Przedszkola Miejskiego nr 10, ale także chcemy stworzyć ofertę dla szkół średnich działających na terenie naszego miasta, w których kuchni i stołówek szkolnych po prostu nie ma. Będziemy tu także przygotowywali posiłki dla Centrum Usług Społecznych w ramach m.in. mobilnego posiłku dla seniora, dla środowiskowego domu samopomocy, dla domu dziennego pobytu dla seniorów, który działa w Galerii Skałka i innych miejskich jednostek, tak aby ta oferta była z roku na rok rozszerzana i żebyśmy mogli dla naszych jednostek przygotowywać jak najlepsze i jak największej ilości posiłki właśnie w tej przestrzeni. Tej przestrzeni, która przez lata była nie do końca właściwie wykorzystana, bo tu były przygotowywane fajne, dobre posiłki dla szkoły i przedszkola. Natomiast jak Państwo widzicie, przestrzeń jest przeogromna. Zapleczy, które są tutaj zlokalizowane, jest bardzo dużo. Chcemy tę przestrzeń zmodernizować, przygotować i odpowiednio wyposażyć, dlatego że sprzęt, o czym powie Pan Dyrektor, często jest już mocno wysłużony i ma sporo za sobą. Wybraliśmy w postępowaniu przetargowym firmę Hotex, która jest już nam znanym przedsiębiorcą i znanym wykonawcą, dlatego że realizowała ta firma m.in. dla nas wykonanie bazy komunikacji miejskiej przy ulicy Radomskiej. Patrząc na jakość wykonania i na to, jak ta baza funkcjonuje przez ostatnie kilka lat, myślę, że możemy zaryzykować, że i tu Państwo wykonają pracę tak, że będą one służyły przez kolejne lata i będą one wykonane właściwie. Termin jest krótki, dlatego że do końca roku musimy uruchomić zakład aktywności zawodowej. Myślę, że od 1 stycznia zaryzykuję, że będziemy już tutaj wydawali posiłki w Szkole Podstawowej nr 13 zakładu aktywności zawodowej. Jeśli chodzi o koszty, to kwota wykonania pracy opiewa na poziom ponad 5 milionów 100 tysięcy złotych, z czego blisko 2,5 miliona złotych to dofinansowanie, które pozyskaliśmy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i tu podziękowania dla Pani Marszałek Renaty Janik za wsparcie, które otrzymaliśmy na ten cel. Szanowni Państwo, od pomysłu do realizacji często jest bardzo długa droga i w tym miejscu chciałbym podziękować bardzo moim współpracownikom, dlatego że bez ich zaangażowania, bez ich wsparcia realizacja tego pomysłu nie byłaby możliwa. Zacznę od prezydenta Marcina Głębowskiego, który skoordynował wszystkie prace, od pani dyrektor Centrum Usług Społecznych Violetty Grosickiej, która pisała projekt, która później była w kontakcie ze wszystkimi instytucjami, ale także wspólnie zwiedzaliśmy zakłady aktywności zawodowej, których działalność polega przede wszystkim na przygotowywaniu posiłków w różnych częściach Polski, bo byliśmy m.in. na Lubelszczyźnie, obserwowaliśmy, jak tam ta działalność wygląda, po to, żeby uniknąć błędów, które już ktoś popełnił, a te najlepsze wzorce, jakie można zastosować, żeby tutaj były do nas ściągnięte. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi i całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 13 i jednocześnie bardzo proszę rodziców o wyrozumiałość i cierpliwość dla nas w tym okresie przejściowym, czyli wtedy, kiedy będziemy przygotowywali uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej Fabryka Smaku tutaj w Szkole Podstawowej nr 13 i Przedszkolu Miejskim nr 10. Dziękuję referatowi inwestycji za przygotowanie realizacji i mam nadzieję dobry nadzór w kolejnych miesiącach.
6: Bardzo miło nam, że zostaliśmy wykonawcą tego zadania. Po raz kolejny współpracujemy z gminą Starachowice. Chciałem nadmienić, że zakres robót jest bardzo obszerny. Począwszy od dokumentacji projektowej, po roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, po dostawę wyposażenia. Termin realizacji to jest koniec roku 2026.
7: Szanowni Państwo, ja nawiązując do tego, co powiedział Pan Prezydent, ta stołówka powstała w 2000 roku. Ona planowana przy budowie szkoły była na prawie 3000 uczniów. No to nie było nigdy, najwięcej uczniów, którym było to 1350, ale obiadów było bardzo dużo wtedy. Sprzęt, który pozyskaliśmy w 2000 roku jest do dzisiaj, na przykład te kotły, które tutaj Państwo w tle widzicie, to są kotły, które mają już 26 lat. wymagają gruntownego remontu, dlatego bardzo cieszymy się, że tutaj pan prezydent Marcin, Rada Miasta zainwestuje w naszą stołówkę, ponieważ ta stołówka wymaga już głębokiego remontu i zakupów, które tutaj poczynimy.
0: SK Starachowice. SK Starachowice News.
8: Wędkarstwo traktowane jest jako sport, ale przede wszystkim to hobby i pasja wielu osób w każdym wieku. Łowienie ryb i kontakt z przyrodą pozytywnie wpływają na samopoczucie wędkarzy, którzy ochoczo przebywają nad wodą. Aby rozpocząć swoją przygodę z łowieniem ryb, należy znać zasady oraz regulamin ustanowiony przez Polski Związek Wędkarski. Warto też zapoznać się z metodami połowu i sprzętem niezbędnym do uprawiania tego zajęcia.
9: Witam wszystkich, Maciej Zawadzki, twórca kanału CK Fishing Team na platformie YouTube oraz grup na Facebooku o tej samej tematyce wędkarskiej.
10: Dobrze, to powiedz mi na początku, wędkarstwo. Czy trzeba mieć kartę wędkarską, żeby w ogóle rozpocząć swoją przygodę z tym sportem? Bo to jest chyba sport, prawda?
9: Tak, generalnie wędkarstwo jest traktowane jako sport, jako hobby, jako pasja bardzo wielu osób. Jeżeli chodzi o kartę wędkarską, no to tak, jeżeli chcemy łowić na wodach tak zwanych Polskiego Związku Wędkarskiego, no to musimy sobie kartę wędkarską wyrobić. Taką kartę jest bardzo prosto wyrobić, wystarczy iść do koła wędkarskiego, zdać egzamin, z tym egzaminem pójść do odpowiedniego urzędu, no i sobie wyrabiamy kartę. Wracamy do koła, uiszczamy opłaty, możemy łowić. Jeżeli nie chcemy, ewentualnie nie mamy możliwości, ewentualnie jesteśmy niedzielnymi wędkarzami. Są także łowiska specjalne, na które nie potrzeba karty. Są to łowiska, które idziemy, opłacimy sobie dniówkę, możemy przez cały dzień tam łowić, zabrać rybę, zapłacić za nią, albo nie zabierać i czerpać przyjemność z samego łowienia.
10: A które łowiska w województwie świętokrzyskim są takie najpopularniejsze, najbardziej oblegane, jeżeli mówimy o tych należących do Polskiego Związku Wędkarstwa?
9: A jeżeli chodzi o takie najbardziej wędkarsko oblegane zbiorniki, to na pewno Zalew Wióry, Hańcza, Cedzyna. Cedzyna też jest ostatnio bardzo fajnie turystycznie zrobiona, ale i pod wędkarstwo, no też nawet fajnie przygotowana. Jest zbiornik Lipowica, Umer, z takich mniejszych. Jest tych zbiorników naprawdę sporo, Brody.
10: I rzeki też się w to wliczają?
9: Również rzeki, mamy sporo rzek tutaj u nas, jest to Nida. Mamy tak zwane rzeki górskie, tak samo, dość popularne. Najbardziej popularna u nas taka rzeka to jest Mierzawa. Jest taka malutka, na przykład Chutka, Wierna, Belnianka, no tych rzek też trochę mamy.
10: I ze wszystkich tych akwenów możemy rybę złowić, a następnie ją zabrać, czy są akweny, na których trzeba rybę wypuścić?
9: Nie ze wszystkich. Są utworzone zbiorniki i rzeki, odcinki na rzekach, tak zwane no-kill, czyli złów i wypuść, na których mamy albo zakaz zabierania całkowity ryb, albo zakaz zabierania niektórych danych gatunków.
10: A jakie są techniki, metody łowienia ryb?
9: No jedna z najpopularniejszych metod to jest metoda spławikowa, metoda gruntowa, spinningowa. Przez ostatnie lata też bardzo popularna jest metoda karpiowa, czyli już takim grubym sprzętem. Jeżeli chodzi o metodę spławikową, no to wiadomo, jest to jedna z najstarszych metod wędkarstwa. Możemy sobie łowić na spławik zarówno i z brzegu, i z łódki. Działa to na tej samej zasadzie, czyli mamy wędkę, tak zwaną albo bolonkę, którą się na rzekach bardzo często łowi, czy jakieś odległościówki, czy takie bardziej wyczynowe baty długie. No i nasz zestaw jest zakończony spławikiem, z ciężarkami, na końcu haczyk. Wiadomo, to wszystko polega na tym, że jeżeli ryba nam bierze, to ten spławik nam sygnalizuje, opada w dół bądź wypycha go do góry. I na tym to wszystko polega. Wiadomo, jak przy takiej metodzie, jak i przy metodach gruntowych, do których zaraz przejdziemy, tak samo jest tam jakieś zanęta, robaki potrzebne. Jest to jedna z najprostszych metod, na które najwięcej dzieci, na przykład rodzice, uczą łowić. Bo jest to najprostsze, do nauki.
10: No właśnie, jakie są rodzaje przynęt? Powiedziałeś już robaki, a na coś jeszcze innego? Jakieś może produkty spożywcze?
9: Przynęt przy metodzie spławikowej jest bardzo dużo, bo możemy łowić na kukurydzę, czy jakieś różnego rodzaju pęczaki, na ciasto, na chleb, na makaron się bardzo dużo kiedyś łowiło, jeżeli chodzi o metodę spławikową. Tak więc jest tego naprawdę dużo, możemy zakładać dosłownie wszystko.
10: Można powiedzieć, że każda ryba lubi co innego?
9: Może nie do końca każda ryba co innego, ale są dane gatunki ryb, które mają jakieś swoje upodobania, jeżeli chodzi o przynęty, tak? Czyli tak jak na przykład łowimy amury, no bardzo często one kukurydzę, nie kukurydzę, bardzo dużo tego potrafią zjeść.
10: A jeżeli chodzi o to łowienie gruntowe już, czym to się charakteryzuje?
9: Łowienie gruntowe, w odróżnieniu od spławikowego, łowimy z gruntu, czyli mamy jakiś tam na przykład swój koszyczek, do którego pchamy zanętę, wyrzucamy na wodę i to sobie leży na dnie. Ryba podczas brania nam sygnalizuje na wędce albo na szczytówce tak zwanej drgającej, ewentualnie jakiejś bombce, sygnalizatorze, który mamy na brzegu. Łowimy sobie, to jest łowienie typowo stacjonarne, czyli nęcimy, wyrzucamy koszyczek z zanętą, z przynętą naszą, to sobie leży na dnie i czeka na rybę.
10: A jeżeli chodzi o metodę, w której się specjalizuje, czyli spinning?
9: O spinningu możemy porozmawiać sobie naprawdę długo. Jeżeli chodzi o spinning, to jest bardzo szeroki wachlarz tego. Głównie polega to na wyrzucaniu przynęty naszej przed siebie i zwijaniu, tak? No, najprościej mówiąc. Ale stosujemy tutaj głównie przynęty sztuczne, typu właśnie jakieś gumy, nie gumy, blaszki wirujące, woblerki, takie imitacje różnych rybek. Tak więc jest tego naprawdę bardzo dużo. Na spinning możemy łowić wszystkie ryby drapieżne, a nawet i ostatnimi czasy jest bardzo popularna metoda taka super ultra light, czyli nawet i łowimy białoryb na spinning tak samo. Tak więc jest naprawdę bardzo fajna metoda, aktywne łowienie, dużo chodzimy, dużo rzucamy, dużo zwijamy.
10: No właśnie miałem Cię zapytać, jakie są korzyści płynące z wędkarstwa. Już powiedziałeś, że jest aktywność przy spinningu, ale czego jeszcze tak wędkarstwo uczysz? Co nam daje? Jakie korzyści? Myślę, że na pewno cierpliwości.
9: No cierpliwość to na pewno swoją drogą, ale przede wszystkim możliwość wyciszenia, zredukowanie stresu. Człowiek jest jakiś szczęśliwszy przy takim obcowaniu z naturą, zrelaksowany.
10: A co daje największą satysfakcję z tego? Czy z łowienia większej ilości ryb, czy może jak największej ryby?
9: To wszystko zależy od człowieka, bo generalnie wędkarstwo no nie zawsze polega na tym, żeby złowić najwięcej ryb, czy największą rybę. Już samo łowienie, samo spędzenie czasu na łonie natury już jest naprawdę bardzo korzystne, relaksujące i zadowalające. A złowienie większej ryby, czy większej ilości ryb, no to jest takie dopełnienie, które naprawdę potrafi dać bardzo dużo szczęścia i radości.
10: To już bardziej na zawodach wędkarskich, prawda? Gdzie ta rywalizacja jest z innymi wędkarzami i tutaj już każdy chce wygrać, wiadomo.
9: Tak, na zawodach wędkarskich to już nie jest relaks, tylko to już jest taki mały stresik, bardzo dużo osób się stresuje przy takim łowieniu, no bo tam już rzeczywiście chodzi o to, żeby punktować jak najwięcej, żeby łowić te ryby, akurat te gatunki dane, które są najlepiej punktowane na takich zawodach. Na tym to wszystko polega. Wszystko zależy od zawodów. Są zawody w kołach wędkarskich, na które potrafi przychodzić, nie wiem, 10, 15, 20, 30 osób, a są inne zawody organizowane przez różne albo stowarzyszenia, na które, nie wiem, ostatnio byliśmy, było ponad 70 osób. Ponad 70, parę lat temu mieliśmy koło 100 osób, na przykład na jednych zawodach tak samo. Tak więc są i małe, i duże imprezy.
10: I każde zawody mają nieco inny regulamin, tak? Bo liczy się ilość złowionych ryb albo ich waga, prawda?
9: Tak, kwestia od zawodów. Czy to są zawody na przykład gruntowe, czy to są zawody spinningowe. Każde zawody mają swój określony regulamin, który jasno określa, tak jak bardzo często przy zawodach gruntowych na przykład brana pod uwagę jest łączna waga wszystkich złowionych ryb. Przy zawodach spinningowych to już jest bardziej, jeżeli chodzi o długości ryb określanych, jest dana punktacja za dane długości ryb za każdy centymetr, na przykład dodatkowy powyżej wymiaru są dodatkowe punkty.
10: A jakie są rodzaje wędek?
9: Rodzaje wędek, no to wszystko zależy od metody połowu. Przy metodzie karpiowym mamy wędki tak zwane karpiowe, tak? Czyli to są mocniejsze wędki, które pozwalają nam wyrzucić większe ciężary na dłuższe odległości. Metoda gruntowa, no to tak samo są zwykłe wędki gruntowe, ewentualnie są tak zwane federy, pikery, czyli tak zwana drgająca szczytówka, która sygnalizuje nam branie ryby. Wędka wtedy jest postawiona bokiem bądź na sztorc. Przy wędkarstwie spławikowym mamy wędki spławikowe, tak zwane baciki, czyli wędki bez kołowrotka żadnego, bez niczego, wiązana żyłka do samego końca wędki, potem zestaw ze spławikiem. Są wędki odległościowe, tak zwane odległościówki. Są to wędki składane z kilku części, no i są tak zwane bolonki. Są to wędki takie teleskopowe, rozkładane, rozsuwane przy wędkarstwie spławikowym. Przy wędkarstwie spinningowym mamy różnego rodzaju wędki spinningowe z dopinanym kołowrotkiem, bądź wędki castingowe z dopinanym multiplikatorem. Masa sprzętu, jeżeli chodzi o to, ale początkujący naprawdę ma bardzo duży wybór, bo teraz tego tyle jest na rynku, że jest w czym wybierać.
10: A jak wygląda łowienie ryb zimą?
9: Łowienie ryb zimą generalnie jest to wędkarstwo podlodowe, tak? Jak sama nazwa brzmi, czyli łowimy na lodzie. Tylko żeby łowić na tym lodzie, ten lód musi być odpowiedniej grubości. Nie można wchodzić na cienki lód, ponieważ no wiadomo, to grozi załamaniem. Odpowiedni ubiór, no i przede wszystkim trzeba zadbać też o swoje bezpieczeństwo. Przy wędkarstwie podlodowym pierwsze, co jest nam potrzebne, to jest albo jakiś świder, który pozwoli nam wywiercić tą dziurę w lodzie. Wędek, których używamy, to są takie króciutkie wędeczki z małymi kołowrotkami. I na końcu wędki jest zamontowany taki mały kiwok, tak zwany, który nam sygnalizuje wszystkie brania. Jeżeli chodzi o ryby, tak samo możemy używać spławików różnego rodzaju. Tak samo duża gama, jeżeli chodzi o przynęty, można je spinningować pod lodem na małe blaszki. Podrygujemy wtedy przynętą do góry, ewentualnie łowić na jakieś robaczki typu ochotka, jakieś inne, na spławik, bądź tak zwane mormyszki.
10: No to jeszcze takie dwie ostatnie kwestie, byśmy wymienili najbardziej popularne gatunki ryb, jakie są w naszych świętokrzyskich akwenach.
9: Znaczy, no przede wszystkim u nas najwięcej jest białorybu, tak? Typu właśnie płocie, leszcze, karpie, lina mamy fajnego, no ale tak samo i z drapieżników, sandacze, szczupaki, okonie, wolenie. Ostatnio bardzo dużo woleni też się trafia na różnych z naszych zbiornikach tutaj.
10: A są jakieś ryby pod ochroną? Albo jest jakiś sezon ochronny na daną rybę?
9: Tak, no niektóre gatunki mają tak zwane okresy ochronne, w których nie możemy ich łowić, nie powinniśmy ich łowić, tak? No bo wiadomo, jesteś nad wodą, masz zarzucony zestaw, nie wiesz, co tam na drugiej stronie twojego zestawu pod wodą się akurat zamelduje, tak? Ale generalnie są okresy ochronne ryb, są wymiary ochronne ryb, które no, mając kartę wędkarską, trzeba znać i trzeba ich przestrzegać.
10: A co się może stać, jeżeli nie mamy karty wędkarskiej, a łowimy?
9: To wszystko zależy, gdzie łowimy, bo jeżeli łowimy na łowiskach specjalnych, to tam nie jest potrzebna karta wędkarska. Po prostu idziemy, opłacamy sobie dniówkę, siadamy i łowimy, tak? To jest dość popularne, jeżeli rodzice z dziećmi na przykład chcą sobie pojechać tam raz na jakiś czas. Ale jeżeli łowimy na zbiornikach Polskiego Związku Wędkarskiego, tak? No i nie mamy karty, no to możemy liczyć się z mandatem. U nas, jak i w każdym innym okręgu, działa Społeczna Straż Rybacka i Państwowa Straż Rybacka, którzy pilnują akurat tego.
10: Kontrolują.
9: Dokładnie.
10: I tak na sam koniec, jak rozpocząć swoją przygodę z wędkarstwem? Czy można być samoukiem, czy lepiej jednak podpatrywać u kogoś?
9: Można i tak, i tak. Teraz mamy bardzo mocno rozwinięty internet, tak więc możemy być samoukiem. Jest bardzo mocno rozwinięta platforma na YouTubie, gdzie jest mnóstwo twórców, którzy wrzucają swoje filmy, poradniki. Tak samo i Facebook, różne grupy społecznościowe zajmujące się danymi gatunkami, danymi metodami połowów ryb. Tam też się można bardzo dużo dowiedzieć od różnych osób. Ewentualnie bardzo często przy kołach wędkarskich są szkółki wędkarskie. I dla najmłodszych, i dla młodzieży, tak więc śmiało każdy może podejść i może zapisać swoją pociechę do takiej szkółki.
10: Dziękuję bardzo za rozmowę.
9: Ja również dziękuję.
0: SK Starachowice News.
1: Zaglądamy do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. O historii naszego miasta mówi dyrektor Paweł Kołodziejski.
11: 9 listopada 1899 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie Wielkiego Pieca i całego zakładu. Wówczas do Starachowic przybyli dygnitarze, urzędnicy, duchowni oraz władze lokalne, które zgromadziły się pod samym Wielkim Piecem, właśnie świeżo wybudowanym, i ten Wielki Piec został wówczas poświęcony. Tak zaczynała się kariera tego zakładu i charakterystyczne dwa wysokie kominy, które do dzisiaj są znakiem rozpoznawczym naszego miasta, a w zasadzie można powiedzieć bez jakiejś przesady, że no, Starachowice jako miasto urosły w cieniu tych dwóch wielkopiecowych kominów. To było wydarzenie bardzo istotne, nie tylko dlatego, że nowy zakład wielkopiecowy był już zbudowany w zupełnie nowej, nowoczesnej, właściwej tamtym czasom technologii. Otóż Wielki Piec był opalany paliwem koksowym, nie tak jak jego poprzednie wielkie piece starachowickie opalane węglem drzewnym, ale również jego konstrukcja była o wiele bardziej nowoczesna. Urządzenia były również nowocześniejsze, także krótko mówiąc, był to o wiele bardziej wydajny zakład, który mógł przynosić o wiele większe korzyści. Jednak sama budowa zakładu wielkopiecowego to jeszcze nie wszystko, bo warto pamiętać, że tego dnia tak naprawdę zaczyna się zupełnie nowy rozdział naszej historii. Historii Starachowic, historii przemysłu starachowickiego. Wkrótce po oddaniu zakładu wielkopiecowego w Starachowicach zbudowano nowoczesną odlewnię, walcownię, czyli zakłady, które no, tak jak nasze odlewnie do dnia dzisiejszego funkcjonują, jako ten jeszcze jedno ogniwo starachowickiej huty. Dzięki temu w zasadzie cały przemysł Towarzystwa Starachowickich Zakładów Górniczych, czyli spółki akcyjnej, powstałej w roku 1875, zogniskował się na terenie osady fabrycznej Starachowice. Jest to tyle istotne, że do tej pory zakłady te były rozrzucone wzdłuż biegu rzeki Kamiennej. Teraz dlatego też musimy się troszeczkę cofnąć historycznie w głąb XIX wieku. W latach 1836-1841 Bank Polski wybudował nad rzeką Kamienną zakłady hutnicze, taki kombinat hutniczy, który był rzeczywiście rozciągnięty wzdłuż biegu rzeki Kamiennej. Począwszy od Wąchocka, Marcinkowa, gdzie zbudowano tak zwane fryszerki, czyli piece do uzdatniania surówki wielkopiecowej, przez Starachowice, gdzie były trzy wielkie piece jeszcze na węgiel drzewny, następnie Michałów, gdzie znajdował się również zakład uzdatniania surówki, czyli fryszerki, później tak zwane pudlingarnie, przez Brody Jurzeckie, gdzie wybudowano walcownię, i skończywszy na Nietulisku, to było jakby zamknięcie, finał tego rozciągniętego wzdłuż rzeki Kamiennej zakładu, i tam w Nietulisku mieliśmy nowoczesną, dużą walcownię również, i tam odbierano też produkt finalny, tam się znajdowała dyrekcja tych zakładów. Czyli te zakłady, które, jak powiadam, w roku 1841-42 w zasadzie zaczęły pracować, były zakładami państwowymi, rządowymi, no ale bądźmy szczerzy, one były, ich produkcja była coraz mniej opłacalna. Przede wszystkim ich napęd był jeszcze, można powiedzieć, sięgał średniowiecza, ponieważ napędem była energia rzeki, koła wodne, które napędzały te urządzenia. Wielkie piece, jak już wspominałem, pracowały na węglu drzewnym. No i transport zarówno tych materiałów, tych surowców do huty, jak i później transport już finalnego produktu był dosyć kosztowny. Dlatego też coraz większym obciążeniem te zakłady były, dodajmy, że nie modernizowano ich. Różne wydarzenia, również i polityczne, chociażby powstanie styczniowe w międzyczasie, spowodowało, że rządowi, już teraz rządowi rosyjskiemu, władzom w Petersburgu, nie zależało na inwestowaniu, modernizowaniu tych zakładów. Celem dla Rosjan było w połowie XIX wieku ich sprzedaż. I tak się złożyło, że w roku 1870 tą, jak oni to nazywali, grupę starachowicką sprzedano. Czyli wszystkie te zakłady sprzedano. Nabywcą był bankier, finansista pochodzenia żydowskiego, baron Antoni Frankel. Człowiek, który no nie tylko swoim umiejętnościom, ale też bardzo dobrym układom z elitami rządzącymi rosyjskimi zawdzięczał bardzo wiele. No i on zakupił te zakłady w roku 1870 za kwotę nieco ponad miliona rubli. Była to duża kwota, ale rozłożona na kilkadziesiąt lat spłata. I to jest, co jest ciekawe, zakłady te hutnicze, rozrzucone w tak wielu miejscach, stanowiły zaledwie 20% wartości tej kwoty. Zatem co było tak naprawdę wartościowe? Otóż największą wartością były ogromne lasy, które należały do tej tak zwanej grupy starachowickiej, do tych zakładów. I rzeczywiście pierwotnie baron Frankel zaczął bardzo dużo zarabiać na sprzedaży drzewa z tychże lasów. Na przykład na potrzeby rozbudowy linii kolejowych w całym Królestwie Polskim, czyli te podkłady kolejowe pochodziły właśnie z lasów tutaj zakładów starachowickich. No zakłady ta huta starachowicka również pracowała na potrzeby rozbudowy linii kolejowych w Rosji, chociażby produkując właśnie szyny kolejowe. Natomiast prawdziwą zmianą, bo możemy dojść do wniosku, że kiedyby się przestało to Franklowi opłacać tak, tego rodzaju produkcja, to pewnie te zakłady tak czy inaczej zakończyłyby swój żywot i nic by tu nie zostało. Zmiana radykalna nastąpiła w roku 1885, ponieważ wtedy doprowadzono linię kolejową do Starachowic. Przez Starachowice aż do Ostrowca, tą odnogę z Bzina, czyli dzisiejszego Skarżyska Kamiennej, poprowadzono właśnie przez Starachowice. To było rzeczywiście rewolucyjne, dlatego że dzięki doprowadzeniu linii kolejowej możliwym było obniżenie kosztów transportu wyprodukowanych produktów przez hutę, to po pierwsze. A po drugie, możliwe było przywóz lepszej rudy żelaza niż tej miejscowej, bardziej kalorycznej, importowanej, przywożonej po prostu z głębi Rosji, tu konkretnie z Krzywego Rogu, oraz przywóz koksu jako nowego paliwa. A zatem można było wtedy właśnie pokusić się o zbudowanie nowoczesnej huty, tej już na paliwo koksowe. I rzeczywiście 10 lat później, w latach 90., w latach 1898-1899, zbudowano zupełnie nowy zakład piecowy tuż obok tego starszego, dlatego na terenie naszego muzeum możemy oglądać nie tylko ten z końca XIX wieku, w całości zachowany, jedyny w Europie, cały ciąg technologiczny zakładu wielkopiecowego z końca XIX wieku, który się zachował, ale możemy też podziwiać pozostałości tego starszego, z połowy XIX wieku. Także choć te trzy wielkie piece starsze zostały już wyburzone, ich nie ma, ale no jeszcze wiele budynków, obiektów, sam układ zakładu jest czytelny i jest to również taki bardzo ciekawy przykład, jak to się zmieniało. Zatem od 1899 roku zaczyna pracować już ten nowoczesny zakład wielkopiecowy. To ma ogromne znaczenie też dlatego, jeżeli chodzi o rozwój naszego miasta, że dokładnie 100 lat temu, w roku 1920, kiedy w zasadzie jeszcze dopiero wyłania się Rzeczpospolita, toczymy wojny na wschodzie, nie mamy jeszcze określonych granic, nie było jeszcze podpisanego traktatu pokojowego z Niemcami i Austrią. I to jest bardzo istotne z tego względu, że w 1920 roku, czyli 100 lat temu, władze odrodzonego, wyłaniającego się w zasadzie dopiero z niebytu państwa polskiego, decydują się na ulokowanie właśnie w Starachowicach fabryki zbrojeniowej. Mogło się stać tak tylko dlatego, że tu na miejscu była właśnie nowoczesna huta jako zaplecze surowcowe. Należało zbudować zakłady, które wyprodukowanego tutaj żelaza stworzą broń. I dzięki temu w roku 1920, już w styczniu 1920, zostaje podpisana umowa pomiędzy władzami państwa a władzami spółki, czyli Towarzystwem Starachowickich Zakładów Górniczych, na budowę zakładów zbrojeniowych. Pierwotnie zakłady te miały produkować amunicję. do dział, a z biegiem czasu poszerzono jakby te wymagania, że mieliśmy być również producentem samych dział, głównie dział przeciwlotniczych. Proszę sobie wyobrazić, że dzięki temu na północnych stokach na północ od rzeki Kamiennej zaczęto karczować lasy, zaczęto plantować teren i tam powstawały zakłady mechaniczne, te zakłady zbrojeniowe, no, które położone na wzgórzu w przeciwieństwie do położonej w samej dolinie rzeki Huty nazwano zakładami górnymi. Budowa tych zakładów trwała ponad 5 lat, ale ważne jest to, że już w 2020 roku zatrudniono tu ponad 3000 pracowników, robotników niewykwali-

bardzo biedna, ludzie przymierali głodem, no była to straszna klęska. I teraz proszę sobie wyobrazić, że w sytuacji takiej nagle pracę dostaje ponad 3000 ludzi. W zakładach starachowickich, w tej hucie starachowickiej przed wybuchem wojny zatrudnionych było łącznie z kopalniami około 1000-1200 osób. Czyli mówię tu o zakładzie wielkopiecowym, o odlewniach, o walcowni o kopalniach, właśnie kopalniach rudy. I nagle trzy razy tyle pracowników zostaje zatrudnionych przy pracach budowlanych, w znoszeniu nowych zakładów. Trzeba pamiętać, że dzięki tej inwestycji bardzo uległy złagodzeniu te trudne warunki początków naszej niepodległości. To ten czas, początek lat 20., 100 lat temu, to czas ogromnych problemów finansowych związanych z inflacją, hiperinflacją, galopadą cen, niepewnością, ciągła wojna na wschodzie toczona z Rosją Sowiecką, więc nie wiadomo było, jak ona się jeszcze zakończy, ta wojna. I te problemy narastały, piętrzyły się. Ludzie bali się o swoje życie, o swój dzień powszedni i ten fakt inwestycji w 1920 roku był bardzo istotny. Nie byłoby tego, gdyby nie to, że w 1899 zbudowano nowoczesny zakład piecowy, który szczęśliwie przetrwał wojnę. Rosjanom udało się zniszczyć, poważnie uszkodzić, wycofujący się Rosjanie w 15 roku uszkodzili hutę w Ostrowcu. Nie zdążyli tego zrobić w Starachowicach, na nasze szczęście, i dzięki temu ta huta mogła wejść dosyć szybko, mogła być wykorzystywana przez odrodzone państwo polskie. Zatem 100 lat temu byliśmy wielkim placem budowy, można powiedzieć. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że wznoszono te obiekty w latach 1920, czy w zasadzie 21 i 24. Do 24 roku większość hal zakładów górnych została zbudowana. No ale trzeba pamiętać, że i dla tych pracowników, robotników budujących zakłady, i dla tych, których Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych miało później w tej fabryce zbrojenia je zatrudnić, trzeba było też znaleźć jakieś mieszkania. W związku z tym to nie tylko budowa zakładów przemysłowych, ale również kolonii, czyli osiedli mieszkaniowych, kolonii robotniczej, kolonii urzędniczej. I tak rodzą się naprawdę bardzo ciekawe przedsięwzięcia architektoniczne. My bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wielką wartość architektoniczną mają osiedla zbudowane właśnie na początku lat 20. Myślę, że wielu starachowiczan ze zdjęć na pewno, bo już nie z rzeczywistości, kojarzy charakterystyczny kościółek na ulicy Radomskiej, zbudowany w 1923 roku w stylu zakopiańskim, drewniany, piękny kościół, który niestety spłonął w roku 1987 i dzisiaj już nie możemy go podziwiać. Ale tak naprawdę cała tak zwana mała kolonia urzędnicza, czyli są to domy mieszczące się między ulicą Parkową a ulicą Konstytucji 3 Maja, powstała właśnie też w tych samych latach, pierwszych latach 20., pierwszej połowie lat 20. Wówczas powstała również tak zwana kolonia robotnicza, czyli ulica dzisiejsza, ulica Międzyzakładową, ulica Fabryczna. Wtedy to się nazywało przy domach koksowych. Była to część takiej kolonii robotniczej. Tu chciałbym powiedzieć o tym, w jaki sposób architektonicznie to rozwiązywano, bo zakłady starały się zbudować wówczas nie jakiekolwiek pomieszczenia, mieszkania dla swoich przyszłych pracowników, ale miały one też odpowiadać takim zapotrzebowaniom na polski wzór architektury. Pamiętajmy, że państwo, które odrodziło się po 123 latach, cierpiało na brak jakiejś takiej tożsamości również związanej ze stylem architektonicznym. Szukano tego polskiego stylu. Ten kościół w stylu zakopiańskim właśnie też o tym mówi. Stanisław Witkiewicz, wybitny malarz, ojciec słynnego Witkacego, był jednym z orędownikiem owego stylu zakopiańskiego, czyli właśnie miał być co jeden z elementów stylu polskiego stylu w architekturze. I proszę zwrócić uwagę, jesteśmy daleko od Zakopanego, a jednak kościół w stylu zakopiańskim był tu zbudowany jako ten właśnie próba takiego pokazania polskiego stylu architektonicznego. I podobnie zresztą, jak się przyjrzymy tym domom przy zlokalizowanym właśnie w tej kolonii, dawnej kolonii urzędniczej, tak zwanej małej kolonii urzędniczej, więc przypomnę, pomiędzy ulicą Konstytucji 3 Maja, tymi małymi uliczkami, między innymi Parkową chociażby, i kolonii robotniczej, to zwrócimy uwagę, że one mają rzeczywiście również taki kształt dawnych dworów, charakterystyka domów, zabudowań dworskich i z wysokimi dachami, wysokim poddaszem, sienią, a zatem nie budowane dla arystokracji i szlachty, ale jednak w bryle

0: Tektonicznych odwoływały się do tego dworu polskiego. To jest też typowy przykład poszukiwania polskiego stylu w odrodzonej Rzeczpospolitej. I tutaj warto pamiętać o jednej bardzo ważnej osobie, projektancie, architekcie tych obiektów, bo tym projektantem i architektem był architekt Jan Borowski. Człowiek niezwykle ciekawy. Zakłady Starchowickie ogłosiły konkurs architektoniczny na opracowanie takich właśnie osiedli dla robotników, dla urzędników, czyli tej kadry inżynierskiej. No i taki konkurs został przeprowadzony, ale zwycięzca tego konkursu, warszawski architekt, stworzył tak, owszem, ciekawą koncepcję z rynkiem pośrodku, ratuszem, w zasadzie stworzenie takiego nowego miasta, można powiedzieć, no ale koszty realizacji tego przedsięwzięcia byłyby naprawdę gigantyczne i zakładów nie było na to stać i odstąpiono od pomysłu realizacji tego projektu. I zwrócono się do własnego architekta, otóż budując zakłady, spółka akcyjna powołała takie własne, nazwalibyśmy dzisiaj biuro architektoniczne. I tak się ono zresztą nazywało. Był Wydział Budowlany w ramach samego towarzystwa, który zajmował się tą inwestycją i w tym wydziale był również biuro architektoniczne, czy biuro projektowe, na czele którego stanął architekt Jan Borowski. I tak w rzeczywistości to zakłady zleciły temu własnemu, tej jednostce własnej zaprojektowanie, czyli de facto czynił to sam Jan Borowski. To on stworzył nie tylko ów kościół, o którym już mówiłem, ale również i kolonię w latach 20., kolonię tą urzędniczą, kolonię robotniczą. I jemu zawdzięczamy tutaj rzeczywiście kształt architektoniczny tych obiektów. Bardzo ciekawy, interesujący. Natomiast sama postać jest szalenie ciekawa, bo kiedy Jan Borowski wrócił czy przeniósł się do Warszawy w roku 24, to jego historia później jest niesamowita. Człowiek, który był architektem w Wilnie przez wiele lat, a po wojnie zajmował się odbudową zniszczonej Starówki Gdańskiej. Tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, że te najwybitniejsze obiekty architektoniczne w Gdańsku, na Starówce Gdańskiej, to jest jego dzieło powojennej odbudowy. On został wtedy pierwszym konserwatorem zabytków w historii, powojennej historii Gdańska. Więc człowiek życzy się ogromnych zasługach dla w ogóle architektury polskiej i on miał tutaj swoje 5 minut, można powiedzieć, w swojej karierze, natomiast dla nas to były też 4 lata, ważne lata, kiedy powstały te obiekty. Takich przedsięwzięć jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o architekturę, bo w latach 30. osada Starchowice rozbudowywała się dalej i trzeba pamiętać o tym, że na przykład pierwsze bloki, które powstały w Starchowicach, pierwszy blok powstał też już przed wojną. Wówczas to się nazywało osiedle ZUS. Nie wiem, czy nasi słuchacze kojarzą, gdzie takie osiedle Zakładów Ubezpieczeń Społecznych moglibyśmy dzisiaj odnaleźć, to przedwojenne. Otóż spieszę przypomnieć, że jest to przedłużenie ulicy Konstytucji 3 Maja. Są to te bloki, które 4 bloki Konstytucji 3 Maja 25, 23 i za nimi. Całe takie niewielkie osiedle, gdzie mamy bardzo ciekawą architekturę. Jeden z tych bloków, największy, przez lata mieściła się tam Poczta Główna, zanim została przeniesiona na ulicę Słoneczną. Bardzo długo też po wojnie miała tam siedzibę jedyna siła narodu, która przewodziła państwem po 48 roku, kiedy powstała. Czyli tak zwany dom partii. Starsi mieszkańcy pewnie będą wiedzieli, o jakim dom mówimy. Otóż to jest właśnie osiedle ZUS. Te 5 bloków, które zostały wybudowane, zaczęto ich budowę w roku 37. Przed wojną oddano tylko jeden z tych bloków w roku 38. Natomiast pozostałe budowa zaczęła się w marcu 39 roku. Do wybuchu wojny udało się wylać fundamenty i wojna przerwała te prace. Natomiast Niemcy przejęli tą część Starachowic nazywającą dzielnicą niemiecką. Ulica dzisiejszego Pileckiego to wówczas nazywana była Deutsche Straße i tam umieścili oni większość swoich urzędów okupacyjnych i też potrzebowali mieszkań chociażby dla pracowników tych urzędów, czy po prostu żołnierzy, policjantów. W związku z tym to Niemcy ukończyli budowę tych bloków, czyli pozostałe 3 bloki zostały wybudowane już właśnie przez okupantów do końca 1941 roku. Oni trochę zmodyfikowali pierwotną koncepcję, pierwotny plan architektoniczny, No ale tak, w taki sposób te budynki powstały. Ten dom partii, o którym mówiłem, ten najmniejszy z bloków był na przykład wtedy przez nich nazywany domem kawalerów czy kawalerskim, bo mieściły się tam rzeczywiście domy dla samotnych mężczyzn, czyli najczęściej dla żołnierzy bądź funkcjonariuszy mundurowych, którzy no, byli z dala od rodzin i mieszkali tu samotnie. Więc taka jest historia tego osiedla ZUS. Kolejnym przykładem są oczywiście jest osiedle Klarnerowo. Nie chciałbym teraz, abyśmy rozmawiali już tylko i wyłącznie o architekturze II Rzeczpospolitej, ale warto pamiętać, że takich obiektów, które są bardzo interesujące architektonicznie, wpisują się w historię architektury nie tylko naszej lokalnej, jest w naszym mieście dużo i zachęcam do spacerów po Starachowicach pod tym kątem. Kiedy będziemy patrzeć na przykład na budynek domu, zakładowego domu kultury, później Starachowickiego Centrum Kultury, dzisiaj Park Kultury, to też jest obiekt, który został co prawda zbudowany po wojnie, ale zaprojektowany tuż przed wybuchem II wojny światowej. Jest to bardzo ciekawy przykład architektury tak zwanego późnego funkcjonalizmu. Zderzenie dwóch zupełnie różnych brył. Ta bryła główna z tą pięcioosową osiową fasadą, bardzo ciekawa, i bryła skrzydła zachodniego, zupełnie inna, więc to było takie charakterystyczne połączenie dwóch odrębnych architektonicznie porządków. To było, mówię, charakterystyczne dla tamtego okresu, tej architektury modernistycznej. To miało wzbudzać jakiś taki niepokój, emocje żywe, na którą architektura, bryła architektoniczna miała na człowieka wywoływać. I tutaj to założenie się bardzo udało. Na szczęście władze powojenne, budując ten obiekt, bo on powstał dopiero, oddano go w roku 50, 1 maja 1950 roku, na szczęście nie zmieniono, nie zmieniono bardzo tego pierwotnego projektu, tylko w detalach, i dzięki temu w zasadzie rzeczywiście mamy do czynienia tutaj z architekturą tą jeszcze okresu międzywojennego, okresu II Rzeczpospolitej. Niezwykle ciekawą. Takich obiektów użyteczności publicznej, bo to miał być pierwotnie tak zwany, wtedy przed wojną nazywano to dom ludowy czy dom społeczny, czyli po prostu no, dom kultury rzeczywiście, czyli takie było jego pierwotne przeznaczenie, założenie. Dzięki tym wszystkim inwestycjom, zarówno w przemysł, jak też i w architekturę, w osiedla mieszkaniowe, Starachowice stały się w okresie II Rzeczpospolitej takim osiedlem robotniczym, które tak naprawdę przypominało miasto, i to miasto zbudowane bardzo nowocześnie. Dlatego też władze miejskie pobliskiego Wierzbnika, który formalnie był miastem, siedzibą powiatu jużeckiego, sięgającego aż do Wisły, natomiast miał zupełnie inny charakter. To było tak naprawdę niewielkie, małe, biedne miasteczko, zupełnie innym charakterem architektury. Wierzbnik rozwijał się jakby w kierunku zachodnim do Starachowic. Tak? Główną ulicą była ulica Starachowicka, która w 1935 roku po śmierci Józefa Piłsudskiego została na jego cześć nazwana ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego. I można tak obrazowo powiedzieć, że Wierzbnik wyciągał swoją rękę w kierunku tych Starachowic i zakładów starachowickich, i władze miasta Wierzbnika od samego początku, czy od 1917 roku, już dopominały się od władz wyższych włączenia tychże Starachowic do miasta. Chodziło głównie o ogromne podatki, które zakłady starachowickie płaciły no, urzędowi, któremu powinny płacić. Tak się składa, że wówczas Starachowice należały do gminy Styków i oczywiście gminie Styków z tych samych powodów jak najbardziej nie zależało, żeby odłączyć od nich zakłady starachowickie i włączyć do Wierzbnika. Takie starania i przepychanki, można powiedzieć, trwały przez całe 20 lat i dopiero tuż przed wybuchem II wojny światowej, w styczniu 1939 roku, minister spraw wewnętrznych wydał zarządzenie, w myśl którego właśnie to tak zwane fabryczne Starachowice mają być włączone, podkreślam, do miasta Wierzbnik. No ale wtedy ta część starachowicka to było 10 tysięcy ludzi, Wierzbnik jako miasto 14 tysięcy, więc praktycznie równorzędni partnerzy. Do tego no, Starachowice było wiele bogatsze od miasta Wierzbnik. W związku z tym już 28 marca 1939 roku ten sam minister spraw wewnętrznych wydaje kolejne zarządzenie o zmianie nazwy tego powiększonego miasta. Już miało być to nie tylko Wierzbnik, ale Starachowice-Wierzbnik. Dwuczłonowa nazwa. I pewnie byśmy się tak nazywali do dzisiaj, gdyby nie to, że okupantom było trudno wypowiedzieć Wierzbnik, i to Niemcy tak naprawdę zmienili w 1942 roku nazwę miasta na Starachowice. No rzecz jasna w 1945 władze polskie nie uznały tego i nadal oficjalną nazwą była Starachowice-Wierzbnik, ale też niedługo, bo w 1949, czyli 10 lat po włączeniu Starachowic do Wierzbnika, kolejna decyzja władz państwowych o kolejnej zmianie nazwy miasta, powrót do jednego członu, ale już nie do nazwy Wierzbnik, tylko właśnie Starachowice. Od 1949 roku nasze miasto nazywa się Starachowice, ale warto pamiętać, że Starachowice jako takie nigdy praw miejskich nie dostały, tylko jesteśmy Wierzbnikiem ze zmienioną nazwą. Także takie ciekawostki.
1: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
2: Prezydent Marek Macerek podpisał umowę na zakup pierwszego w historii Starachowic przegubowego autobusu, który będzie służył komunikacji miejskiej. Mówią prezydent Marek Macerek i Marcin Grabowski, szef działu sprzedaży Manbus.
3: Spotykamy się z państwem po to, żeby podpisać na państwa oczach umowę dotyczącą zakupu kolejnego autobusu, który zostanie wyprodukowany w Starachowicach i będzie służył komunikacji miejskiej dla mieszkańców naszego miasta w ramach bezpłatnego transportu publicznego, który organizujemy na terenie Starachowic. Tym razem jest to 18-metrowy autobus przegubowy firmy MN, który zostanie wyprodukowany właśnie tu w fabryce MAN-a w Starachowicach. Bardzo się cieszymy, że ten przetarg wygra lokalna firma. To będzie autobus nowoczesny, niskopodłogowy, elektryczny, którego koszt zakupu wynosi około 4 miliony złotych brutto, natomiast 85% kosztów pokrywamy z dotacji, którą pozyskaliśmy ze środków europejskich, pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W ramach projektu większego, w ramach którego kupiliśmy już inne autobusy elektryczne, pojawiły się oszczędności. Postanowiliśmy te oszczędności wykorzystać tak, aby zakupić kolejny autobus. Tym razem jest to autobus przegubowy. Często pojawiały się w mediach pytania zaniepokojonych mieszkańców, czy ten autobus poradzi sobie na starachowickich ulicach. Ten autobus poradził sobie doskonale w czasie testów na starachowickich ulicach. Jak zapytacie państwo kierowców, którzy mieli okazję kierować tym autobusem przegubowym, którego de facto kopia będzie jeździła po ulicach naszego miasta, mogą powiedzieć, że on się lepiej składa na mini rondach także niż autobusy 12-metrowe, także nie mamy żadnych obaw, że będzie sobie radził dobrze. Jeśli chodzi o użytkowanie tego autobusu, to oczywiście w okresie letnim będzie wysyłany na linię numer 7, na której mamy bardzo duże obłożenie, która obsługuje ta linia zbiornik wodny Lubianka, natomiast na co dzień w okresie nauki szkolnej czy pracy zakładów będzie wysyłany na te linie, na których jest największe obłożenie.
4: Szanowni Państwo, z ramienia MAN nie pozostaje nam nic innego, jak po raz kolejny wyrazić wdzięczność za zaufanie tutaj okazane przez Zakład Energetyki Cieplnej władze miasta Starachowice do naszych tutaj lokalnych, europejskich, polskich produktów. Jesteśmy przekonani, że ten autobus sprawdzi się na ulicach Starachowic i przyczyni się też do zwiększenia odsetku zeroemisyjności we flocie tutaj miejskiej. Flota Starachowic niewątpliwie będzie tu świeciła przykładem, jeśli chodzi o właśnie te cele zeroemisyjne w okolicznych rejonach, prawda, czy nawet w całym województwie świętokrzyskim. To, co warto jeszcze podkreślić, co podkreślamy na szczeblach zarówno lokalnych, jak i szczeblach ogólnopolskich, warto być odpowiedzialnym, warto kupować produkty polskie, europejskie, warto odpowiedzialnie dystrybuować środki europejskie i mówiąc już wprost, nie oddawać ich gdzieś tam do Azji, dlatego że potem wszyscy z tych środków żyjemy. Te środki to miejsca pracy, te środki to tutaj nasz lokalny dobrobyt i nasza lokalna gospodarka, z której potem wszyscy korzystamy, konsumując chociażby takie usługi właśnie jak komunikacja miejska. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za ten odpowiedzialny wybór i cieszymy się, że możemy po raz kolejny współpracować.
3: Dziękuję, a ja także zachęcałem w ostatnim czasie samorządowców z innych regionów i miast w Polsce do tego, żeby takich odpowiedzialnych wyborów dokonywali, dlatego że często narzekamy, że likwidowane są miejsca pracy w zakładach na terenie Polski czy innych krajów europejskich, ale sami często pomagamy w tym, aby te miejsca pracy w naszym rejonie były likwidowane. Dlatego zachęcamy do odpowiedzialnych, dobrych wyborów w ramach postępowań przetargowych. My takiego wyboru dobrego dla lokalnego rynku pracy także dokonaliśmy.
1: Eska Starachowice News.
5: Bartosz Manicz, witam i zapraszam dziś w naszym studio Aneta Marciniak, przewodnik świętokrzyski, czyli wracamy do cyklu z Anetą M. Zwiedzamy Świętokrzyskie. Witam, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Tym razem wędrujemy do Nowej Słupi. I teraz chcę, żebyś Państwo zastanowili się przez 3 minuty, z czym kojarzycie Nową Słupię. Ja osobiście tak, no emeryk oczywiście, albo pielgrzym, bo to zwał jak zwał, natomiast niektórzy mówią tak, inni tak. No jest też przesławna w naszym regionie lodziarnia, gdzie jedziemy na lody do Nowej Słupi. No ja słyszałem o takiej lodziarni i tam jeżdżę na lody rzemieślnicze, no i oczywiście wejście na Drogę Królewską. Ale Nowa Słupia to nie tylko te miejsca, które ja kojarzę. Pewnie Państwo mają też inne skojarzenia i dziś o tych innych skojarzeniach sobie opowiem, albo poznacie po prostu historię Nowej Słupi. Tą nieodległą i tą bardziej odległą. A od czego zaczniemy? To może od samej nazwy. Od czego ta Nowa Słupia?
6: Słupia od słupa, po prostu. I teraz pytanie, od jakiego słupa? Bo może to być słup graniczny, czyli ten, który no, wyznaczał po prostu terytorium osady. Natomiast może to być, i to jest bardziej prawdopodobna wersja, może to być słup wotywny, słup dziękczynny. Pamiętajmy, że Nowa Słupia to osada leżąca u stóp Łyśca. Na Łyścu, no dziś nam się będzie kojarzyło sanktuarium z relikwiami Drzewa Krzyża Świętego, ale przecież zanim dotrą tam benedyktyni, to będzie też miejsce kultu pogańskiego, świst, poświst i pogoda. I będą tam przybywali również wtedy pątnicy, tak? A zatem, żeby trafić do tego świętego miejsca, drogi prowadzące właśnie do tego pogańskiego sanktuarium były wyznaczone takimi słupami. A na środku osady stał taki najbardziej reprezentacyjny, bogaty słup wotywny. Słup, na którym no, pielgrzymi, pątnicy zawieszali jakieś symbole, czy podziękowania, czy jakieś dary dla bogów, dla których tutaj przybyli. Zresztą to nie jest też tak, że te słupy gdzieś tam zaginęły. Jakby się Państwo przyjrzeli czasem, gdzieś mijając kapliczki, to bardzo często można spotkać właśnie kapliczki słupowe. I mamy nawet niedaleko tutaj Starachowic, bo w Bodzentynie, na przedmieściach Bodzentyna, przy ulicy Opatowskiej bodajże, przy prywatnej posesji, słup świętej Anny. Kapliczkę właśnie taką słupową. Także słupia od słupa.
5: To trochę dziwne, bo z jednej strony jakbyśmy powiedzieli miejsce największego kultu naszej religii katolickiej w Świętokrzyskiem, no to Święty Krzyż, a z drugiej strony Nowa Słupia to tak pogańsko trochę w takim razie, jeżeli te słupy stawiali poganie.
6: Tak, pewnie tak, oczywiście.
5: To mieszkańcy
6: tylko
5: chcieli taką sobie nazwę zostawić, nie zmienili sobie na coś bardziej świętego?
6: Nie zmienili. Tym bardziej, że tak jak mówię, no te pogańskie słupy zaadaptowane zostały przez chrześcijaństwo do tych właśnie słupnych kapliczek.
5: I tutaj też, jeżeli chodzi o sam Święty Krzyż, to ta nazwa tej góry dla wielu mieszkańców Starachowic, no dla mnie też parę lat temu, czy paręnaście lat temu, ja zawsze się myliłem, dlaczego Święty Krzyż i czy to jest to samo, co Łysiec, co Łysa Góra, a tak. To są trzy nazwy, to jest jedno i to samo.
6: Łysa Góra i Łysiec, tak, Łysiec nazywany księciem Gór Świętokrzyskich, zresztą i Święty Krzyż, no trzy nazwy jednego miejsca, Święty Krzyż, no wiadomo od relikwii, tak, które
5: według legendy. To nie jest taka korona Gór Świętokrzyskich, tylko to jest jedna góra.
6: Jedna,
5: i żebyśmy
6: tak
5: mieli świadomość, Łysa Góra, Łysiec czy Święty
6: Krzyż,
5: to jedno
6: i to samo. Zresztą nasze góry swoją nazwę też mają zawdzięczać właśnie relikwiom, tak, Góry Świętokrzyskie od Świętego Krzyża.
5: To mamy nazwę, wiemy skąd poganie z Nowej Słupi pochodzą. Natomiast też Związki Królewskie to miasto wielowiekowe ma.
6: Tak. Przede wszystkim 1351 rok król Kazimierz Wielki nadaje Nowej Słupi prawa miejskie. Potem Władysław Jagiełło, taki najbardziej znany chyba czciciel relikwii Drzewa Krzyża Świętego. On tu będzie przynajmniej siedmiokrotnie przez Nową Słupię przejeżdżał i będzie pielgrzymował do kościoła na Łyscu. On też nada tradycję targów czwartkowych, które przetrwają do dzisiaj. Dziesięciokrotnie będzie na pewno tutaj Kazimierz Jagiellończyk, też pielgrzymował. Będzie król Zygmunt Stary sześciokrotnie, w tym raz będzie z nim pielgrzymowała na pewno królowa Bona.
5: A ta droga królewska to od którego?
6: Od Władysława Jagiełły. Właściwie to od Władysława Jagiełły, tak. No a potem, że królowie, to już dlatego też królewska została. Tam zresztą na drodze, właściwie przy tej drodze królewskiej, mamy też ten Bóg Jagiełły, tak? Drzewo, ono powalone zostało w ubiegłym roku, czy dwa lata temu?
5: Jest powalone w każdym bądź razie.
6: Tak, no to według legend to pod tym Bukiem miał odpoczywać Jagiełło, pielgrzymując do relikwii.
5: I jeżeli góry, to my mamy najsłynniejszego rozbójnika w Polsce, którego znamy, który nie był Polakiem, Janosika. Natomiast jest pani rozbójnik, która jest mniej znana, natomiast też tutaj zbujowała i to w niskopiennych górach świętokrzyskich.
6: Tak, mamy kobietę rozbójnika. Fajnie, bo to oznacza, że... Znaczy ona co prawda nie pochodziła tutaj z terenu świętokrzyskiego, niemniej jednak po tych górach grasowała, więc uznajmy, że kobiety świętokrzyskie nie są takie łagodne. Dwa, Barbara Rusinowska, to jest przełom bodajże XV i XVI wieku, szlachetnie urodzona dziewczyna. Ona staje się rozbójnikiem nie dla chęci takiego zysku jakby czy z zachłanności, tylko jej ojciec zostaje zamordowany za to, że stanął w obronie katowanego chłopa, majątek ich zostanie splądrowany i ona po prostu będzie się chciała mścić. A zatem przywdzieje męski strój, szabla do boku, siądzie na koń, skrzyknie bandę największych łotrzyków, tu już świętokrzyskich, i zacznie zbujować, będzie nazywana jezdną Barbarą, ponieważ zaczyna od kradzieży konia, wiadomo, że koń cenniejszy niż złoto. I jaki jest jej związek z Nową Słupią? Ano taki, że ona polowała bardzo na Nową Słupię, próbowała ją zdobyć, ograbić, to jej się nie udało nigdy. Mieszkańcy Nowej Słupi zdążyli się zawsze obronić. Oni tam podczas tego jednego napadu pojmali nawet tych zbójców. Co prawda zbójcy w nocy gdzieś uciekli, potem próbowano na odpuście złapać kolejny raz tych zbójców i Barbarę, która zresztą właśnie bardzo często przybywała do Nowej Słupi i z Nowej Słupi wchodziła sobie do kościoła na Świętym Krzyżu, ponieważ no, tam bardzo lubiła się modlić. Może o odpuszczenie
5: grzechów. No tak. No,
6: w każdym razie została zdradzona, ona została pojmana prawdopodobnie właśnie w karczmie w Nowej Słupi. Takie gdzieś tam informacje, do takich informacji dotarłam. Być może karczmarz ją zdradził. W 1505 roku została powieszona, ale...
5: Ale nie za żebro.
6: Nie. I jej koledzy po fachu, nie wszyscy z nią zginęli, część nie została w ogóle pojmana i mawia się, że gdzieś tam w okolicach Nowej Słupi oni są poukrywani do dziś i do dziś liczą to zrabowane złoto.
5: To uważajmy też, żebyśmy nie trafili, złota już nie mamy, a więc nie wiem, no trzeba by było jakieś dobra zastępcze poświęcić. No, jakby to mogło wyglądać, to możecie sobie tylko Państwo wyobrażać, więc Barbara Rusinowska to jest pani rozbójnik ze Świętokrzyskiego, natomiast no, wszyscy kojarzymy Nową Słupię przede wszystkim z tym pielgrzymem. I wersji znowu jest, powiedzieliśmy tydzień temu, że trzy, ale jest więcej, no i przypuszczam, że wszystkich nie poznamy, bo może jest więcej nawet niż cztery, ale te trzy, cztery to poznajmy i tą pogańską też poznamy.
6: Jest tak. Jedni uważają, że to Emeryk, czyli książę węgierski, który tutaj przybył z relikwiami i to na jego cześć ta postać została wykuta w Piaskowcu Kunowskim zresztą. No więc to jest raz, Emeryk. Dwa, mówimy o tym pielgrzymie w kontekście króla Władysława Jagiełły, który przyjął chrzest w 1386 roku i prawdopodobnie, kiedy był tutaj, chyba przed chrztem, kiedy pielgrzymował tu na Łysiec, miał wyciągnąć rękę i pokazać paluchem na relikwie i krzyknąć: a co to takiego? I miała go za to spotkać kara, on stracił władzę w rękach, ukorzył się oczywiście, błagał o przebaczenie razem z braciszkami i władza w rękach mu została przywrócona i on na tą okoliczność miał kazać wykuć właśnie swoją podobiznę takiego już osoby takiej pielgrzymującej i mocno wierzącej.
5: No jest taka też wersja, to są dwa, tak?
6: Tak, mamy dwa.
5: Jest taka wersja, która jest podawana przez Wikipedia. My często sięgamy po te internetowe dobra, więc mówi o rycerzu z kolei. Taka wersja też jest nam znana, czy nie?
6: O rycerzu, o pielgrzymie, który pielgrzymował do wielu miejsc świętych i przybył też tutaj. Chciał na kolanach wejść na Łysiec i wędrował już na tych kolanach. W międzyczasie gdzieś zabiły dzwony kościelne. Ktoś się go zapytał: a dziadu, nie wiecie, po co to tak dzwonią? Na co on powiedział: ja nie dziad, ja świątobliwa osoba, na moją cześć one dzwonią. I wtedy miał zostać zamieniony w kamień, porusza się o ziarnko piasku. Jak dotrze, winy mu zostaną przebaczone, ale wtedy będzie koniec świata.
5: Tak.
6: No to jest trzecia.
5: To jest trzecia i to jest ta
6: najbardziej znana.
5: Tak,
6: chyba.
5: Najbardziej znana, chociaż mówi się Emeryk z drugiej strony i wiele osób posługuje się tym, że to jest.
6: Jest to
5: Emeryk.
6: W ogóle jeszcze inaczej, dlatego że Emeryk mówi się z reguły do tego księcia węgierskiego. Natomiast taka legenda, pisana tam jeszcze gwarą, mówi o tym pielgrzymie jako o Ameryku. Więc być może tu będzie to mieszanie, gdzieś jakieś takie połączenie mogło się wkraść. Natomiast jest jeszcze, inni mówią, że to będzie święty Benedykt, założyciel benedyktynów, który tutaj został postawiony, wykuty po to, żeby prosić o błogosławieństwo dla zakonników, którzy tutaj od początku byli i dla mieszkańców Nowej Słupi. Ale jest jeszcze...
5: No ta wersja najbardziej mnie przypadła.
6: Nie, to tam będzie jeszcze za chwilę.
5: To już znamy 4, 5, 6 w takim razie.
6: Jest też wersja, która mówi, że jest to Wacław Jezłowiecki Herbu Habdank. Ma to być starosta ruski, wojewoda podolski, człowiek bardzo okrutnego serca, człowiek, który będzie bardzo niedobry dla swoich poddanych, dla swojej rodziny. I on gdzieś tam w międzyczasie ma zabić jednego z biskupów, który ośmiela mu się zwrócić uwagę, ale on się w międzyczasie nawraca, coś go do tego nawrócenia pcha. I na Górze Witosławskiej naszej w Świętokrzyskiem ma wybudować kaplicę, a tutaj właśnie w Nowej Słupi ma kazać wykuć swoją podobiznę jako taki znak nawrócenia. No to jest czwarta, tak?
5: Piąta chyba.
6: Piąta wersja. No i teraz dochodzimy do tej najfajniejszej, na którą Bartek czeka.
5: No czekam, bo jak tańce i jeszcze w negliżu,
6: I to jest właściwie chyba najmniej znana historia.
5: A powinna być najbardziej. No może tak się nawrócili ci nowosłupianie po tej pogańskiej nazwie.
6: Bo tu mówimy o świętym Prokopie. Uważa się, że nasz pielgrzym w Nowej Słupi to figura świętego Prokopa i że w noc świętojańską przybywają tutaj dziewczyny w wiankach na głowach, łapią się za ręce, otaczają tego świętego Prokopa w kółeczko i modlą się słowami takiej troszkę piosenki, która brzmi: Prokopie, Prokopie, daj nam po chłopie, może być o jednym oku, byle tego roku.
5: No, i ta jest wersja taka, która powinna być we wszystkich przewodnikach. No wtedy może ta noc świętojańska by nabrała jeszcze większego znaczenia też w regionie, chociaż no wiadomo, że ma znaczenie w wielu miejscach i po drugiej stronie tej góry na Łysicy z kolei też tak ta jest. Noc świętojańska ma swoją historię. I to jest pielgrzym, poznaliśmy jego historię w kilku wersjach, legendy też dotyczące pielgrzyma. No sami sobie Państwo też wybierzecie, która najbardziej pasuje lub też która jest najbardziej wiarygodna. Mnie przypadła ta ostatnia.
6: Ja też ją najbardziej lubię i zawsze ją opowiadam turystom.
5: No i pewnie zadowoleni wszyscy, uśmiechnięci, a nie tam o ziarnko maku i każdy liczy i za ile to lat chyba nie dożyje. Jednak jak on dojdzie już na górę, to na pewno nie ma szans na to, żebyśmy tych czasów dożyli. Nowa Słupia. Nowa Słupia od 2019, zdaje się, że początku 2019 to już jest też na nowo, można powiedzieć, bo odzyskała prawa miejskie po iluś tam latach, kiedy to nie była gmina miejska. I skoro prawa miejskie, to i gminy wchodzące w skład tej gminy Nowa Słupia, to jest między innymi Chucisk i Chucisko się nazywa i Dębno. I tutaj mniej wesoło będzie, bo historia będzie zahaczać o II wojnę światową i o wszystkie te straszne rzeczy, które w trakcie okupacji działy się na tym terenie.
6: Tak, ja myślę w ogóle, że te postacie, o których sobie teraz powiemy, to no, myślę, że do nich jeszcze wrócimy. Na pewno tu w Górach Świętokrzyskich bardzo taki krwawy ślad zostawili za sobą Albert Schuster i Franz Hans Witek, zwany Szpicbródką. Dlaczego mówimy o nich w kontekście Nowej Słupi? Dlatego, że tutaj w 1943 roku oddział Schustera stacjonował. Oni zakwaterowali się w schronisku turystycznym i stąd między innymi robili takie wypady na pacyfikację okolicznych wsi. Na obrzeżach Nowej Słupi, pod tak zwaną Skałką, są mogiły kryjące prawdopodobnie około 200 ofiar tych pacyfikacji. A w samej Nowej Słupi, tu i okolicach, właśnie Franz Hans Witek też tak mocno związany, dlatego że on mieszkał w jednej z pobliskich miejscowości. To też taka trudna historia, dlatego że on tak naprawdę na samym początku zapisał się dosyć pozytywnie wśród tych mieszkańców. On bardzo, to był w ogóle bardzo inteligentny człowiek, znający kilka języków, bardzo pomocny, pomagał niepiśmiennym na przykład pisać podania, gdzieś tam załatwiać jakieś sprawy, był bardzo obrotny. Potem, kiedy wdał się w tą współpracę z Niemcami, kiedy zrobił tą taką siatkę, bardzo rozbudowaną siatkę konfidencką, w ogóle nie miał najmniejszych skrupułów przy tej współpracy. Patrzył na to, jak ludzie, z którymi się przecież przyjaźnił, giną na skutek jego działań. No ta współpraca z Schusterem zapisała się tragicznie. No i właśnie tym, zresztą właśnie sam Witek doprowadził do tego, że tutaj w Nowej Słupi zginął Jacek Kosiński, dowódca oddziału osłaniającego radiostację na Wykusie. To było 28 listopada 1943 roku. Żandarmi z Bielin właśnie na znak dostany od jednego ze szpiegów Witka otoczyli dom, w którym Kosiński był ze swoim adiutantem. Kosiński się ostrzeliwał, ale no w końcu doszło do tego, że ostatnią kulę przeznaczył dla siebie. Jeśli mówimy w ogóle o tych postaciach, to taka historia dwójki rodzeństwa, Jerzyk i Andzia Pastuszkowie. I to jest historia wsi Chucisko. To jest około 3 km od Nowej Słupi. Historia bardzo tragiczna, bo właśnie ten pluton żandarmeryjny Schustera po prostu przybył do wsi. Dzieci przebywały akurat u sąsiadki, ponieważ tam matka nie wróciła. Ona zajmowała się szmuglowaniem towarów, nie wróciła. Ojca zatrzymano, dzieci były u jednej z sąsiadek. Żandarmi te dzieci zabrali, zamknęli w domu i dom podpalili i nie odeszli od tego domu do momentu, aż dom cały nie spłonął. Dom był drewniany, potem sąsiedzi tam weszli, znaleźli te dzieci spalone żywcem w murowanej piwnicy. No, dzieci próbowały się jakoś schronić. I w ogóle ta historia tego rodzeństwa pastuszków była takim jakby punktem zapalnym do tego, żeby szukać Szustera. I dokonał tego Andrzej Jankowski, kielecki sędzia, który nie ukrywał, że właśnie historia tych dwóch sierot, on się tak zawściekł, że postanowił po prostu doprowadzić Szustera pod sąd. I on tego dokonał oczywiście. 1972 rok. Szuster staje przed sądem i w ogóle się nie będzie chciał przyznać. On będzie kłamał, że partyzanci to byli, a nie bandyci, że on w ogóle nie miał nic z tym nic wspólnego. I tutaj, słuchajcie, wchodzimy już w kolejną miejscowość gminy Nowa Słupia Dębno, ponieważ no to kolejne miejsce, gdzie te pacyfikacje krwawe miały miejsce. Podczas tego procesu zeznawał człowiek z Dębna, Wacław Dziuba, który tą pacyfikację przeżył. Co ciekawe, on ją przeżył dzięki żandarmowi Szustera, ponieważ jak żandarmi strzelali, no to jakoś tak postrzelili go, że on po prostu nie zginął na miejscu. I on się próbował podnieść, jeden z tych żandarmów kategorycznie kazał mu leżeć. Po prostu... I dzięki temu człowiekowi przeżył. I to właśnie Wacław Dziuba na tym procesie Szustera powiedział. I do tego momentu Szuster się wypierał kategorycznie wszelkich powiązań, ale kiedy usłyszał to, co powiedział Dziuba, zerwał się i powiedział, że to jest nieprawda, że jego żandarmi byli tak lojalni, byli tak wobec niego lojalni, że nigdy w życiu by tak nie postąpili. I to był właściwie gwóźdź do trumny. Oczywiście dowody i tak były, niemniej jednak tym się po prostu przyznał.
5: Można powiedzieć, że sprawiedliwości stało się zadość w tym przypadku, chociaż też po latach, ale wiadomo jak długo też trwało polowanie nie tylko na takich żandarmów, ale w ogóle na nazistów, którzy w różnych rejonach całego świata stawali się katami dla lokalnych społeczności i tak w tym przypadku też było.
6: Tak, polowanie na kata jest taki film, on chyba był puszczany przez telewizję Kielce. Myślę, że jeśli ktoś by może chciał tak bardziej wgłębić się w tą historię, to tutaj zachęcam. Jeśli chodzi o Franca Witka, no to też Diabeł Piątej Kolumny. Ja nie pamiętam, przepraszam, autorki, bo to chyba kobieta napisała. Mam tą książkę i no, bardzo trudna lektura, ale oczywiście zachęcam do tego, żeby sobie tam zerknąć.
5: No trudna nasza historia, ale ważne jest też, żebyśmy o niej pamiętali i takie wydarzenia z historii lokalnej, z historii tutaj w tym przypadku okolicy Nowej Słupi, a wsi Dębno czy wsi Chucisko też poznawali, przekazywali dalej, a żeby historia cały czas gdzieś żyła też w kolejnych naszych pokoleniach. Skończymy jednak odwiedziny w Nowej Słupi i okolicy też legendami i tymi mitami krążącymi wokół tej miejscowości. Legenda dotyczy pewnego Tatara, który się nawrócił na naszą z kolei religię. No pewnie, no skoro się nawrócił i przyjechał tutaj, no to mogło chodzić tylko o jedno, pewnie jakąś białogłowę, tak.
6: Więc... To znaczy, to było tak, bo mówimy właśnie o miejscowości Dębno. Po pierwsze, to wieś, która należy do najstarszych osad tutaj w naszych, na naszych terenach, w Łysogórach. Znajdował się tutaj jeszcze przed rokiem 1260 gród drewniany. Pozostałości po tym grodzie do dzisiaj mamy, to jest wzgórze Świętej Cecylii. Tam zresztą w latach 70. ubiegłego wieku były prowadzone prace archeologiczne, które potwierdziły faktycznie istnienie tego grodu. To, co tam wtedy wykopano, dzisiaj można oglądać w muzeum na Świętym Krzyżu, także też zachęcam. No i legenda, to był właśnie ten najazd tatarski. Postanowiono przybyć i złupić Święty Krzyż, ponieważ krążyły legendy o bardzo cennym skarbie. No Tatarzy prawdopodobnie nie wpadli w ogóle na to, że tym najcenniejszym skarbem to są te relikwie.
5: Z drewna.
6: Tak. No ale ukradli je oczywiście, ponieważ no, skusił ich krzyż, którym złoty krzyż, w którym te relikwie były. Krzyż z Han tatarski nie wiedział bardzo, co to jest. Zabrany w niewolę chrześcijanin powiedział mu, że to jest najświętsza relikwia, która czyni cuda, więc Han tatarski sprawdzał, rzucał ją w ogień, rzucał ją do wody, próbował ją utopić, tak, spalić, nic się nie dawało. Ale w międzyczasie, kiedy te relikwie pozostawały w obozie tatarskim, no wszystkie plagi świata spadały na ten obóz. I w końcu właśnie tenże chrześcijanin miał powiedzieć, że dopóki krzyż nie wróci na swoje miejsce, dopóty te plagi nie opuszczą obozu tatarskiego. No i Han się w końcu decyduje na to, wysyła jednego ze swoich podwładnych razem z Branką, która została wzięta właśnie z Dębna w niewolę, z Adelaidą, każe im ten krzyż odwieźć. I oni odwożą oczywiście, no nie bardzo mają też dokąd, ponieważ no Tatarzy jak skrali, to przy okazji zostawili tam za sobą pogorzelisko, tak? Ale oni ukrywają gdzieś tam w skałach relikwie drzewa Krzyża Świętego. Dopóki nie zostanie kościół wybudowany, oni się tym krzyżem opiekują. I w międzyczasie oczywiście Tatarzyn, któremu...
5: Co robić w międzyczasie? No.
6: Tatarzyn Dębrota zakochuje się w Adelaidzie, nawraca się pod jej wpływem. No i oczywiście...
5: Też parę lat trzeba było czekać, żeby się wybudowali.
6: Więc no zakochuje się, tak jak już mówiłam, tak? Są ze sobą. On dostaje później, zostaje ochrzczony, zostaje nadany mu tam szlachecki stan, herb. No i właśnie dzięki nim do tego herbu Habdank dostawia krzyż i literę W i powstaje herb Dębno. Zresztą Adelaida zostaje uczczona, także no, jakaś prawda musi w tym tkwić, ponieważ na terenie kościoła, to znaczy na placu kościelnym właśnie pod wezwaniem świętego Mikołaja w Dębnie jest krzyż kamienny, na którym jest napis tam z 1906 roku, gdzie dziękuje się Adelaidzie za przywrócenie relikwii ziemi świętokrzyskiej.
5: No, na te relikwie drzewa Krzyża Świętego to zasadzali się przecież nie tylko Tatarzy, zasadzali się też Litwini, o tym opowiadaliśmy w przypadku chyba Łosicy i
6: Klepaczy.
5: Tak. Klepaczy, tam był dąb Maciej,
6: tak.
5: I tam też relikwie na swoje zrobiły, więc też były plagi różnego rodzaju. I tak upłynęło nam pół godziny. Mieliśmy jeszcze jedną.
6: No jeszcze jedną, na pewno nie mamy czasu.
5: 30 sekund.
6: Chełmowa Góra, przepiękne miejsce, też polecam i też jest legenda, ponieważ skąd nazwa Chełmowa Góra? Ano stąd, że wojska polskie, znaczy żołnierze, rycerze, przepraszam, polscy stają naprzeciwko wrogich wojsk Jadźwingów. Po to, żeby ich oszukać, uciekają się do pewnego fortelu, swoje hełmy zakładają na modrzewie, te błyszczą w słońcu i Jadźwingowie uciekają, ponieważ sądzą, że naprzeciwko nich wystąpiła strasznie ogromna armia polska.
5: No stąd, olbrzymów co najmniej.
6: Tak, stąd od tych hełmów Chełmowa Góra. Piękne miejsce należące do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, obszar ochrony ścisłej. Też serdecznie polecam.
5: Chełmową Górę na koniec i legendę Chełmowej Góry w skrócie poznaliśmy. Z Aneta Marciniak, przewodnik świętokrzyski, była naszym gościem, za co serdecznie dziękuję i jednocześnie zapraszam na strachowice.sk.pl. Każdy weekend można sobie planować i taką wycieczkę naszymi śladami, no wybrać z rodzinką, czasami nawet dnia może nie starczyć, bo jak pomyślałem sobie o Skarżysku Końskich i tych rezerwatach wszystkich, to rzeczywiście dnia by nie starczyło. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję.
1: SK Starachowice. SK Starachowice News.
2: Helat Wrocław PKP w Skarżysku w końcu zostanie połączona z podziemnym tunelem prowadzącym na perony. Prace powinny zostać ukończone w ciągu 2 miesięcy, mówi Michał Stilger, rzecznik prasowy PKP SA.
7: 17 sierpnia spółka PKP zawarła umowę z firmą budowlaną, która przeprowadzi prace związane z przebiciem ściany pomiędzy tunelem prowadzącym na perony a budynkiem dworca oraz przekazała wykonawcy teren, na którym zostaną wykonane te roboty. Powinny one zostać ukończone w ciągu 2 miesięcy, a ich wartość wynosi około 342 tysięcy złotych. Wykonanie przebicia ściany musiało zostać poprzedzone spełnieniem wielu wymagań technicznych i proceduralnych, m.in. ze względu na to, że budynek dworca jest zabytkiem. Stąd konieczne było uzyskanie zgody konserwatora zabytków oraz innych decyzji. Przede wszystkim mówimy o pozwoleniu na budowę. Dodatkowo, ze względu na obowiązujące w PKP SA procedury, konieczne było przeprowadzenie 3 postępowań przetargowych na wykonanie ekspertyzy technicznej, projektu oraz prac budowlanych.
1: SK Starachowice News.
8: Profilaktyka onkologiczna odgrywa szczególną rolę w kontekście chorób nowotworowych. W tym miejscu warto przywołać również pojęcie czujności onkologicznej, która wyraża się znajomością potencjalnych symptomów choroby oraz pilnym kontaktem z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
9: Magdalena Nowak, witam. Moim gościem jest dziś doktor nauk medycznych Leszek Smorąg, specjalista ginekologii onkologicznej, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: A porozmawiamy dzisiaj o profilaktyce onkologicznej. Zacznijmy, panie doktorze, od raka piersi. Co to jest rak piersi i jak on powstaje?
10: Rak piersi jest to niekontrolowane, tak jak każdy proces nowotworowy, jest to niekontrolowane namnażanie się komórek wywodzących się z gruczołu piersiowego, albo to ze zrasików, albo z przewodów, czyli albo z elementów, które w trakcie karmienia piersią wytwarzają mleko, albo z przewodów, czyli z tych elementów, które to mleko potem przez brodawkę sutkową wyprowadzają. I jest to choroba nowotworowa, która cechuje się tym, że jej przebieg na początkowym etapie rozwoju jest skryty i niestety jest to najczęściej występująca choroba nowotworowa u kobiet.
9: A jakie są objawy tego nowotworu?
10: Znaczy, objawy, które może sobie u siebie pacjentka zauważyć, wybadać, są to objawy dosyć późne. To znaczy, jeżeli pacjentka regularnie sobie bada piersi, jest w stanie sobie wygryć zmianę około centymetrowej wielkości. Takimi innymi objawami, poza wyczuwalnym guzkiem, może być tak zwany objaw skórki pomarańczowej, czyli taka obrzęknięta skóra w pewnym fragmencie piersi, zaczerwienienie piersi, zaciągnięcie skóry, takie bliznowate, może być krwisty wyciek przez brodawkę sutkową. Tych objawów jest asymetria piersi, więc tych objawów jest kilka, natomiast te objawy już wynikają z dosyć dużej masy guza, w związku z tym są to objawy dosyć późnego raka piersi.
9: A co zwiększa ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
10: No tutaj na pewno taką główną grupą, na którą mamy, znaczy nie mamy wpływu, ale możemy te pacjentki wyodrębnić, są osoby, które są obciążone genetycznie. Co prawda ta grupa to osób, u których na podłożu genetycznym powstaje rak piersi, to jest około 15%, natomiast wszystkie panie, które wśród swoich bliskich mają zachorowania na raka piersi, raka jajnika, dlatego że to jest połączone, jeżeli to zachorowanie występowało w młodym wieku, jeżeli występowało obustronnie, jeżeli występowało u mężczyzn, to wtedy zapraszamy do poradni genetycznej. Te osoby są kwalifikowane do badania genetycznego i w momencie, kiedy to badanie genetyczne pokazałoby, że ta osoba należy do grupy osób obciążonych genetycznie, no to, to wtedy takie panie i panowie też podlegają ścisłej obserwacji i są wytyczne odpowiednie do postępowania z osobami obciążonymi genetycznie. Natomiast pozostałe osoby, no to niestety choroby cywilizacyjne, czyli otyłość, nadciśnienie, niskarodność, czyli urodzenie niewielkiej ilości dzieci, krótki okres karmienia lub niekarmienie piersią, to są takie najczęstsze przyczyny, czynniki ryzyka, aczkolwiek zdarzają się przypadki raka piersi u pacjentek szczupłych, bez nadciśnienia, które rodziły trójkę czy czwórkę dzieci.
9: Powiedział Pan o karmieniu piersią. Czy prawdą jest, że karmienie piersią zmniejsza ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
10: Dokładnie tak. To w zależności od źródeł jest to nawet w procentach ujęte, ale im kobieta, tak powiem, częściej, im więcej razy była w ciąży i im częściej karmiła piersią, tym to ryzyko raka piersi spada.
9: Proszę opowiedzieć o badaniach profilaktycznych, które mogą nas ustrzec przed tym nowotworem lub wcześniej wykryć go.
10: Jeżeli chodzi o raka piersi, to w tej chwili program profilaktyczny opiera się na wykonywaniu mammografii. Mammografię proponujemy paniom w wieku 45 do 74 roku życia, przy czym program obejmuje panie rocznikowo, czyli w tej chwili badamy panie od rocznika 1979 i starsze do 74 roku życia i badanie to polega na wykonywaniu co 2 lata badania mammograficznego.
9: A proszę powiedzieć, bo też możemy same badać sobie piersi, w radiu ciężko to może pokazać, ale kilka takich wskazówek, jak zrobić takie samo badanie.
10: Mnie jako mężczyźnie też ciężko to powiedzieć, zwłaszcza w radiu, natomiast jak możemy to zrobić? Po pierwsze, jest dostępnych naprawdę bardzo dużo w internecie instrukcji, jak to zrobić. One z tego, co my je przeglądamy, to one wszystkie praktycznie są wykonane poprawnie. Ważne jest, żeby to wykonywać regularnie i u pań miesiączkujących proponujemy, żeby to robić na przykład po miesiące, wtedy te piersi są najmniej obrzęknięte, najmniej obrzmiałe, najlepsze do badania. Jeżeli chodzi o panie niemiesiączkujące, to proponujemy, żeby to robić w jakimś stałym dniu miesiąca, na przykład pierwszego dnia każdego miesiąca. Wykonujemy to w pozycji stojącej, najlepiej sobie obejrzeć. Zaczynamy jak zawsze od oglądania, czyli sprawdzamy, czy te piersi są równe, czy są symetryczne. Podnosimy ręce do góry, patrzymy, czy nie pojawiają się jakieś zaciągnięcia na skórze. Czasami jest tak, że to zaciągnięcie jest niewidoczne, dopiero po uniesieniu rąk do góry pojawia się takie zaciągnięcie na skórze. Delikatnie uciskamy na brodawkę, patrzymy, czy nie wydobywa się z niej jakaś treść. Często u pacjentek, które karmiły piersią, wydobywa się jakaś treść. Najbardziej niepokoi nas, jeżeli ta treść jest albo krwista, albo podejrzewamy, że jest tam domieszka krwi, to wtedy niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarskiej. Następnym etapem samobadania piersi jest takie kolistymi ruchami dotykanie tej piersi, lekko uciskając ją i sprawdzanie, czy nie wyczuwamy tam jakiejś nieprawidłowości. Samo badanie piersi ma to do siebie, że jest to taka czynność, która polega na samouczeniu się, bo za pierwszym razem pacjentkom wydaje się, że te piersi składają się z samych guzków, ale w momencie, kiedy to badanie jest powtarzane co miesiąc, one dokładnie poznają tą budowę swoich piersi i wiedzą, że te zmiany były wyczuwalne miesiąc, 2 miesiące temu. Natomiast co nas powinno niepokoić? Powinno nas niepokoić pojawienie się każdej nowej zmiany, która nie była wyczuwalna miesiąc czy 2 miesiące temu i wtedy jest to też wskazanie do pilnej konsultacji lekarskiej.
9: Panie doktorze, przejdźmy do cytologii. Co to jest za badanie i jak często powinniśmy je wykonywać?
10: Badanie cytologiczne jest to badanie komórek z szyjki macicy. Jest to badanie, które polega na pobraniu preparatu z właśnie tego komórkowego z szyjki macicy, rozprowadzeniu go na szkiełku mikroskopowym, utrwaleniu odpowiednią substancją, czy albo używamy do tego alkoholu, albo są specjalne preparaty utrwalające. I następnie to badanie jest oceniane pod mikroskopem. Takie badanie w populacji ogólnie zalecane jest do wykonania raz na 3 lata. Są szczególne przypadki, czyli osoby, które mają jakąś już przeszłość ginekologiczną, osoby, które są zakażone wirusem HPV, czy osoby o obniżonej odporności, na przykład po przeszczepie nerki. I takie osoby powinny to badanie wykonywać co roku.
9: Przed czym to badanie nas może uchronić?
10: Najkrócej przed śmiercią. To jest najlepsze badanie profilaktyczne, dlatego że ze wszystkich, jakie znamy, dlatego że rak szyjki macicy jest chorobą, która ma długi okres bezobjawowy i w tym czasie ta choroba nie jest, bo w przypadku raka piersi to rozwija się nam rak piersi, tylko jest on na wczesnym etapie rozwoju, natomiast w przypadku raka szyjki macicy mamy tak zwane stadium przednowotworowe, czyli takie stadium, gdzie jeszcze nie ma nowotworu, ale wiemy, że jeżeli tą sprawę zostawimy, zaniedbamy, to ona za rok, 2, 3, 5 przejdzie w raka szyjki macicy. W związku z tym rak szyjki macicy jest najlepszą chorobą do profilaktyki, dlatego że mamy dostępne badanie, które wcześniej nam wykrywa chorobę i mamy dosyć długi okres bezobjawowy, ale też okres, kiedy ta choroba jest w stanie przednowotworowym, kiedy jest całkowicie uleczana.
9: A jakieś objawy raka szyjki macicy?
10: Objawy raka szyjki macicy to są w większości objawy późne, także tutaj właściwie nie ma mowy już o profilaktyce, bo są to najczęściej są to nietypowe krwawienia, albo krwawienia po przekwicie, albo takie acykliczne, czyli niezwiązane z miesiączką, krwawienia z dróg rodnych. Do tego są jakieś upławy, dolegliwości bólowe. W przypadku raka szyjki macicy jest coś za coś. Jest długi okres bezobjawowy, kiedy pacjentka

0: płciową, w związku z tym wczesne rozpoczęcie współżycia, duża ilość partnerów seksualnych, częsta zmiana partnerów, towarzyszące infekcje, czyli można powiedzieć, że no, ogólnie choroba przenoszona drogą płciową.
1: Zostało nam jeszcze jedno badanie, które wykonywane jest w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, to profilaktyczne. Co to za badanie?
0: Ostatnim takim badaniem jest kolonoskopia. Jest to badanie, które jest adresowane do bezobjawowych pacjentów w wieku pomiędzy 50 a 64 lat. To takie badanie powinno być wykonywane raz na 10 lat. I zapraszamy wszystkie osoby, które nie mają żadnych objawów związanych z przewodem pokarmowym do wykonania kolonoskopii. W czasie tego badania wykrywamy zmianę o charakterze przednowotworowym, czyli polipy. W czasie takiego badania te polipy są usuwane, są wysyłane do badania i bardzo często już taka kolonoskopia jest zarówno zabiegiem diagnostycznym, jak i spełnia funkcję leczniczą.
1: Jak zachęcić tych najbardziej opornych do badań, panie doktorze? Jest jakaś recepta na to?
0: Nie ma. Ja jestem już kilka lat szefem zakładu profilaktyki i w dalszym ciągu, pomimo tego, że mamy naprawdę bardzo dużą zgłaszalność na naszym terenie na badania cytologiczne, na badania mammograficzne, to z drugiej strony pracuję czynnie jako ginekolog, onkolog i co poniedziałek trafiają do mnie pacjentki, które pomimo tego, że mówimy dużo o tym, apelujemy, jeździmy, zapraszamy, w dalszym ciągu są to pacjentki, które po 10, 20, 30 lat nie były u ginekologa, nie wykonywały sobie badań mammograficznych, cytologicznych i zawsze jak te pacjentki przychodzą, to zawsze jest to stwierdzenie, gdybym ja wiedziała, że zachoruję, to bym się badała. W związku z tym badania profilaktyczne są adresowane do wszystkich. Nikt z nas nie wie, czy zachoruje, natomiast w momencie, kiedy będziemy te badania wykonywali regularnie, mamy pewność, że ta choroba, nawet jeżeli nas dotknie, bo tak jak powiedziałem w przypadku raka piersi, nie ma stadium przednowotworowego, natomiast wykrywamy tą chorobę na wczesnym etapie i mamy praktycznie gwarancję, że z tego spotkania z nowotworem wyjdziemy zwycięsko.
1: Na koniec powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, bo można przyjść tutaj, przebadać się do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ale też Świętokrzyskie Centrum Onkologii wyjeżdża w trasę.
0: Wyjeżdżamy w trasę na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz na stronie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dostępna jest trasa cytomamobusa. Jako jedyni w województwie udostępniamy taką możliwość, że w jednym mobilnym gabinecie możemy sobie wykonać zarówno cytologię, jak i mammografię. No i oczywiście jest też badania, które są wykonywane w czasie jakichś imprez, na które jesteśmy zapraszani przez organizatorów, przez lokalne władze. No i codziennie jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Staramy się, żeby raz w miesiącu, też była to sobota. W ostatni weekend byliśmy dostępni i w sobotę na rynku w Kielcach i w niedzielę w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. W związku z tym naprawdę można nas spotkać w wielu miejscach i ja nie uznaję takiego w takiej wymówki, że na przykład nie można sobie zrobić cytologii. Na stronie Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jest 130 placówek, gdzie sobie można w województwie świętokrzyskim wykonać cytologię i myślę, że to jest naprawdę wysokie nasycenie tymi miejscami, no, tylko jest brak świadomości i brak chęci.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim gościem był dziś dr Leszek Smorąg, specjalista ginekologii onkologicznej, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję Państwu bardzo.
2: To jest magazyn reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
3: Świętokrzyskie lasy obiektem nielegalnych procederów. Oprócz jazdy na quadach i motocyklach, wciąż dużym problemem pozostają wnyki i polowanie na zwierzynę. O nielegalnych rajdach motocyklami i kłusownictwie mówią Paweł Kosin z Nadleśnictwa Daleszyce oraz Jacek Borek z Kieleckiej Policji.
4: Muszę przyznać, że skala rośnie, patrząc rok do roku, ponieważ jest tego typu pojazdów terenowych znacznie więcej niż było kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Wiadomo, kiedyś taki motocykl terenowy, czy samochód, czy kłada miały jednostki. Głównie to byli jacyś na przykład sportowcy, którzy byli zrzeszeni w klubach. Troszkę jakby była inna świadomość, oni też, no wiadomo, mieli swoje tory. Dzisiaj tak na dobrą sprawę tego typu pojazdy, bardzo często sprowadzane z zachodu za niewielkie pieniądze,

0: stał się bardzo, bardzo powszechny. No i też tych miłośników, nazwijmy w cudzysłowie, adrenaliny jest znacznie więcej, zatem i ta skala jest bardzo, bardzo duża. Ja powiem tak, świadomość na pewno jest wysoka, bo ci ludzie nie udają nawet, że nie wiedzą, że złamali prawo. Natomiast no jest to też taka trochę zabawa w ciuciu babkę i tutaj czy nasi strażnicy leśni, czy policjanci no, mają bardzo, bardzo trudne zadanie, jeśli chodzi o zwalczanie tego typu, nazwijmy to, no, przestępczości, a właściwie to bardziej szkodnictwa leśnego. My zawsze powtarzamy, że w tym lesie, bez względu na to, czy my leśnicy tam pracujemy, czy ktoś ten las odwiedza w różnym celu, jesteśmy tylko gośćmi i no, powinniśmy robić wszystko, żeby być jak najmniej uciążliwi dla środowiska naturalnego, ze względu na żyjące tam zwierzęta, również na cały ekosystem ten przyrodniczy. No niestety ta skala jest coraz większa i tutaj w naszym regionie również wydaje się, że na tle kraju to jest chyba bardziej dotkliwy problem, wynikający pewnie też z jakichś tam tradycji, bo zawsze tutaj te sporty motorowe były bardzo mocno reprezentowane, więc pewnie też z tego to w jakiś sposób wynika. Natomiast no jest to też bardzo mocno potępiany społecznie proceder, który też jakby ludzi bardzo często denerwuje i oni do nas dzwonią, róbcie coś z tym, próbujcie tutaj łapać tych ludzi. Owszem, ale tak jak powiedziałem, jest to bardzo trudne. Wiadomo, strażnicy bardzo często spotykają tych ludzi, którzy jeżdżą na motocyklach. Natomiast ci ludzie no, po prostu nie stosują się do nakazu zatrzymania się, a przecież nikt nie będzie dobywał broni, żeby w jakiś sposób no, to wyłapać czy nakłonić do opuszczenia lasu.
1: Trzeba pamiętać o tym i tutaj oddać pełni rację mojemu przedmówcy, który mówi o tym, że są to osoby, które szukają wrażeń, adrenaliny. Między innymi właśnie częścią tego typu zachowania jest próba czy podjęta ucieczka, która w jakiś sposób też ich napędza, ale jednocześnie pozwala pozostać anonimowy, ponieważ te motocykle często wjeżdżają bez żadnych znaków identyfikacyjnych. Są to zwykłe motokrosy, które często nie podlegają rejestracji, bądź są niezarejestrowane. I dlatego też tak ciężko walczyć ten proceder, ponieważ jeżeli takiego delikwenta nie uda się zatrzymać, tak jak powiedział pan ze straży, wówczas no, taka osoba pozostaje anonimowa, tak? Dlatego ten proceder jest tak ciężko zwalczyć i tak ciężko jest nam dotrzeć do tych nieodpowiedzialnych kierujących, którzy poruszają się właśnie w lasach, czy ścieżkami leśnymi, gdzie często znajdują się też ludzie, którzy szukają odpoczynku od zgiełku miasta. Natomiast kary mogą być przeróżne. Tutaj, jak słusznie wspomniał mój przedmówca, jeżeli taki delikwent nie zastosuje się do wydawanych sygnałów, między innymi gdzieś świetlnych i dźwiękowych, bo często też działamy wspólnie w porozumieniu ze strażą leśną, czyli zatrzymanie się w trakcie kontroli, będąc wezwanym przez organ do tego upewniony, jesteśmy już nie sprawcą wykroczenia, a sprawcą przestępstwa. I tu już wchodzą kary pozbawienia wolności. Natomiast te mniej dotkliwe kary, czyli zakaz wjazdu do lasu, czy wynikające chociażby z artykułu 161 Kodeksu Wykroczeń, w którym jest zapisane, że nie możemy poruszać się po obszarach leśnych pojazdami mechanicznymi, jest zagrożony karą w drodze postępowania mandatowego. I jeżeli na przykład mamy wiedzę, że taki kierujący nagminnie się tam pojawia, bo coś jednak pozwala nam go zidentyfikować, możemy odstąpić od postępowania mandatowego na rzecz skierowania wniosku o ukaranie do sądu. A wówczas sąd decyduje, co z takim człowiekiem zrobić.
0: Faktycznie bardzo głośne przypadki były w ostatnich latach. Ja pamiętam dwa takie najbardziej bulwersujące pewnie radiosłuchaczy, ale w ogóle całe społeczeństwo przypadki. To był jeden w rezerwacie Gagaty Sołtykowskiej, gdzie tam sobie no, w bardzo cennym przyrodniczo, geologicznie, ale również tak kulturowo miejscu sobie miłośnicy właśnie takiej jazdy motocyklami urządzili wyścigi. No i drugi to na Garbie Pińczowskim, też na takim terenie chronionym ze względu na cenne zbiorowiska roślinne też mocno tam, nazwijmy tą szatę roślinną, zniszczyli. To, o czym powiedziałem, to są takie, można powiedzieć, takie małe albo większe gwałty na przyrodzie, no bo trzeba sobie zdać sprawę, że takie motocykle potrafią po prostu bardzo mocno zryć czy runo leśne. Czasami bardzo rzadkich roślin stanowiska popsuć, gdzieś w jakiś sposób rozjeździć takie miejsca, ale to są przypadki zagrożenia jednak innych użytkowników lasu. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że w lesie jest mnóstwo ludzi, którzy przychodzą tam, spazerują, chodzą z kijami, biegają, jeżdżą rowerami. No i właśnie ja też spotykałem się z takimi przypadkami, że te motocykle były na szlakach pieszych i stanowiły bardzo realne zagrożenie. Sam też kiedyś, prowadząc grupę młodzieży w ramach edukacji przyrodniczo-leśnej, wyjechał na nas młody człowiek na kładzie i też niewiele brakowało, żeby tu jakiś dramat się wydarzył. No i trzeci taki jakiś przejaw negatywnych skutków to na pewno jest rozjeżdżanie różnego rodzaju infrastruktury drogowej budowanej przez lasy. No bardzo często tych ludzi nie przekonuje sam zakaz wjazdu. Wręcz celowo przyjeżdżają na drogi szutrowe, żeby kręcić tak popularne błączki. No to wtedy niestety ta infrastruktura drogowa, te drogi nam ulegają takiemu uszkodzeniu. Kiedy przyjdzie silniejszy deszcz, po prostu robią się dziury. No trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że to są bardzo kosztowne później naprawy, remonty, więc to jest mienie też, powiedzmy sobie wprost, własności Skarbu Państwa, więc tutaj też jest to jakiś przejaw wandalizmu, mówiąc wprost. Właściwie będzie krócej wymienić miejsca, gdzie nie ma tych motocykli. Wystarczy chociażby w Kielcach po południu do okolicznych lasów się przejść. Mnóstwo ludzi, czy w paśmie z Posłowickim, czy w paśmie z Górskim. No i niestety tam z tymi motocyklami się spotykamy. Również na terenie mojego nadleśnictwa, bardzo często w okolicach kompleksu Otrocz, czy czasami w sąsiedztwie rezerwatu Białe Ługi. Zatem tak na dobrą sprawę, gdziebyśmy się nie zapytali, to niestety ten problem występuje i jest bardzo dotkliwy. Z wiosną szczególnie, bo zimą wiadomo, warunki często nie pozwalają na to, żeby się poruszać tymi pojazdami. Natomiast wiosną ta pasja, nazwijmy motocrossowa, odżywa i jest bardzo dotkliwa. Też ludzi jest więcej znacznie w lesie, właśnie ze względu na to, że są sprzyjające po prostu warunki. Świetna pogoda, która sprzyja temu.
1: Do nas spływały takie informacje mówiące o tym, że właśnie ludzie, którzy tam gdzieś poruszali się po lesie, natrafiali na tego typu pułapki, można to nazwać, bo to bardzo niebezpieczna sytuacja, kiedy na wysokości szyi, twarzy, głowy czy korpusu mamy rozciągnięty poprzez drogę jakąś przeszkodę. To najczęściej właśnie były linki stalowe, które pędzącemu motocykliście mogą wyrządzić naprawdę wielką szkodę. Ja wiem, że jest to jakaś forma próby obrony się przed tego typu sytuacjami, o których wspomnieliśmy wcześniej, właśnie tych nielegalnych rajdów, ale to jest bardzo zła droga i trzeba pamiętać o tym, że chcąc w jakiś sposób zwalczyć ten proceder, o którym tutaj już mówimy, możemy stać się nie tylko częścią tragedii, ale i sprawcą tej tragedii, ponieważ bardzo łatwo zorientować się, co może się wydarzyć w połączeniu stalowej linki, rozpiętej poprzek i rozpędzonego motocykla. Więc my potwierdzamy takie zgłoszenia, ale tutaj, jeżeli chodzi o skalę tego procederu, to jest znowu pytanie do mojego przedmówcy, ponieważ to jest ich obszar działania. My oczywiście na takie zgłoszenia reagujemy, pojawiamy się w miejscu wskazanym przez właśnie kolegów ze Straży Leśnej i wspólnie próbujemy dotrzeć do osób, które zakładają tego typu pułapki.
0: To jest taka, można powiedzieć, forma oporu przeciwko właśnie temu zjawisku, który, tak jak ktoś już wspomniałem, jest dosyć mocno potępiany społecznie, natomiast to jest droga donikąd, to jest barbarzyństwo, próba igrania ze zdrowiem, z życiem drugiej osoby i mimo tego, że ta osoba łamie prawo, to po prostu nie wolno nam takich rzeczy robić. Ja przypominam sobie dwa takie głośne przypadki, które też w mediach bardzo mocno były nagłośnione. To był jeden przypadek w Skorzeszycach. Tam akurat gospodarz na polu nie życzył sobie poruszania się takich motocykli. Wiem, że tam jeden po prostu z tych motocyklistów ucierpiał. Na szczęście nie było to nic bardzo, bardzo dramatycznego, ale może lepiej, że tak się stało, bo po prostu ktoś mógłby stracić życie albo na pewno bardzo poważnie zdrowie. A drugi przykład to tutaj właśnie w paśmie wspomnianym przeze mnie z Górskim. Jeden z kolegów z nadleśnictwa Kielce natknął się na tego typu pozastawiane druty czy linki bardziej między drzewami rozpięte i tylko właściwie fart, że on się akurat na tym patrolu pieszym z tymi linkami spotkał. Być może komuś uratował życie. Jeszcze raz powtarzam i przyłączam się tutaj do przedmówcy głosu, że to nie jest żadna droga do tego, żeby z tym zjawiskiem zwalczać i na pewno nie możemy być takimi samozwańczymi szeryfami w lesie, bo tutaj jednak chodzi o czyjeś zdrowie, życie.
1: Jeszcze wejdę tylko słowo panu Pawłowi. Pamiętajmy też, że i właśnie strażnicy leśni korzystają z motocykli, a składów i też jednocześnie narażamy osoby, które strzegą tych naszych lasów przed tego typu zachowaniami, że same te osoby mogą paść, czego oczywiście nie życzymy.
0: Czy chociażby rowerzyści?
1: Czy rowerzyści właśnie, też. Bardzo złe rozwiązania i tak jak powiedział pan Paweł, barbarzyńskie wręcz bym podkreślił.
0: 4,5 tysiąca to są te wnyki, które udało się myśliwym, a także współpracującym pewnie z nimi służbom. Natomiast ile tak naprawdę tych wnyków zostało rozłożonych, to pewnie się nigdy nie dowiemy. Ja pamiętam jeszcze kilkanaście lat temu, jak zaczynałem swoją pracę w Lasach Państwowych, koledzy potrafili z jednego patrolu przywieźć 80 czy 100 wnyków zdjętych po prostu z jakiegoś tam fragmentu lasu, więc to były ogromne ilości. Faktycznie mam wrażenie, że w tej chwili jest mniej tych przypadków. Na pewno jest mniej przypadków kłusownictwa z bronią palną. No jednak tutaj ta broń palna jest już bardzo poważnym, nazwijmy to, paragrafem obarczona, więc też tych ludzi to na pewno odstrasza. Natomiast nadal to jest zjawisko, które jest dostrzegalne w naszym tutaj regionie. Te tradycje, nazwijmy to znów w cudzysłowie, są tutaj bardzo z wielowiekową, powiem tak naprawdę, tradycją. Natomiast często jest tak, że już nie z biedy, a właściwie z jakiejś takiej próby pozyskania jednak mimo wszystko dosyć ekskluzywnego jakby pożywienia, czyli dziczyzny. Jeszcze ludzie takie rzeczy robią. Często niestety znajdujemy niepodjętą zwierzynę. To znaczy, że ta zwierzyna przez pewnie wiele godzin, a być może kilka dni konała po prostu w takich wnykach. Głośny znowu przypadek, znowu się odwołam do tego, co było nagłośnione przez media, kiedy wilczyca Koda Leszyc w Gniwach została odnaleziona na wnyku, oczywiście już martwa. No to przykład akurat kłusownictwa z gatunkiem pod ochroną. Natomiast oczywiście sarny, dziki giną w takich potrzaskach. Też psy. I trzeba sobie tutaj zdawać sprawę, że bardzo często też ludzie idą na spacer z psami do lasu, wypuszczają je wolno, czym łamią już przepis, nie zdając sobie z tego sprawy, że te wnyki w tym lesie są i po prostu nawet ten nasz przysłowiowy pikuś czy nasz jakaś chmurka może w takie wnyka wpaść. Zatem tutaj też kolejny przyczynek do tego, żeby tych psów wolno nie puszczać. Po prostu nie łamać prawa. Zatem tak, potwierdzam, niestety ten proceder jest wciąż aktywny i tutaj wiele wysiłku włożyli sami myśliwi, ale również, tak jak powiedziałem, wszystkie służby, które zajmują się zwalczaniem tego typu przestępczości.
1: Na przykład tak jak tutaj pan Paweł wywołał tą broń palną. Mogę powiedzieć, że za chociażby posiadanie nielegalnej amunicji, bo to nie musi być broń. Amunicja bojowa palna jest objęta również pozwoleniem na jej posiadanie, ale jeżeli do tego dojdzie właśnie sytuacja, kiedy korzystamy z tej broni w sposób, o którym wspomniał pan Paweł, a nie mamy na nich pozwolenia, jest to kara ograniczenia wolności do lat 8. Czyli pamiętajmy o tym, że to jest chwilowa adrenalina, którą poczujemy tropiąc zwierzynę, może obrócić się przeciwko nam na długie lata.
0: Nawet też te duże zwierzęta, mam tu na myśli żyjące w naszym regionie, chociażby łosie czy jelenie, też padają ofiarą, no bo te wdyki nie są selektywne. Zresztą też wiadomo, że na różnych wysokościach są chociażby zakładane te popularne linki, czy popularnie mówiąc pułapki. I to też jest na konkretną zwierzynę, ale też niestety mamy przykład, zresztą w zeszłym roku też u nas w lesie został odnaleziony właśnie w ten sposób skłusowany łoś, który też nie został podjęty przez tego kłusownika i po prostu gdzieś tam w męczarniach skonał. Zatem trudno tak na dobrą sprawę też powiedzieć, jaka to jest skala, bo nie wszystkie te zwierzęta odnajdujemy, bo czasami jest tak, że ta zwierzyna jest zabierana przez osoby kłusujące, czasami ona zostaje i później po prostu przez drapieżniki, czy przez dziki, czy przez lisy jest objadane, zastajemy tak naprawdę tylko jakieś kości, ewentualnie jakieś fragmenty sierści, zatem też czasami nie jesteśmy do końca nie w stanie tego oszacować, natomiast na pewno jest to zjawisko, które jest wciąż dosyć powszechne.
2: SK Starachowice News. Dogoterapia, czyli terapia z udziałem psów, podbija świętokrzyskiem szpitale i szkoły. Kontakt ze specjalnie wyszkolonym czworonogiem obniża poziom stresu, motywuje do rehabilitacji i pomaga przełamać lęk. bo pies nie ocenia. On po prostu leczy obecnością. O dogoterapii rozmawiała nasza reporterka Wiktoria Kmiecik.
3: Agnieszka Grabka, trener, instruktor w szkole Idealny Pies, także behawiorysta i dogoterapeuta.
4: Jesteśmy w miejscu, w którym każde pieski raczej dobrze się czują i uczą się tego, jak dobrze się zachowywać, ale nie tylko. Porozmawiamy sobie o dogoterapii, czyli jak przebywanie z psem może wpływać na ludzi, ale nie tylko o dogoterapii, ale też o dogoedukacji, bo to się łączy. To może zacznijmy sobie od stricte tej dogoterapii, na czym ona polega.
3: Dogoterapia to szerokie pojęcie, od takiej stricte, gdzie terapeuta ludzki wraz z dogoterapeutą i psem pracują nad usprawnieniem jakichś niepełnosprawności, jakichś deficytów dziecka czy dorosłego. Po dogoterapię, która jest bardziej oswajaniem dzieci czy też ludzi starszych z psami, przełamywaniem lęków, otwieraniem ich na interakcje społeczne, po takie bardziej edukacyjne zajęcia, gdzie mówimy po prostu o psach, mówimy o ich dobrostanie, mówimy jak na co dzień z tymi psiakami żyć. Zajęcia zawsze dostosowujemy do grupy docelowej, więc inaczej będziemy pracowali w żłobku, inaczej w przedszkolu, inaczej w szkole czy DPS-ie. We wszystkich tych miejscach te zajęcia mają bardzo leczące jakby zadanie i bardzo pomagają i dzieciom, i starszym ludziom w otwarciu się, usprawnieniu i po prostu funkcjonowaniu w codziennym życiu.
4: Czy takie zajęcia z psami są popularne tutaj u nas w województwie świętokrzyskim? Czy często pani jeździ, czy często jest pani zapraszana do różnych placówek?
3: Mam wrażenie, że teraz zrobiło się to dosyć modne, bo bardzo wzrosło zapotrzebowanie na tego typu zajęcia. W tej chwili w zasadzie 3-4 razy w tygodniu moje psy pracują. To jest dużo. Pies, jeden pojedynczy pies nie jest w stanie pracować więcej niż 1,5 godziny zajęć. No oczywiście to zależy od zwierzęcia. Są pieski, dla których jedne zajęcia w tygodniu to będzie dużo. Moje psy dają radę tutaj pracować trochę więcej. Też posiadam 3 psy, które pracują w dogoterapii, więc mam możliwość pracy z każdym z nich. Nie zawsze są wszystkie. Najczęściej na danych zajęciach jest jeden z piesków, taki, który idealnie pasuje do grupy wiekowej, w której te zajęcia przeprowadzamy.
4: No właśnie, mówi pani tutaj o grupie wiekowej. Powiedzmy sobie może, jak wyglądają takie zajęcia z przedszkolakami, z małymi dziećmi, a jak na przykład wyglądają takie zajęcia z DPS-ie, z osobami starszymi?
3: Zacznijmy od tych najmniejszych maluszków, a chodzimy już do żłobków, gdzie dzieci mają 1,5 roku, 2 latka i takie zajęcia trwają 15-20 minut. Są to zajęcia, w których dziecko może dać pieskowi jeść, dotknąć go, gdzie sobie obejrzy, jak piesek zrobi kilka sztuczek. I w ten sposób oswaja się ze zwierzęciem, przestaje się obawiać zwierząt i jakby też zachęcamy tymi zajęciami dzieciaczki do jakichś zachowań ruchowych, usprawniania motoryki. Więc w ten sposób to wygląda przy starszych dzieciach przedszkolnych. Zajęcia trwają już troszeczkę dłużej, zależnie od grupy wiekowej, od 30 minut do 45 minut. I są to zajęcia, na których już dużo mówimy o dobrostanie psów, o tym, jak się zachować przy obcych psach, jak bezpiecznie minąć psa, który biegnie luzem, czego nie wolno robić. No i bardzo dużo zabaw ruchowych, gdzie dzieci mogą biegać z psem, prowadzić go po torze przeszkód, skakać razem z nim przez chopki i tym podobne rzeczy, które bardzo fajnie zachęcają nawet te dzieci, które ruchu nie za bardzo lubią, do takich ruchowych zajęć. A na koniec zwykle jeszcze malujemy pieski albo kleimy je z plasteliny, tak żeby dzieciakom te zajęcia się utrwalały i miały z tego frajdę. czy prowadzę też zajęcia dla młodzieży i to często w takich ośrodkach wychowawczych, gdzie rozmawiamy z młodzieżą, gdzie z młodzieżą owszem zachęcamy do interakcji z psem, ale też opowiadamy dużo, jak można z psem funkcjonować, jak się nim opiekować, ale i że ich drogą życiową może być też praca z psami, czy to w służbach mundurowych, czy to na przykład w takiej dogoterapii, czy jako trener, czy behawiorysta, tak aby pokazać im też inne formy życia i jakiejś pracy w przyszłości. Zajęcia prowadzimy też w DPS-ach. Są to miejsca, gdzie no, o edukacji już nie mówimy. Mówimy raczej o tym, żeby umilić tym osobom czas, dać im trochę radości. Wielu z nich miało w przeszłości psy, tęsknią za nimi, tęsknią do kontaktu, do możliwości pogłaskania psa, nakarmienia go. Z przyjemnością oglądają, jak moje psy robią jakieś sztuczki, opowiadają o swoich psach, jak oni mieli i co ich pieski umiały. Więc jest to taka i rozmowa, i zabawa, i ożywienie tego codziennego życia w tych ośrodkach.
4: Jak wygląda przygotowanie psa do takich zajęć? Ogólnie jak wychować psa, żeby był takim psem, który nadaje się do przeprowadzania dogoterapii? Czy każdy pies w ogóle się nadaje do tego?
3: Zdecydowanie nie każdy pies się nadaje i czasami nawet jeśli mamy ambitne plany i planujemy psa do dogoterapii, może się okazać, że ten pies tego nie sprosta tym zadaniom. I nawet wybierając psa konkretnie do tego zadania, może się okazać, że pies jednak dzieci nie polubi. U mnie pierwszy pies, który pracował w dogoterapii, to tak po prostu odkryłam, że lubi dzieci. Odkryłam, że lubi taką pracę, ponieważ no, ja się zajmuję szkoleniem psów generalnie. I moje psy od zawsze pracowały pomagając w szkoleniu psów, będąc takim pokazowym psem, jak się należy zachować, jak pracować, ale też na zajęciach psiego przedszkola, gdzie szczeniaki są, pracują jako takie przedszkolanki. Na zajęciach psiego przedszkola jest z reguły bardzo dużo dzieci przychodzących ze swoimi szczeniaczkami i w pewnym momencie okazało się, że moja Zuri bardziej lubi kontakt z dziećmi, z ludźmi, niż w zasadzie z pieskami. I to był taki początek, zajawka, żeby w tym kierunku pójść. No i Zuri rzeczywiście, mimo tego, że rasa nie jest wcale typowa do pracy jako dogoterapeuta, bo tak sobie kojarzymy, że to zawsze musi być Labrador, Golden, że to tylko te rasy, to nie tak. Po prostu predyspozycje danego psa mają tutaj kluczowe znaczenie. Zuri się świetnie sprawdza, ponieważ jest psem odważnym, pewnym siebie, nie bojącym się dziwnych zachowań dzieci czy dorosłych, takim nieprzewidywalne i dzieci, i dorośli są, więc tutaj ona się w takich sytuacjach bez problemu sprawdza, bardzo lubi kontakt z ludźmi, z dziećmi, bardzo lubi też wykonywać wszelkie sztuczki, jako że dla niej pierwszym zajęciem była praca w posłuszeństwie, ja też startuję z nią w zawodach sportowych, więc jakby ta ilość komend, ilość zachowań, które ona zna, jest bardzo duża i ona je bardzo chętnie robi, bo to jest dla niej ogromna frajda móc się nimi popisywać. Więc to też jej daje ogromną przyjemność, bo może się pokazać, co ona to nie umie na zajęciach. Chętnie też wykonuje te komendy wydawane przez dzieci czy przez osoby dorosłe. Więc jest tutaj fajnym psem. Drugi mój piesek, Nefri, już był brany z myślą o dogoterapii i ona jest dużo spokojniejsza, jest taka mniej żywiołowa, Może nie zawsze aż wszystkie sztuczki wykona, bo jest też młodym psem jeszcze, ma 2,5 roku, prawie już 3. Jest młodym psem, więc jeszcze czasami mówi, że jej się nie chce, ale jest bardzo delikatna, jest spokojna, mniej żywiołowa, więc mniej muszę ją kontrolować na zajęciach. Za to jest ciekawska i bardzo chętnie do ludzi podchodzi i każdego powącha, dotknie i pozwoli siebie też dotknąć. Mam jeszcze małego pieska, to już jest staruszka suczka. Z nią to wejście w dogoterapię było takie, jak weszło, znaczy ona zawsze pracowała z moją córką. Córka jest, pracuje jako trener akrobatyki sportowej i Beza do dzieci zawsze chodziła i na zajęciach sportowych uczestniczyła w nich. Więc u niej to przejście do dogoterapii było bardzo naturalne, bo jakby od małego uczestniczyła w zajęciach z dziećmi, ale jest już teraz suczką starszą, ma 12 lat, więc jej jakby praca już się zamyka jeden raz albo dwa razy w tygodniu, to już jest dla niej wystarczające.
4: A w jaki sposób tak konkretnie przygotowuje się psiaka właśnie do dogoterapii?
3: Przede wszystkim od szczeniaka pies musi być dobrze socjalizowany ze światem. Czyli moje psy od maleńkości jeżdżą do miasta, jeżdżą do sklepów, jeżdżą windami, wchodzą do autobusu, do ciasnych przejść, w miejsca, gdzie w przyszłości możemy pójść, no bo choćby czy w szpitalu, czy w jakimś miejscu, czasami idzie się wąskimi korytarzami, przy jakichś ciemnych przejściach i pies musi sobie z tym poradzić, nie może się stresować, że musi jechać windą. Więc jakby ta socjalizacja z całym światem, z ludźmi, tak żeby pies czuł się pewnie w towarzystwie ludzi i lubił tych ludzi, bo to, że on znosi ludzi i nie zaczyna gryźć czy warczeć, a to, czy on lubi tych ludzi, to są dwie różne rzeczy. Jeśli tylko je będzie znosił ludzi i no, trudno są, to muszę, to ta praca nie będzie psu sprawiała przyjemności. Jeśli praca w dogoterapii psu nie sprawia przyjemności, to jest to bez sensu, bo w ciągu pół roku będziemy mieli wypalenie zawodowe, pies odmówi nam współpracy, nie będzie chciał chodzić, nie będzie chciał tego robić. I to jest kluczowe, że nam się często wydaje, że psa do czegoś można zmusić. Nie można. Jeśli tego nie lubi, on tego nie będzie robił tak, żeby to miało większy sens. Więc po pierwsze musi to lubić, musi mieć frajdę z tego, co robimy. Po drugie nie można przesadzić z ilością zajęć. Trzeba bardzo dostosowywać to do wieku psa, do jego możliwości. Są psy wrażliwsze, które nie dadzą rady dużo pracować. Potrzebują więcej przerw, więcej zajęć relaksacyjnych. Są psy, które są bardzo odporne psychicznie i zniosą więcej, co nie znaczy, że ten relaks im się nie należy. Moje psy oprócz tego, że chodzą do pracy na dogoterapię, mają masę relaksacyjnych spacerów, wycieczek w tereny zielone, jeżdżą sobie ze mną na rowerze, znaczy one biegną, ja jadę. Więc tutaj mają takiego relaksu i fajnej zabawy pełno. Plus no ja z nimi startuję w zawodach sportowych, więc od czasu do czasu, jak znajdziemy czas na trening, to trenujemy i jeździmy sobie czasami na zawody. Czasami sukcesami, czasami nie, ale jakby to też jest duża frajda dla moich piesków, te wspólne wyjazdy i takie atrakcje.
4: I jeszcze jedno ostatnie pytanie. Czy tutaj do pani przyjeżdżają na przykład jakieś grupy osób na dogoterapię, albo po prostu indywidualnie osoby, żeby poprzebywać z tymi psami?
3: Ja zawsze zapraszam do takiej formy. Mamy tutaj warunki do tego, żeby dogoterapię, szczególnie przy pięknej pogodzie, tu jest przepiękny plac i teren do wspólnej zabawy, czy to grup dzieci, czy indywidualnych zajęć z pieskami. Więc tutaj, jeśli ktoś ma ochotę, zawsze można się umówić i zapraszam na takie zajęcia.
5: SK Starachowice. SK Starachowice News.
2: Zamek Królewski w Chęcinach to znany obiekt na mapie województwa świętokrzyskiego. To słynne miejsce skrywa w sobie bogatą historię oraz wiele legend. Chęciny przyciągają dużą liczbę turystów z całej Polski, ale również z zagranicy. Istnieje wiele ciekawostek i istotnych faktów, które sprawiają, że Zamek Królewski jest miejscem wartym odwiedzenia.
6: Dominik Kowalski, przewodnik świętokrzyski.
7: Witam serdecznie. Tematem dzisiejszej rozmowy jest Zamek Królewski w Chęcinach, czyli znane miejsce na mapie województwa świętokrzyskiego. No to od początku, może o historii powstania Zamku Królewskiego w Chęcinach. Jakich lat sięga w ogóle ten zamek?
6: Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1306 roku, ale mówi nam już o tym, że zamek istnieje, jest przekazany przez Władysława Łokietka jako, można powiedzieć, wsparcie dla biskupa krakowskiego Muskaty. Łokietek chciał uzyskać stronnika w postaci biskupa krakowskiego, żeby potem zdobyć koronę. To się nie udaje i zamek jest odebrany wielkim przywilejem 1307 roku i ciągle brakowało historykom takiego jednego puzzla, kto, dlaczego, po co, bo Łokietek nie miał wtedy dużo pieniędzy na budowę tak potężnego zamku. Ale najnowsze badania archeologiczne Waldemara Glińskiego wykazują, że inicjatorem budowy zamku najprawdopodobniej był Wacław II, król Polski i Czech. I zamek w Chęcinach jako pierwsza wieża, która już nie istnieje, ale została odkopana przez archeologów kilka lat temu, mogła powstawać w 1295 roku.
7: Co w sobie skrywa zamek w Chęcinach? Czego się składa? Jakie ma pomieszczenia, które wciąż możemy podziwiać?
6: Musimy popatrzeć na niego dwojako, czyli ten zamek górny jako część mieszkalna, tak zwany dom wielki, kiedyś kilkukondygnacyjny. Dzisiaj zostały dwa okna. Na najstarszym wizerunku zamku można zobaczyć tych okien 17. Była tam kuchnia, była tam piekarnia. Jeżeli chodzi o zamek, był samowystarczalny. Oczywiście punkty widokowe, kaplica, skarbiec i to wszystko mieściło się na zamku górnym. Na zamku dolnym mieliśmy dziedziniec gospodarczy, czyli wszystko, co było potrzebne do życia dla zamku górnego, mieściło się tam. Legendarna studnia, dlatego legendarna, że kopali ją podobno krzyżacy i miała 70 metrów głębokości. Kolejną informacją jest kuźnia, czyli trzeba było wyprodukować broń na zamku i tą kuźnię archeolodzy znaleźli. Mieliśmy też budynek gospodarczy, który według różnych hipotez mógł być nawet browarem. I to zostało odnalezione na zamku dolnym. No i oczywiście, tak jak mówiłem, te punkty widokowe, które o tą ciemniejszą część, no bo zamek jest kamienia, zbudowany ze skały, a nadbudowa dwóch punktów widokowych to jest cegła i wysokość względem dziedzińca to jest 25 metrów.
7: Jacy królowie w ogóle rządzili na tym zamku, jacy przybywali?
6: Zawdzięczamy ten zamek na pewno Łokietkowi, który tutaj przyjeżdżał często. Za jego czasów w 1318 roku sprowadzony jest do zamku skarbiec archikatedry gnieźnieńskiej, dzisiejszej archikatedry. Jego syn, czyli banknot 50 zł, czyli Kazimierz Wielki, myślę, że z zamkiem czuł wielki sentyment, bo tutaj był mianowany rządcą Wielkopolski. Tutaj podobno uwięził swoją żonę Adelaidę. Poszczególni następni władcy to m.in. Władysław Jagiełło, który jakby był tutaj odwiedzając swoją żonę, królową Zofię, bo tutaj mieszkał jako mały chłopiec, między innymi Władysław późniejszy, znany jako Warneńczyk. Więc to są te najważniejsze postacie związane z Chęcinami, ale nie zapominajmy też o ostatnim królu Stanisławie Augustcie Poniatowskim, który również przyjechał do Chęcin i wtedy ostatni raz prawdziwe armaty wystrzeliły na wiwat króla właśnie z murów zamkowych.
7: A wiemy, na jakiej wysokości zamek jest ulokowany?
6: Jeżeli chodzi o ten najwyższy punkt, to jest górny dziedziniec i on według różnych źródeł jest podawany jako 360 bądź 367. Łącząc to z punktem widokowym 25 metrów w górę i gdybyśmy mocno skakali albo po prostu popatrzyli na flagę, która powiewa nad zamkiem, to ta flaga sięga prawie 400 metrów nad poziomem morza.
7: Czyli będąc już na górze możemy podziwiać piękne widoki. A jakie widoki właśnie z tego zamku są?
6: Panorama 360 stopni. Egzaminujemy tam przewodników. Fajnie się orientować zawsze jakimś punktem charakterystycznym, czyli droga na Kielce i wzdłuż tej drogi 12 do 15 km do centrum Kielc można je zobaczyć. Można zobaczyć też okoliczne kopalnie odkrywkowe, czy ta potęga dawnego starostwa chęcińskiego, ale można, odwracając się plecami do Kielc, podziwiać panoramę na Tatry. Jest to bardzo rzadkie okno pogodowe. Udowodnić moje słowa można wpisując po prostu Tatry z zamku w Chęcinach w wyszukiwarce i Państwu wyskoczą Tatry, które są oddalone o 185 km. Zazwyczaj pojawiały się w styczniu, ale ostatnio jakoś ta pogoda się zmienia i nawet we wrześniu się często pojawiają. Standardowy widok zamku na całą okolicę Gór Świętokrzyskich w promieniu możemy dostrzec aż na 60 km. Bez problemu, gołym okiem, bez rolnetek, więc to pomagało kiedyś obrońcom zamku dostrzec wroga, który może się do nas zbliżać, a taki wróg zazwyczaj pokonywał odległość 20 km na dobę. Więc jeżeli mogliśmy go dostrzec, że jest gdzieś tam daleko od nas, mieliśmy 3 dni na obronę, dlatego ten punkt widokowy na zamku w Chęcina był tak ważny.
7: To może dopytam, czy zamek był kiedyś atakowany z wrogów?
6: Jeżeli chodzi o zamek, to można by powiedzieć, że on był zniszczony. To jest zamek, który został zbudowany na wysokiej skale i miał się bronić przed bronią białą, czyli tarcze, łuki, szable, halabardy, miecze. To wszystko, co było ciężkie na rycerzu. I podejście pod zamek, kiedy obrońcy by w nas strzelali, lali gorącą smołą, musimy zawrzeć to w zdaniu, że zamek metodami rycerskimi nigdy nie został zdobyty. Zamek został zniszczony, ale tutaj już wchodzimy w wiek XVII, kiedy używamy prochu, czarnoprochowej broni, gdzie możemy tak naprawdę, ja zawsze się śmieję, będąc pod zamkiem, palić grilla i strzelać do zamku i wtedy obrońcy nic nie mogliby nam zrobić. Oczywiście wojny szwedzkie rozwaliły zamek, zniszczyły go, a potem w późniejszych wiekach okoliczna ludność traktowała zamek jako darmowy skład budowlany, no i zawdzięczamy obronę zamku Henrykowi Sienkiewiczowi, który po prostu napisał list w obronie zamku. Zostawcie go dla kolejnych pokoleń, mieszkali tu królowie, bywały tu królowe i dlatego zachowano zamek, zaczęto zbierać pieniądze na jego ochronę. Tym się zajmowało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze ponad 100 lat temu, a w ostatnich latach pieniądze unijne 8,5 miliona złotych, które spłynęło na zamek i zamek jest dzisiaj dostępny 12 miesięcy w roku.
7: A możemy postawić taką tezę, że Zamek Królewski w Chęcinach jest największą atrakcją regionu świętokrzyskiego?
6: Patrząc na statystyki odwiedzalności turystów, to jest ćwierć miliona w skali roku, więc zamek plasuje się na drugim, czasami trzecim miejscu, to w zależności, które obiekty tam dobijają. Więc myślę, że będąc w pierwszej trójce jesteśmy najlepsi. Poza tym, jak zapytamy kogoś z Poznania, kogoś z Warszawy, Lublina, żeby wymienić jakąś atrakcję turystyczną, to zamek wchodzi na numer jeden. Jakby
7: pierwsze skojarzenie.
6: Tak jest. Oczywiście Łysica czy Święty Krzyż jak najbardziej, ale znowuż Łysica czy Święty Krzyż, patrząc na ilość turystów, przegrywa z zamkiem, więc jednak zamek numer jeden.
7: Pojawiają się turyści z zagranicy również?
6: Powolutku tak. Ostatnio rozmawialiśmy z kolegą, który oprowadzał turystów z Turcji i rozmawialiśmy właśnie na temat przystosowania obiektów turystycznych na terenie województwa świętokrzyskiego pod turystę zagranicznego. I to zamek w Chęcinach swoimi działaniami w ostatnich latach, czyli przystosowaniem tymi słynnymi QR-kodami, które po prostu każdy turysta może skanować i w dwóch wersjach językowych bardzo różne punkty dotyczące zwiedzania zamku są dostępne. To nie jest tylko jakby jeden audiobook czy jedna publikacja, tylko w różnych częściach zamku jest to dostępne, więc coraz więcej turystów również przyjeżdża.
7: A jak Zamek Królewski w Chęcinach zmieniał się na przestrzeni lat?
6: Jeżeli chodzi o początkowe jakby hipotezy i budowę zamku, wiązało się to przede wszystkim z zaznaczeniem, że ja tu rządzę, to jest moje, król, który chciał to zaakcentować i miał ten zamek za zadanie chronić okoliczne kopalnie. Dookoła znajdują się tak zwane góry kruszconośne, Miedzianka, Owianka, Góra Srebrna, Czerwona czy Różowa i w późniejszych latach przekształciło się to w obróbki tak zwanych marmurów technicznych wydobywanych w okolicy Chęcin, ale król uznał, że zamek jest dobrym miejscem do tego, żeby przywozić tu z Krakowa swoje dzieci. Dlatego Łokietek przywoził małego Kazimierza Wielkiego pod opieką swojej siostry Elżbiety, która potem poszła za króla węgierskiego, Karola Roberta. Więc zamek stał się takim miejscem, w którym mieszkały dzieci królewskie. Potem zamek stał się uposażeniem wdów królewskich, czyli dochód był przeznaczony właśnie na utrzymanie tych kobiet, skarbiec. Przede wszystkim bezpieczne miejsce, bo jakbyśmy popatrzyli, to zamek w granicach Rzeczpospolitej no był w centrum. Był w centrum, więc był bardzo bezpieczny do czasów tego nieszczęsnego potopu szwedzkiego.
7: A z jaką propozycją dla turystów wychodzi Zamek Królewski w Chęcinach? Bo wiemy, że jest coś takiego jak nocne zwiedzanie.
6: Tak jest. Noce na zamku w okresach ciepłych miesięcy. Noce na zamku to jest taka żywa lekcja historii, okraszona rekonstruktorami historycznymi. Również też kobiety, które kochają taniec, bo jak wiemy, każdemu facetowi muzyka w tańcu nie przeszkadza, ale tam będą Państwo mogli na zamku zobaczyć tańce dworskie, ale przede wszystkim takie opowieści legendarne dotyczące zamku czy Chęcin i w ogóle magia przebywania na zamku przyciąga dużo ludzi, bo nawet będąc tam podczas nocy na zamku, bardzo dużo ludzi potem decyduje się na przykład na zaręczyny. I muszą Państwo wiedzieć, że mogą Państwo mieć specjalnym biletem premium zamek dla siebie. On jest po prostu wynajmowany. Czy to na zaręczyny, urodziny, jakieś imprezy firmowe, były pokazy mody, prywatne nagrywania teledysków, również sceneria do kręcenia filmów. I jeżeli chodzi o zamek, to ma taką ofertę kilka razy w roku. Właśnie w te ciepłe miesiące ma tak zwane noce na zamku.
7: A propos właśnie filmu, wiemy, że tam w Chęcinach był kręcony Pan Wołodyjowski.
6: Tak jest, sceny batalistyczne do filmu Pan Wołodyjowski i pamiętajmy, że równocześnie realizowano zdjęcia do serialu Przygody Pana Michała. Tam był inny Ketling i inny reżyser i jeżeli chodzi o ten zamek, który był wysadzany na koniec filmu czy serialu, został zbudowany około 200 metrów za zamkiem na wschód. Dzisiaj to jest nad boiskiem klubu sportowego Piast Chęciny, który powstał w 1948 roku, a zamek powstaje pod koniec lat 60. i Jerzy Hoffman zdecydował się na budowę drugiego zamku w Chęcinach naturalnej wielkości. To była największa makieta w historii polskiego filmu do dzisiaj. Nie zbudowano nic tak wielkiego. Naturalnej wielkości kamieniec podolski i te wzgórza, na których to zbudowano, nazywają się wzgórzami sułtańskimi, z uwagi właśnie na realizację tego filmu. Jak będą Państwo oglądać powtórki, zresztą jest to też w sieci, to proszę wypatrywać różnych ciekawych obiektów, które mogą się pojawić tam w XVII wieku podczas filmu, bo gdzieś tam w tle można było zobaczyć samochód, który jedzie drogą od Podzamcza. W nowej wersji odnowionej, tej koloryzowanej, samochód jest zasłonięty wybuchem, więc proszę tam wygooglać i sprawdzić tą starą, czy tę czarno-białą wersję filmu, bo widać ten samochód jak na dłoni.
7: A kim jest słynna biała dama, która do dzisiaj chodzi po murach zamku?
6: Jest to kobieta, która szuka resztek swoich skarbów. Według legend, podkreślam tylko legend, jest to królowa Bona, która zostawiła część skarbów, bądź część skarbów, które przepadły w drodze, kiedy wyjeżdżała na południe do Włoch i tam zostały te pieniądze. Podkreśliłem dwukrotnie słowo, że to są legendy, bo według źródeł historycznych królowej Bony nie było w Chęcinach. Nie wiemy dokładnie, może historia gdzieś jest jeszcze schowana w archiwach, gdzieś sklejone kartki. Po prostu nie ma źródeł pobytu królowej, może kiedyś to odnajdziemy. Ta legenda jest bardzo żywa i w okresie wakacyjnym można w piątki zobaczyć tą białą damę chodzącą po murach właśnie. Gdzieś ta królowa szuka resztek skarbów.
7: A jeszcze jakaś legenda jest oprócz tej białej damy?
6: Jeżeli chodzi o te skarby, które były zostawione na zamku, to po drodze, kiedy królowa wyjeżdżała na południe, zawalił się most pod ciężarem wozów. Było ich podobno 14, zaprzężonych 144 konie i ta miejscowość, gdzie to się stało, nazywa się Mosty. Ale gdybyśmy znowu popatrzyli w źródła, to ta miejscowość nie jest datowana aż na 400 lat, żeby gdzieś te skarby były, więc to też wkładamy w legendy. Ale posłaniec, który został wysłany w kierunku zamku, nie został wpuszczony, bo wtedy podobno ukrywano resztę skarbów. I ten posłaniec był tak uparty, jeździł dookoła zamku, że słychać ten kopyt końskich i wieczorem chodząc gdzieś w rejonie zamku można usłyszeć ten kopyt końskich. Myślę, że nie zdradzę dużej tajemnicy, ale w Chęcinach szykuje się jakby pewna inicjatywa, która będzie przywracać tą legendę i turyści, którzy będą przybywać wieczorem do Chęcin, będą mogli zobaczyć czarnego jeźdźca gdzieś na tle zamku.
7: Już tak kończąc, dwa słowa może o samych Chęcinach jako mieście. Czym się charakteryzuje?
6: Dwa słowa to bardzo trudno to skrócić, bo Chęciny to można powiedzieć drugie tyle co zamek. Układ urbanistyczny średniowieczny, trzy funkcjonujące kościoły, w tym dwa klasztory. Jeden fundowany przez Kazimierza Wielkiego, drugi przez Łokietka. Dawna synagoga, która aktualnie się remontuje. Stare kamienice, jedna z nich odnowiona za pieniądze unijne z 1570 roku, ale też współczesność, nowy park, czy po prostu, jeżeli chodzi o współczesność, też przedsiębiorcza Chęcin, a mianowicie coraz więcej agroturystyk. Ale jeżeli coś dla smaku by Państwo chcieli z Chęcinami połączyć, to oczywiście słynne jagodzianki. Chęciny to przede wszystkim takie małe miasteczko, które kiedyś znaczyło bardzo dużo, bo przypominam, że Kielce rozwinęły się tak naprawdę na dobre po skierowaniu tu kolei w 1885 roku, a wcześniej to Chęciny były tym, można powiedzieć, zbrojnym ramieniem ziemi sandomierskiej, bo historycznie znajdujemy się właśnie na terenie ziemi sandomierskiej, a Chęciny i starostwo chęcińskie było zawsze bardzo bogate i dzisiaj dzisiaj to bogactwo w postaci turystów, którzy przyjeżdżają na zamek, a staramy się ich ściągać różnymi inicjatywami na miasto, bo na zamku jest 250 000 ludzi, a na terenie miasta tylko około 7%. Dlatego zapraszamy też, żeby zobaczyć miasteczko.
7: Przewodnik turystyczny Dominik Kowalski był moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję, pozdrawiam.
5: SK Starachowice News.
2: Jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w województwie świętokrzyskim wkracza w fazę realizacji. Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk podpisał zezwolenie na realizację 18-kilometrowego odcinka drogi S74 pomiędzy Łagowem a Opatowem. Mówił wojewoda Józef Bryk, dyrektor Kieleckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Piotr Krampikowski i poseł Artur Gierata.
8: Ważny dzień, ważny moment. To jest kolejny odcinek ważnej drogi w ciągu tej drogi 74. S74. Ten odcinek będzie Łagów-Opatów. Kolejny odcinek. Realizujemy takie odcinki S74 w tej kolejności, tam gdzie jest najszybsza dokumentacja, czyli nie czekamy na kolejności jakby od granicy województwa, tam gdzie jest najmniej uzgodnień, te odcinki są realizowane. Jest to odcinek 18 km, wartość 632 miliony, zakończenie w 2029 roku. Co przede wszystkim? Zwiększenie bezpieczeństwa, przepustowość tej drogi 74, wyprowadzenie tego ruchu poza miejscowości, to jest ograniczenie hałasu, ograniczenie emisji spalin i przede wszystkim umożliwienie, udostępnienie możliwości tzw. inwestycyjnych. Zawsze wokół takich węzłów komunikacyjnych powstają nowe zakłady, instytucje, region się rozwija. I przepustowość, przede wszystkim bezpieczeństwo, to są te czynniki, o które należy zadbać. Ja przy okazji opowiem Państwu, jak przebiega realizacja całego tego przebiegu drogi S74 od granicy województwa łódzkiego aż do Niska, czyli poza granicę naszego województwa. Otóż mamy w przygotowaniu ten odcinek od granicy województwa łódzkiego do Mniowa. Prawdopodobnie ten ZRID zostanie wydany w drugiej połowie przyszłego roku. Na etapie realizacji mamy już Mniów, Kielce, Zachód. Ten odcinek jest realizowany w dobrym tempie. Zakończenie tego odcinka będziemy mieć w 27 roku, czyli już niebawem tym odcinkiem będziemy jeździć. Wiadomo już wszystkim, że odcinek przez Kielce jest realizowany też w dobrym tempie. W przygotowaniu mamy Cedzyna Łagów, ten odcinek. Ten odcinek będziemy mieć też w przyszły rok, wydamy decyzję z RIT. Natomiast połączenie z województwem podkarpackim, ten odcinek to w przygotowaniu jest przez oddział rzeszowski, czyli podkarpacki Generalnej Dyrekcji, dlatego przejęło tamto województwo. Oni mają dłuższy ten odcinek i oni przygotowują całą dokumentację i czekamy na realizację tego odcinka. Także niebawem będziemy mieć już cały ten ciąg tej drogi od granicy województwa łódzkiego do podkarpackiego, łącznie z połączeniem z drogą S19, czyli na zachodzie będziemy mieć z A1 i S8, natomiast od strony podkarpackiego będziemy mieć połączenie z S19. Czyli już niebawem będziemy mieć takie dwie S-ki, które będą z północy, czyli S7 na południe i z zachodu na wschód to będzie S74.
9: Szanowni Państwo, Pan Wojewoda już chyba wszystko pięknie opowiedział, ale tak, dzisiejsza decyzja z RIT pozwala nam na rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji na odcinku 74 Opatów-Łagów, czyli roboty budowlane. W miesiącu październiku wykonawca dostanie mu przekazany plac budowy, gdzie rozpoczną się roboty przygotowawcze. Jest to ponad 18-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej 74. Będzie on przebiegał przez powiaty kieleckie oraz opatowskie. Będzie omijał istniejącą drogę DK74 zarówno po stronie południowej, jak i północnej. Po zakończeniu inwestycji ten odcinek drogi S74 Opatów-Łagów połączy się z istniejącą i oddaną w zeszłym roku obwodnicą Opatowa, jak również, tak jak Pan Wojewoda wspomniał, z projektowanym odcinkiem drogi S74 Cedzyna-Łagów. W ramach inwestycji powstanie 18 obiektów mostowych, inżynierskich obiekty mostowe, wiadukty, jak również główne przejście dla zwierząt, przepusty dla zwierząt małych i dużych, ekrany akustyczne, jak również drogi zbiorcze łączące ruch lokalny. Każdy z RIT, który otrzymujemy, właśnie zbliża nas do połączenia całej drogi S74 o długości ponad 100 km na województwie świętokrzyskim, co ułatwi i przyspieszy nam podróżowanie między wschodem a zachodem i jednocześnie połączy nas z węzłami autostradowymi A1, jak również S19. Dziękuję bardzo.
10: Rzeczywiście chciałem przede wszystkim i podziękować tutaj panu wojewodzie i służbom wszystkim podległym pana wojewody za takie przyspieszenie w ostatnich czasie, w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach z wydawaniem dokumentów i daniem możliwości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizacji tych inwestycji. Tutaj na ręce pana dyrektora z kolei chcę naprawdę życzyć jak najmniej problemów przy budowie tych dróg i innych odcinków, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ten oddział województwa świętokrzyskiego akurat jest znany na całą Polskę ze swojej efektywności i realizacji, dobrego realizacji inwestycji. Pamiętam, że robiliśmy już inwestycje w województwie mazowieckim, dzisiaj robimy też w województwie lubelskim, a więc naprawdę tutaj na ręce pana dyrektora, dla wszystkich pracowników naprawdę wielkie podziękowania i przede wszystkim życzenie jak najmniej problemów przy budowie tych dróg. Ale chcę jeszcze tak podsumować i wszystko i zamknąć klamrą to, co mówił pan wojewoda. Znaczy, droga S74 jest niezmiernie ważną drogą dla nas, dla wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego, nie tylko pod kątem komfortu jazdy na wschód-zachód, ale przede wszystkim pod kątem ekonomicznym. Kiedy zakończymy tą drogę, a wierzę, że będzie to do końca tej dekady, już mówię o wszystkich odcinkach, a więc do roku 2030, myślę, że będziemy mieli naprawdę województwo w pełni przygotowane i otwarte. I to przede wszystkim będzie impuls do rozwoju gospodarczego. I mówię tutaj o tym nie tylko dlatego, bo już jakby nam się wszystkim mogły trochę... Już mogliśmy się przyzwyczaić, oswoić z tymi dużymi hasłami, że tak, to jest zawsze drogi, to jest krwiobieg gospodarczy, ale rzeczywiście to przynosi efekty, bo jak Państwo wiecie, nawet wczoraj na targach Kielce została podpisana bardzo ważna umowa o terenach w Obicach, które prawdopodobnie przejmie Skarb Państwa i tam chcemy zrobić naprawdę jedną z największych stref gospodarczych, ekonomicznych w skali kraju. To kiedy rozmawialiśmy zarówno w ARP-ie, zarówno w MAP-ie z innymi instytucjami, wszyscy podkreślali to, że te drogi muszą być i też pod kątem ich realizacji między innymi analizowali to, czy warto tutaj wchodzić w tego typu przedsięwzięcia z kieleckim samorządem, czy nie. Dzisiaj wychodzi, że warto i między innymi dlatego, że ta droga, te drogi w zasadzie, bo mówimy o S7, którą skończyliśmy i drodze S74, tak mocno dzisiaj potrafią być atutem dla nas mieszkańców województwa świętokrzyskiego do tego, by przedstawiać nasz tutaj region jako naprawdę dobre miejsce do inwestycji, to inwestycji nie tak jak do tej pory jesteśmy głównie oparci na usługach albo dostarczycielem kruszyw, ale przede wszystkim na produkcji i wierzę, że naprawdę to się ziści, a ta inwestycja jest między innymi kolejnym krokiem w tym kierunku, żeby to nam wszystkim się wspólnie udało, a więc teraz w zasadzie można powiedzieć trzy duże inwestycje realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego za ponad 2 miliardy złotych, panie dyrektorze, trzeba o tym powiedzieć. Na kolejne dwie czekamy, o czym mówił i pan dyrektor, i pan wojewoda. Są one na etapie konsultacji, na etapie również oczywiście wydawania też decyzji środowiskowych. Jak wszystko pójdzie dobrze, to myślę, że pod koniec tej dekady naprawdę wszystko zamkniemy i będziemy mogli mieszkańcom powiedzieć, zadanie zostało wykonane.
5: SK Starachowice. SK Starachowice News.
2: Fabryka smaków w Starachowicach coraz bliżej. Umowa na modernizację budynków wraz z zakupem wyposażenia w celu tworzenia zakładu aktywności zawodowej została podpisana, mówi prezydent Marek Materek.
11: Znajdujemy się w kuchni szkoły podstawowej nr 13 i przedszkola miejskiego nr 10 na osiedlu Południe. Ze mną są dyrektor placówki pan Sławomir Rymarczyk, pan Marek Snopek z firmy Hotex, zastępca do spraw społecznych Marcin Kołębiowski. Szanowni Państwo, spotykamy się z Państwem, żeby dziś za Państwa pośrednictwem przekazać mieszkańcom Starachowic pozytywne informacje dotyczące podpisania umowy z wykonawcą, który przygotuje dla nas uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej Fabryka Smaku. Zakład Aktywności Zawodowej Fabryka Smaku to odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne przede wszystkim, na miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca pracy dla osób, które często były wykluczone z rynku pracy, a które chcemy na ten rynek pracy albo przywrócić, albo chcemy stworzyć miejsce, w którym będą mogły pracować, integrować się, ale także rehabilitować i spędzać czas wspólnie z innymi osobami pod opieką osób, które są wykwalifikowane, będą mogły przygotowywać się do zawodu i również nadzorować pracę. Fabryka Smaku to miejsce, w którym będą przygotowywane smaczne, dobre i pełnowartościowe posiłki, m.in. dla podopiecznych Szkoły Podstawowej nr 13, Przedszkola Miejskiego nr 10, ale także chcemy stworzyć ofertę dla szkół średnich działających na terenie naszego miasta, w których kuchni i stołówek szkolnych po prostu nie ma. Będziemy tu także przygotowywali posiłki dla Centrum Usług Społecznych w ramach m.in. mobilnego posiłku dla seniora, dla środowiskowego domu samopomocy, dla domu dziennego pobytu dla seniorów, który działa w Galerii Skałka i innych miejskich jednostek, tak aby ta oferta była z roku na rok rozszerzana i żebyśmy mogli dla naszych jednostek przygotowywać jak najlepsze i jak największej ilości posiłki właśnie w tej przestrzeni. Tej przestrzeni, która przez lata była nie do końca

0: między innymi dla nas wykonanie bazy komunikacji miejskiej przy ulicy Radomskiej. Patrząc na jakość wykonania i na to, jak ta baza funkcjonuje przez ostatnie kilka lat, myślę, że możemy zaryzykować, że i tu Państwo wykonają pracę tak, że będą one służały przez kolejne lata i będą one wykonane właściwie. Termin jest krótki, dlatego że do końca roku musimy uruchomić zakład aktywności zawodowej. Myślę, że od 1 stycznia zaryzykuję, że będziemy już tutaj wydawali posiłki w Szkole Podstawowej nr 13 zakładu aktywności zawodowej. Jeśli chodzi o koszty, to kwota wykonania pracy opiewa na poziom ponad 5 milionów 100 tysięcy złotych, z czego blisko 2,5 miliona złotych to dofinansowanie, które pozyskaliśmy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i tu podziękowania dla Pani Marszałek Renaty Janik za wsparcie, które otrzymaliśmy na ten cel. Szanowni Państwo, od pomysłu do realizacji często jest bardzo długa droga i w tym miejscu chciałbym podziękować bardzo moim współpracownikom, dlatego że bez ich zaangażowania, bez ich wsparcia realizacja tego pomysłu nie byłaby możliwa. Zacznę od prezydenta Marcina Głębowskiego, który skoordynował wszystkie prace, od pani dyrektor Centrum Usług Społecznych Violetty Grosickiej, która pisała projekt, która później była w kontakcie ze wszystkimi instytucjami, ale także wspólnie zwiedzaliśmy zakłady aktywności zawodowej, których działalność polega przede wszystkim na przygotowywaniu posiłków w różnych częściach Polski, bo byliśmy między innymi na Lubelszczyźnie, obserwowaliśmy, jak tam ta działalność wygląda, po to, żeby uniknąć błędów, które już ktoś popełnił, a te najlepsze wzorce, jakie można zastosować, żeby tutaj były do nas ściągnięte. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi i całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 13 i jednocześnie bardzo proszę rodziców o wyrozumiałość i cierpliwość dla nas w tym okresie przejściowym, czyli wtedy, kiedy będziemy przygotowywali uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej Fabryka Smaku tutaj w Szkole Podstawowej nr 13 i Przedszkolu Miejskim nr 10. Dziękuję referatowi inwestycji za przygotowanie realizacji i mam nadzieję dobry nadzór w kolejnych miesiącach.
1: Bardzo miło nam, że zostaliśmy wykonawcą tego zadania. Po raz kolejny współpracujemy z gminą Starachowice. Chciałem nadmienić, że zakres robót jest bardzo obszerny. Począwszy od dokumentacji projektowej, po roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, po dostawę wyposażenia. Termin realizacji to jest koniec roku 2026.
2: Szanowni Państwo, ja nawiązując do tego, co powiedział Pan Prezydent, ta stołówka powstała w 2000 roku. Ona planowana przy budowie szkoły była na prawie 3000 uczniów. No to nie było nigdy, najwięcej uczniów, którym było to 1350, ale obiadów było bardzo dużo wtedy. Sprzęt, który pozyskaliśmy w 2000 roku jest do dzisiaj, na przykład te kotły, które tutaj Państwo w tle widzicie, to są kotły, które mają już 26 lat. Wymagają gruntownego remontu, dlatego bardzo cieszymy się, że tutaj pan prezydent Marcin, Rada Miasta zainwestuje w naszą stołówkę, ponieważ ta stołówka wymaga już głębokiego remontu i zakupów, które tutaj poczynimy.
3: SK Starachowice. SK Starachowice News. Wędkarstwo traktowane jest jako sport, ale przede wszystkim to hobby i pasja wielu osób w każdym wieku. Łowienie ryb i kontakt z przyrodą pozytywnie wpływają na samopoczucie wędkarzy, którzy ochoczo przebywają nad wodą. Aby rozpocząć swoją przygodę z łowieniem ryb, należy znać zasady oraz regulamin ustanowiony przez Polski Związek Wędkarski. Warto też zapoznać się z metodami połowu i sprzętem niezbędnym do uprawiania tego zajęcia.
4: Witam wszystkich, Maciej Zawadzki, twórca kanału CK Fishing Team na platformie YouTube oraz grup na Facebooku o tej samej tematyce wędkarskiej.
5: Dobrze, to powiedz mi na początku, wędkarstwo. Czy trzeba mieć kartę wędkarską, żeby w ogóle rozpocząć swoją przygodę z tym sportem? Bo to jest chyba sport, prawda?
4: Tak, generalnie wędkarstwo jest traktowane jako sport, jako hobby, jako pasja bardzo wielu osób. Jeżeli chodzi o kartę wędkarską, no to tak, jeżeli chcemy łowić na wodach tak zwanych Polskiego Związku Wędkarskiego, no to musimy sobie kartę wędkarską wyrobić. Taką kartę jest bardzo prosto wyrobić, wystarczy iść do koła wędkarskiego, zdać egzamin, z tym egzaminem pójść do odpowiedniego urzędu, no i sobie wyrabiamy kartę. Wracamy do koła, uiszczamy opłaty, możemy łowić.

0: jeżeli nie chcemy. Ewentualnie nie mamy możliwości, ewentualnie jesteśmy niedzielnymi wędkarzami. Są także łowiska specjalne, na które nie potrzeba karty. Są to łowiska, które idziemy, opłacimy sobie dniówkę, możemy przez cały dzień tam łowić, zabrać rybę, zapłacić za nią, albo nie zabierać i czerpać przyjemność z samego łowienia.
1: A które łowiska w województwie świętokrzyskim są takie najpopularniejsze, najbardziej oblegane, jeżeli mówimy o tych należących do Polskiego Związku Wędkarstwa?
0: A jeżeli chodzi o takie najbardziej wędkarsko oblegane zbiorniki, to na pewno Zalew Wióry, Hańcza, Cedzyna. Cedzyna też jest ostatnio bardzo fajnie turystycznie zrobiona, ale i pod wędkarstwo, no też nawet fajnie przygotowana. Jest zbiornik Lipowica, Umer, z takich mniejszych. Jest tych zbiorników naprawdę sporo. Brody.
1: I rzeki też się w to wliczają?
0: Również rzeki. Mamy sporo rzek tutaj u nas. Jest to Nida. Mamy tak zwane rzeki górskie, tak samo. Dość popularna, najbardziej popularna u nas taka rzeka to jest Mierzawa. Jest taka malutka, na przykład Chutka, Wierna, Belnianka, no tych rzek też trochę mamy.
1: I ze wszystkich tych akwenów możemy rybę złowić, a następnie ją zabrać, czy są akweny, na których trzeba rybę wypuścić?
0: Nie ze wszystkich. Są utworzone zbiorniki i rzeki, odcinki na rzekach, tak zwane no-kill, czyli złów i wypuść, na których mamy albo zakaz zabierania całkowity ryb, albo zakaz zabierania niektórych danych gatunków.
1: A jakie są techniki, metody łowienia ryb?
0: No jedna z najpopularniejszych metod to jest metoda spławikowa, metoda gruntowa, spinningowa. Przez ostatnie lata też bardzo popularna jest metoda karpiowa, czyli już takim grubym sprzętem. Jeżeli chodzi o metodę spławikową, no to wiadomo, jest to jedna z najstarszych metod wędkarstwa. Możemy sobie łowić na spławik zarówno i z brzegu, i z łódki. Działa to na tej samej zasadzie, czyli mamy wędkę, tak zwaną albo bolonkę, którą się na rzekach bardzo często łowi, czy jakieś odległościówki, czy takie bardziej wyczynowe baty długie. No i nasz zestaw jest zakończony spławikiem, z ciężarkami, na końcu haczyk. Wiadomo, to wszystko polega na tym, że jeżeli ryba nam bierze, to ten spławik nam sygnalizuje, opada w dół bądź wypycha go do góry i na tym to wszystko polega. Wiadomo, jak przy takiej metodzie, jak i przy metodach gruntowych, do których zaraz przejdziemy, tak samo jest tam jakieś zanęta, robaki potrzebne. Jest to jedna z najprostszych metod, na które najwięcej dzieci, na przykład rodzice, uczą łowić, bo jest to najprostsze do nauki.
1: No właśnie, jakie są rodzaje przynęt? Powiedziałeś już robaki, a na coś jeszcze innego? Jakieś może produkty spożywcze?
0: Przynęt przy metodzie spławikowej jest bardzo dużo, bo możemy łowić na kukurydzę, czy jakieś różnego rodzaju pęczaki, na ciasto, na chleb, na makaron się bardzo dużo kiedyś łowiło, jeżeli chodzi o metodę spławikową. Tak więc jest tego naprawdę dużo, możemy zakładać dosłownie wszystko.
1: Można powiedzieć, że każda ryba lubi co innego?
0: Może nie do końca każda ryba co innego, ale są dane gatunki ryb, które mają jakieś swoje upodobania, jeżeli chodzi o przynęty, tak? Czyli tak jak na przykład łowimy amury, no bardzo często one kukurydzę, nie kukurydzę, bardzo dużo tego potrafią zjeść.
1: A jeżeli chodzi o to łowienie gruntowe już, czym to się charakteryzuje?
0: Łowienie gruntowe, w odróżnieniu od spławikowego, łowimy z gruntu, czyli mamy jakiś tam na przykład swój koszyczek, do którego pchamy zanętę, wyrzucamy na wodę i to sobie leży na dnie. Ryba podczas brania nam sygnalizuje na wędce albo na szczytówce tak zwanej drgającej, ewentualnie jakiejś bombce, sygnalizatorze, który mamy na brzegu. Łowimy sobie, to jest łowienie typowo stacjonarne, czyli nęcimy, wyrzucamy koszyczek z zanętą, z przynętą naszą, to sobie leży na dnie i czeka na rybę.
1: A jeżeli chodzi o metodę, w której się specjalizuje, czyli spinning?
0: O spinningu możemy porozmawiać sobie naprawdę długo. Jeżeli chodzi o spinning, to jest bardzo szeroki wachlarz tego. Głównie polega to na wyrzucaniu przynęty naszej przed siebie i zwijaniu, tak? No, najprościej mówiąc. Ale stosujemy tutaj głównie przynęty sztuczne, typu właśnie jakieś gumy, nie gumy, blaszki wirujące, woblerki, takie imitacje różnych rybek, tak więc jest tego naprawdę bardzo dużo. Na spinning możemy łowić wszystkie ryby drapieżne, a nawet i ostatnimi czasy jest bardzo popularna metoda taka super ultra light, czyli nawet i łowimy białoryb na spinning tak samo, tak więc jest naprawdę bardzo fajna metoda, aktywna, aktywne łowienie, dużo chodzimy, dużo rzucamy, dużo zwijamy.
1: No właśnie miałem Cię zapytać, jakie są korzyści płynące z wędkarstwa, już powiedziałeś, że jest aktywność przy spinningu, ale czego jeszcze tak wędkarstwo uczy, co nam daje, jakie korzyści? Myślę, że na pewno cierpliwości.
0: No cierpliwość to na pewno swoją drogą, ale przede wszystkim możliwość wyciszenia, zredukowanie stresu. Człowiek jest jakiś szczęśliwszy przy takim obcowaniu z naturą, zrelaksowany.
1: A co daje największą satysfakcję z tego? Czy złowienie większej ilości ryb, czy może jak największej ryby?
0: To wszystko zależy od człowieka, bo generalnie wędkarstwo no nie zawsze polega na tym, żeby złowić najwięcej ryb, czy największą rybę. Już samo łowienie, samo spędzenie czasu na łonie natury już jest naprawdę bardzo korzystne, relaksujące i zadowalające. A złowienie większej ryby, czy większej ilości ryb, no to jest takie dopełnienie, które naprawdę potrafi dać bardzo dużo szczęścia i radości.
1: To już bardziej na zawodach wędkarskich, prawda? Gdzie ta rywalizacja jest z innymi wędkarzami i tutaj już każdy chce wygrać, wiadomo.
0: Tak, na zawodach wędkarskich to już nie jest relaks, tylko to już jest taki mały stresik, bardzo dużo osób się stresuje przy takim łowieniu, no bo tam już rzeczywiście chodzi o to, żeby punktować jak najwięcej, żeby łowić te ryby, akurat te gatunki dane, które są najlepiej punktowane na takich zawodach. Na tym to wszystko polega. Wszystko zależy od zawodów. Są zawody w kołach wędkarskich, na które potrafi przychodzić, nie wiem, 10, 15, 20, 30 osób, a są inne zawody organizowane przez różne albo stowarzyszenia, na które, nie wiem, ostatnio byliśmy, było ponad 70 osób. Ale ponad 70, parę lat temu mieliśmy koło 100 osób, na przykład na jednych zawodach tak samo. Tak więc są i małe, i duże imprezy.
1: I każde zawody mają nieco inny regulamin, tak? Bo liczy się ilość złożonych ryb albo ich waga, prawda?
0: Tak, kwestia od zawodów. Czy to są zawody na przykład gruntowe, czy to są zawody spinningowe. Każde zawody mają swój określony regulamin, który jasno określa, tak jak bardzo często przy zawodach gruntowych na przykład brana pod uwagę jest łączna waga wszystkich złowionych ryb. Przy zawodach spinningowych to już jest bardziej, jeżeli chodzi o długości ryb określanych, jest dana punktacja za dane długości ryb za każdy centymetr, na przykład dodatkowy powyżej wymiaru są dodatkowe punkty.
1: A jakie są rodzaje wędek?
0: Rodzaje wędek? No to wszystko zależy od metody połowu. Przy metodzie karpiowym mamy wędki tak zwane karpiowe, tak? Czyli to są mocniejsze wędki, które pozwalają nam wyrzucić większe ciężary na dłuższe odległości. Metoda gruntowa, no to tak samo są zwykłe wędki gruntowe, ewentualnie są tak zwane federy, pikery, czyli tak zwana drgająca szczytówka, która sygnalizuje nam branie ryby. Wędka wtedy jest postawiona bokiem bądź na sztort. Przy wędkarstwie spławikowym mamy wędki spławikowe, tak zwane baciki, czyli wędki bez kołowrotka żadnego, bez niczego, wiązana żyłka do samego końca wędki, potem zestaw ze spławikiem. Są wędki odległościowe, tak zwane odległościówki. Są to wędki składane z kilku części. No i są tak zwane bolonki. Są to wędki takie teleskopowe, rozkładane, rozsuwane przy wędkarstwie spławikowym. Przy wędkarstwie spinningowym mamy różnego rodzaju wędki spinningowe z dopinanym kołowrotkiem, bądź wędki castingowe z dopinanym multiplikatorem. Masa sprzętu, jeżeli chodzi o to, ale początkujący naprawdę ma bardzo duży wybór, bo teraz tego tyle jest na rynku, że jest w czym wybierać.
1: A jak wygląda łowienie ryb zimą?
0: Łowienie ryb zimą generalnie jest to wędkarstwo podlodowe, tak? Jak sama nazwa brzmi, czyli łowimy na lodzie. Tylko żeby łowić na tym lodzie, ten lód musi być odpowiedniej grubości. Nie można wchodzić na cienki lód, ponieważ wiadomo, to grozi załamaniem. Odpowiedni ubiór, no i przede wszystkim trzeba zadbać też o swoje bezpieczeństwo. Przy wędkarstwie podlodowym pierwsze, co jest nam potrzebne, to jest albo jakiś świder, który pozwoli nam wywiercić tą dziurę w lodzie. Wędek, których używamy, to są takie króciutkie wędeczki z małymi kołowrotkami. I na końcu wędki jest zamontowany taki mały kiwok, tak zwany, który nam sygnalizuje wszystkie brania. Jeżeli chodzi o ryby, tak samo możemy używać spławików różnego rodzaju. Tak samo duża gama, jeżeli chodzi o przynęty, można je spinningować pod lodem na małe blaszki. Podrygujemy wtedy przynętą do góry, ewentualnie łowić na jakieś robaczki typu ochotka, jakieś inne, na spławik, bądź tak zwane mormyszki.
1: No to jeszcze takie dwie ostatnie kwestie, byśmy wymienili najbardziej popularne gatunki ryb, jakie są w naszych świętokrzyskich akwenach.
0: Znaczy, no przede wszystkim u nas najwięcej jest białorybu, tak? Typu właśnie płocie, leszcze, karpie, lina mamy fajnego, no ale tak samo i z drapieżników, sandacze, szczupaki, okonie, wolenie. Ostatnio bardzo dużo woleni też się trafia na różnych z naszych zbiornikach tutaj.
1: A są jakieś ryby pod ochroną? Albo jest jakiś sezon ochronny na daną rybę?
0: Tak, no niektóre gatunki mają tak zwane okresy ochronne, w których nie możemy ich łowić, nie powinniśmy ich łowić, tak? No bo wiadomo, jesteś nad wodą, masz zarzucony zestaw, nie wiesz, co tam na drugiej stronie twojego zestawu pod wodą się akurat zamelduje, tak? Ale generalnie są okresy ochronne ryb, są wymiary ochronne ryb, które... No, mając kartę wędkarską, trzeba znać i trzeba ich przestrzegać.
1: A co się może stać, jeżeli nie mamy karty wędkarskiej, a łowimy?
0: To wszystko zależy, gdzie łowimy. Bo jeżeli łowimy na łowiskach specjalnych, to tam nie jest potrzebna karta wędkarska. Po prostu idziemy, opłacamy sobie dniówkę, siadamy i łowimy, tak? To jest dość popularne, jeżeli rodzice z dziećmi na przykład chcą sobie pojechać tam raz na jakiś czas. Ale jeżeli łowimy na zbiornikach Polskiego Związku Wędkarskiego, tak, no i nie mamy karty, no to możemy liczyć się z mandatem. U nas, jak i w każdym innym okręgu, działa Społeczna Straż Rybacka i Państwowa Straż Rybacka, którzy pilnują akurat tego.
1: Kontrolują.
0: Dokładnie.
1: I tak na sam koniec, jak rozpocząć swoją przygodę z wędkarstwem? Czy można być samoukiem, czy lepiej jednak podpatrywać u kogoś?
0: Można i tak, i tak. Teraz mamy bardzo mocno rozwinięty internet, tak więc możemy być samoukiem. Jest bardzo mocno rozwinięta platforma na YouTubie, gdzie jest mnóstwo twórców, którzy wrzucają swoje filmy, poradniki. Tak samo i Facebook, różne grupy społecznościowe zajmujące się danymi gatunkami, danymi metodami połowów ryb. Tam też się można bardzo dużo dowiedzieć od różnych osób. Ewentualnie bardzo często przy kołach wędkarskich są szkółki wędkarskie. I dla najmłodszych, i dla młodzieży. Tak więc śmiało każdy może podejść i może zapisać swoją pociechę do takiej szkółki.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Ja również dziękuję.
2: Muzyka się żyje.
3: Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
4: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
3: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, jak się okazuje. I to już tej jesieni, 10 października, odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych nowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. A Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. takie hity jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. A Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. To już 2 minuty po godzinie 9. Jest niedziela. A wiadomo, że niedziela będzie dla nas i wiadomo, że niedziela to jest taki z zasady i z nazwy i z każdego punktu widzenia trochę inny dzień. Ale hity na czasie w SC będą niezmiennie. Zaczynam Charlie Puth, Attention, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

W 2011 roku ojciec chrzestny dancehallu, czyli Sean Paul, dał nam ten numer w oryginale. To był 2011 rok, przypomnę. Tymczasem mamy 2026 i Riviera tutaj pięknie nam udowadnia, że można z tego numeru, który pierwotnie stworzony był do twerkowania, zrobić numer taki bardziej pod nóżkę, już niekoniecznie z twerkiem związany, prawda? Ale ten twerk, który nagle nam się pojawił w głowach, może być też świetną rozgrzewką, taką niedzielną, poranną, gdybyście chcieli nieco wcześniej, już teraz 16 po 9 wyskoczyć z łóżka, albo rzeczywistość was do tego już wcześniej zmusiła albo zmusza w tym momencie, no to można potrząsać tym jowym. Może się obudzicie. Nie, nie głową! Nie! Potrząsaniem głową na niedzielny poranek to jest niedobry pomysł. Tym bardziej, jeżeli coś tam się może wydarzyło w nocy z soboty na niedzielę albo w sobotę wieczorem, to wiadomo, to się akurat może źle skończyć. Ale jeżeli ta niedziela to jest dla was taki typowo fajny dzień, że wiecie, nikt nic nie musi, każdy wszystko może, to nawet jak teraz wstaliście, to odczekajcie chwilę, kołdra znowu zrobi się taka przyjemnie chłodna i można do tego łóżka z powrotem. No, już teraz widzę miny tych, którzy poszli w niedzielę do pracy. Spoko. Ja też poszedłem. I dla nas wszystkich, tych, którzy pod chłodną kołderką, ciepłą kołderką albo w robocie, mam hity na czasie Lady Gaga, How Bad Do You Want Me, już teraz, później będzie Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret w Radiu SK.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: I ona do mnie napisała pod 6-4-4-2-3-2, że trochę zepsułem zabawę, bo niby proponuję twerkowanie, ale w takim tempie to się twerkować nie da. No Iwona, przepraszam, postaram się wkrótce naprawić. Majestic i Bonnie M za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Oczywiście, że tak. Świeżynki gramy, tak jak świeże bułeczki na ściemanie smakują zupełnie inaczej niż te konsumowane w ciągu dnia. Tak te nowości, które wam podrzucamy w Radiu Esca, też są fajne. I teraz numer, który świetnie komponuje się i z porą dnia, jaką mamy, i z dniem tygodnia, czyli właśnie z niedzielą. Dati 1, 2, 3, 4, 5.

0: 27 minut i będzie 10. Jest niedziela, to będę podkreślał. To jest SK, to są hity na czasie. Magic System i Magic in the Air już za nami. Słuchajcie, tak sobie siedzę i myślę, jak wam tę niedzielę, no nie zorganizować, ale pomóc zorganizować, jeżeli jakichś pomysłów nie macie. A warto zacząć od samego początku, już od śniadania. Dlatego, że bardzo ładnie nam się te święta, które na dzisiaj przypadają, jakoś tak przeplatają, a właściwie splatają w całość. Otóż mamy dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka. Z racji tego święta, wiadomo, chyba dzisiaj przedszkola zamknięte. Mamy też, uwaga, trzymajcie się, panowie, chłopaki, uwaga, dzień doceniania żony. Ale idziemy dalej, mamy też dzisiaj dzień parówki i parówkożercy. Więc jeżeli wasz przedszkolak, ewentualnie wasza żona, należą do grona parówkożerców, to możecie zorganizować odpowiednie śniadanie i już wszystkie święta w jednym załatwione. Z drugiej strony, tak absolutnie serio, jestem ciekaw, do którego z tych świąt wam najbliżej. Dajcie znać, czekam na głosówki, czekam też na SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Centrum Implantologii Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
4: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
5: Wita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu. Wita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
6: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
7: Szukasz chwili tylko dla siebie? Zapraszamy do strefy relaksu Hotelu Europa. Zanurz się w naszym bezchlorowym basenie, odpręż ciało w strefie saun, odetchnij w grocie solnej stężnią solankową i wybierz masaż dopasowany do Twoich potrzeb. To idealne miejsce, by odzyskać energię i wyciszyć umysł. Wyjątkowa oferta. Do każdego karnetu otrzymujesz wejście do groty solnej. Hotel Europa Starachowice. Twoja strefa relaksu. Zadbaj o siebie już dziś. 41 276 78 06.
8: Firma Stars & Duo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych, handlowiec z branży automotive, specjalista do spraw marketingu, blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej, technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Stars & Duo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsandduo.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gv.edu.pl. Telefon 41 273 1505.
11: I po reklamie.

jest we mnie jakaś taka ogromna zazdrość względem tej artystki Sanach. Ale to jest dobra zazdrość, żeby nie było. Taka, wiecie, z przymrużeniem oka. Ogromnie zazdroszczę jej tego, że udało się jej być na Formule 1 w Madrycie. No matko jedynakie, to jest moje marzenie. Ja sobie obiecałem, że najbliższe okrągłe urodziny może uda się tam trochę do świnki skarbonki odłożyć. Może ktoś jeszcze tam, wiecie, z bliskich dopomoże, dlatego o tym mówię głośno. Ale jeżeli tylko możecie, realizujcie swoje marzenia. No jak sami widzieliście, fani Formuły 1 pewnie widzieli, Sanach już tam była. W przyszłym tygodniu my też możemy być przynajmniej wirtualnie i możemy sobie obejrzeć, bo jeżeli jesteście fanami tego sportu, to wyścig w Azerbejdżanie w Baku dokładnie przed nami, to już w przyszłym tygodniu. Ale wracając na ziemię i wracając do święta, które mamy, dzień parówki, dzień parówkożercy i Szymon wrzucił zdjęcie, że rzeczywiście u niego świętowanie pełną gębą w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jest taki krab, wiecie, jak to mamusie kiedyś niejadków kusiły. No chodź, chodź, zjedz. Robiły takiego kraba z parówy? No to u Szymona właśnie taki krab na śniadanie wjechał. I Szymon zgarniał do mnie całą paczkę prezentów, gadżetów Radia SK. A co? Niech ma. Słuchajcie, 6 minut, tylko tyle pozostało do godziny 10. Jak wy gdzieś na 10 w niedzielę, no to ja bym zagęszczał ruchy, żebyście się nie spóźnili.

0: Reklama.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
3: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290. E-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
4: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
9: I po reklamie.
10: Starachowice na czasie.
11: Dawid Bąk, kłaniam się. Resident Evil, Zapomniana Wyspa oraz Teddy i Magiczna Lampa. To nowości w Heliosie. I jeszcze zaproszenie do Kielc. Przede wszystkim dla tych, którzy lubią się pościgać. Możecie wpaść do E1 Go-Kart.
12: Mamy go-karty dla dzieciaczków, go-karty Kid Racery, takie elektryczne go-karty. Od niedawna mamy również go-karty do driftu. Mamy go-karty juniorskie od 130 cm wzrostu. Go-karty seniorskie, czyli od 150 cm od 12 roku życia.
11: Mówi Rafał Zygan z E1 Go-Kart w Kielcach. A więcej o miejscówkach w regionie na sk.pl. Wbijajcie.
13: Muzyką się żyje.
14: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Trips i Lambery, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie 2 zwycięstwa w tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później Ci opowiem, to Wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, no ale w końcu im się udało.
15: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
16: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
15: Tak, bo to nie nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
0: Da się to zgrać, ten numer jest tak mocny, że, jednak, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
14: No i tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness Is So Sad. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl i tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie też gorącej dwudziestki w każdy piątek wcześniej, bo teraz gorąca już od godziny 17. Po ponad dwóch dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września, dokładnie za tydzień w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu. A jeżeli chodzi o początek tej godziny, kolejnej przyjemnej niedzielnej z hitami na czasie, łatwo Gunki Majko, na pewno pod Komodo i Taylor Swift w kolejce, czyli krótko mówiąc, będzie dobrze. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tak się trochę jesienią zrobiło w Radiu SK, ale z energią. Niespokojnie. Ostatni dzień lata muzycznie przed nami już za chwilę. A tak naprawdę ostatnim dniem lata sprawdziłem będzie, czekajcie, żebym nie pomylił, najbliższy wtorek, 22 września, bo 23 o 2:05 w nocy już powitamy jesień. Tak to dokładnie wygląda. No dobra, to czekając na ostatni dzień lata, ten muzyczny od Gipsa, od Ego i od For Money, jeszcze tylko powiem, że stała się rzecz taka, że ktoś w naszym kraju ma dzisiaj zupełnie inny niedzielny poranek i w ogóle od teraz chyba będzie miał zupełnie inne życie, zupełnie inne chwile, zupełnie inne plany. W końcu zacznie spełniać marzenia, a może, no nie wiem, wyjdzie na prostą z rachunkami, bo moi drodzy, została wielka kumulacja rozbita w Totka i wczoraj padła najwyższa wygrana w historii Lotto. Jedna osoba wytypowała poprawnie szóstkę, zgarnia, uwaga, 45 milionów złotych. Ja wiem, że teraz szukacie kuponu, którego pewnie i tak nie wysłaliście.

0: wracając do tej gigantycznej wygranej w Totka. Znowu się nie udało, tak? Ja wiem, a człowiek by chciał tylko swoje przyziemne marzenia spełnić, to każdy to zna. Muzycznie mam nadzieję, że nie jedno marzenie teraz spełniliśmy, bo mam nadzieję, że lubicie ten numer tak jak ja go lubię. Reverse Psychology, Temper City w Radiu SK u nas hity na czasie. Słuchajcie, a propos tych przyziemnych spraw, spełniania marzeń, być może zrobienia czegoś pierwszy raz, to mamy taką zabawę, właściwie mają ją Sonita i Koroście u nas każdego dnia po południu. SK po raz pierwszy i właśnie tam dają kasę na takie właśnie pierwsze razy, więc to też może sprzyjać. No może nie jest to kasa na miarę tej gigantycznej wygranej w Totka, ale na pewno marzeniu sprzyjać będzie i jego realizacji. Na przykład byliśmy już na sesji foto z naszą słuchaczką, dowody macie w naszych social mediach, zerknijcie sobie. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne swoje skryte marzenia o jakimś pierwszym razie, to śmiało, śmiało na sk.pl się możecie zgłaszać, ewentualnie w naszej eskowej apce, a Sonita i Korościel jutro znowu te wasze marzenia wrzucą sobie i te wasze pierwsze razy i te plany na nie przede wszystkim na warsztat i czyjś komuś pomogą. Może czyjś pierwszy raz zrealizują.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice. Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.

Proszę uważać na tańce w łazience, szczególnie takie z obrotami, bo wiadomo, jak się obroty w łazience skończyć mogą. Żeby nie było. Age i Mata, R&B, Ring My Bell, już za nami. 6 minut i będzie godzina 11. Bartek napisał do mnie pod 664-402-302 z taką delikatną pretensją, tak wyczuwam, z takim delikatnym żalem. Po co wspominałem o tym, że dzisiaj dzień przedszkolaka, dzień doceniania żony, dzień parówek i dzień parów koszerc. Jak teraz to wszystko pogodzić, kiedy nagle w domu zrodził się bunt na pokładzie? Wszyscy chcą parówki na śniadania, a tych w lodówce brakuje. Słuchajcie, jeżeli macie podobny dylemat, rzeczywiście jak Bartek, że nagle jest ochota na parówki z okazji tego święta, a i przedszkolak chce świętować i żona chce być doceniona, nie wiem, może śniadanie na stacji benzynowej, jakieś wspólne rodzinne hot dogi? Nie wiem, tak tylko rzucam.

0: or another.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosa, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gv.edu.pl. Telefon 41 273 1505.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
10: Poleca Radio SK.
11: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290. E-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Rdza, zniszczony lakier. Lakiernia proszkowa Lakstar rzuca wyzwanie zniszczonym metalom. Piaskowanie i malowanie proszkowe na najwyższym poziomie. Ogrodzenia, balustrady, konstrukcje stalowe, części samochodowe. Realizujemy najbardziej wymagające zlecenia. Krótkie terminy realizacji. Indywidualna wycena dla firm i detalistów. Brak transportu? Żaden problem. Przyjedziemy, odbierzemy i odwieziemy gotowe zlecenie prosto pod Twoje drzwi. Lakstar, Starchowice, Benedyktyńska 2A. Zadzwoń 607 428 950.
2: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Swan. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia, bez wytwórni czy profesjonalnego studia. A SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Swan do ostatniej chwili był przekonany, że to jednak niemożliwe.
15: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
16: Co czujesz?
15: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
16: Ale miałeś przeczucie, że to się uda i to tak całkiem
15: szybko. Ja już myślałem no, o tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
16: Okej, okay, do przodu chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
15: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
14: A jednak się udało. Swan zadebiutował na antenie Eski. To kolejny dowód, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Bass Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć u nas w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra 2 koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut, a Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i tam piszcie w komentarzach, dlaczego taka płyta powinna trafić do Was. Żegnamy lato w imprezkowym stylu. Nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour robi kolejny przystanek. W ten weekend bawimy się w żaganiu, a dzisiaj trzeci dzień imprezy. Na scenie pojawi się m.in. Edyta Górniak. Wstęp jest darmowy. Jeżeli chodzi o to, co pojawi się w tej godzinie w ramach hitów na czasie niedzielnych w Radiu SK, to będzie Temple City na otwarcie, później Tiesto z Jonas Blue i Rita Orą, a także Somp. No i będę ja, na szczęście nie wokalnie, Rafał Adamczak, dzień dobry.

taką prima balleriną we wczorajszym meczu polskich siatkarzy z Łotwą. Był fornal? Możemy tak powiedzieć? Się nie obrazi chyba, co? Nie, no generalnie wszyscy się świetnie spisali. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że właśnie polscy siatkarze nie zwalniają tempa na Mistrzostwach Europy. I właśnie wczoraj w 1/8 finału pokonaliśmy Łotwę 3-0. Teraz ćwierćfinał. Tutaj będziemy się mierzyć z Niemcami, a ten ćwierćfinał we wtorek w Sofii. No to już wiadomo, że my kibice we wtorek będziemy kibicować. Już tam wtorek zorganizowałem, przypominając o tym, tylko bardzo proszę nie przeoczyć. Margaret Prima, balerina muzycznie za nami, to jest SK, to są hity na czasie, teraz będzie Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game, a później Teddy Swims. W kolei jest jeszcze Clean Bandit z Demi Lovato, a także Livka z nowością. Livka, na której drugi album czekamy, 17 po 11.

0: Ten numer w tym roku staje się numerem pełnoletnim, ma swoją 18, bo premiera była w 2008. Infinity Gorgeous Project w Radiu SK, czyli takie hity też gramy, hity, które zawsze będą na czasie. Uwaga, bo IMGW informuje, że pogoda będzie się zmieniać, a nawet wydało ostrzeżenia dla 6 województw. To jest województwo zachodniopomorskie, pomorskie, część warmińsko-mazurskiego, do tego jeszcze północna część województwa lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Co tam się u was dziać będzie, co się może dziać, moi drodzy? To są ostrzeżenia przed burzami, ale też porywami wiatru, nawet do 80 km na godzinę. Może intensywnie popadać, a miejscami to może być nawet drobny grad. Ten grad, jak ktoś kocha swoje auto i słyszy słowo grad, to od razu przeszywa go takie, ojej, ojej, trzeba by gdzieś schować, prawda? No to może właśnie dzisiaj auto trzeba schować i może właśnie, jeżeli jesteście z tych województw, to to jest taka pierwsza, to już prawie jesienna niedziela, którą trzeba by spędzić pod kocykiem. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290. E-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.
10: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: I po reklamie.

Alex Turen i Passenger w Radiu SK. To są hity na czasie. 5,5 minuty i będzie południe. No właśnie południe, a jeżeli wy w tym momencie, jeżeli jeszcze jesteście w piżamie, to spokojnie, różnie na to patrzą, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że to niedziela, to wszystko jest w porządku. Jeżeli jesteście już z kolei ubrani, o, szanuję, bardzo, bardzo. Jeżeli jest to dres, no to jesteście chyba dokładnie tam, gdzie w niedzielę być powinniście. A jeżeli, nie wiem, coś bardziej klasycznego, albo na przykład dżinsy, to chyba coś wam się wymknęło spod kontroli. Jak tak patrzę na siebie, to u mnie chyba od samego rana już jest wszystko poza kontrolą, ale trzymajmy się i korzystajmy z tego pięknego dnia. Pięknego, jakim jest niedziela, no chyba, że a, wiecie, jak to jest z tym bólem głowy w niedzielę, nie? Zdarza się. I po wczorajszym, i przed jutrzejszym.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
5: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
6: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
7: Szukasz chwili tylko dla siebie? Zapraszamy do strefy relaksu hotelu Europa. Zanurz się w naszym bezchlorowym basenie, odpręż ciało w strefie saun, odetchnij w grocie solnej stężnią solankową i wybierz masaż dopasowany do Twoich potrzeb. To idealne miejsce, by odzyskać energię i wyciszyć umysł. Wyjątkowa oferta. Do każdego karnetu otrzymujesz wejście do groty solnej. Hotel Europa Starachowice. Twoja strefa relaksu. Zadbaj o siebie już dziś. 41 276 78 06.
8: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
10: No, ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.
14: Starachowice na czasie.
15: Dawid Bąk, kłaniam się, w Starachowicach rusza nowy cykl spotkań dla miłośników dobrych smaków i twórczego spędzania czasu. Centrum Kreatywności Pałacyk zaprasza na misję kawa. Pierwsze spotkanie odbędzie się w środę 23 września o 16. O tajemnicach wypalania ziaren i drodze kawy do filiżanki opowiedzą eksperci z lokalnej palarni. Uczestnicy będą mogli też wziąć udział w degustacji. W drugiej części wydarzenia zaplanowano warsztaty malarskie. Jeszcze koncertowo. W Starachowicach usłyszymy Grażynę Łobaszewską i Adama Nowaka z zespołu Raz, Dwa, Trzy. Zabrzmią największe przeboje artystów, a koncert 30 września o 19 w Parku Kultury.
0: muzyką się żyje.
14: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później Ci Opowiem. A o czym dokładnie jest ta piosenka?
16: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas razem.
14: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat próbował coś... Dawid Kwiatkowski i Margaret przez wiele lat próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju z ekipą The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie, jej prababcia była Polką. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie z Eski z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors w Warszawie wystąpią 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży, więc można sobie planować przyszły rok zdecydowanie. Włosi dokładnie zagrają w warszawskim klubie Progresja. A my już wskoczyliśmy w niedzielne, ojej, powiem to, popołudnie, bo to już 2,5 minuty po godzinie 12. Hity na czasie czekają na otwarcie Offenbach, Jela Henderson, Hurricane, później Dawid Podsiadło, Na Błysk, Rafał Adamczak, dzień dobry.

Świeżynka od Armina Van Brena i Saszy Everlasting, tak nazywa się ten kawałek. To są hity na czasie, to jest SK18 po 12, niedziela. Słuchajcie, łapię się za głowę, bo wpadłem na takiego newsa, że port lotniczy imienia Króla Fahda, to jest pod Damamem w Arabii Saudyjskiej, został właśnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako największe lotnisko na świecie pod względem powierzchni. Co więcej, uwaga, jeszcze szykuje się jego rozbudowa na terenie, który ma zajmować, zmieściłaby się, i to jest najlepsze, cała Warszawa i jeszcze zostałoby miejsce na Poznań. Nieźle, co? Takie wielkie lotnisko. Już w ogóle niedługo dojdziemy do tego, że samolot po wylądowaniu na przykład do gate'u będzie jechał tak długo, że to kołowanie do gate'u będzie trwało dłużej może niż sam lot, albo będzie można zrzemnąć się 3 razy na przykład. Przed startem, w czasie lotu i po wylądowaniu. To jest bardzo dobra opcja. Ale nie, serio, naprawdę, to troszkę muszę jakoś inżynierowie mądrze rozwiązać, no bo jeżeli samolot ląduje i potem jeszcze jedzie tak długo, żeby nas wysadzić, no to jaki to jest sens, jak to trwa dłużej niż sam lot na przykład jakiś lokalny, nie? To w ogóle skomplikowana sytuacja. Z drugiej strony, a propos tak wielkich portów lotniczych, może rzeczywiście i u nas ktoś ma podobny pomysł na nasze polskie porty lotnicze, nazywając ten w Modlinie Warszawa-Modlin i ten w Radomiu Warszawa-Radom, bo jak to wszystko się połączy z Okęciem, to w końcu będzie jedna wielka Warszawa.

0: Jeżeli pomyśleliście sobie, że fajnym pomysłem na niedzielę będzie pójście do lasu na spacer, bo tak tam cicho, pusto, nie ma nikogo, można pobyć samemu z sobą, a jesteście w błędzie, na pewno nie jest pusto i na pewno nie będziecie sami. Mówię tutaj oczywiście o sezonie na grzyby i tym podobne, czy nie, no, chyba raczej tylko grzyby w lesie teraz, o tej porze roku i w tym czasie. Pink, Just Like a Pill, to ja wam życzę, żeby jednak grzybobranie, jeżeli już się na to zdecydujecie, było takie, jak być powinno. A za chwilę muzycznie w Radiu SK Zalia. Za 25 minut będzie 13.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
4: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.
5: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gv.edu.pl. Telefon 41 273 1505.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
10: I po reklamie.

Gdybyście chcieli mieć jej nową płytę, takie są do wzięcia na naszym eskowym Instagramie, więc koniecznie się tym tematem zainteresujcie, dajcie znać, jeżeli rzeczywiście nowy krążek Miley Cyrus jest gdzieś tam w rejonie waszych marzeń muzycznych. Nowość od tej artystki Bass Persuades już za nami w Radiu SK, bo u nas wszystkie hity zaczynają się w Esce oczywiście. Za 5 minut będzie godzina 13, po 13 dalej z wami już Kinga Baryga.

0: Reklama.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Rdza. Zniszczony lakier. Lakiernia proszkowa Lakstar rzuca wyzwanie zniszczonym metalom. Piaskowanie i malowanie proszkowe na najwyższym poziomie. Ogrodzenia, balustrady, konstrukcje stalowe, części samochodowe. Realizujemy najbardziej wymagające zlecenia. Krótkie terminy realizacji. Indywidualna wycena dla firm i detalistów. Brak transportu? Żaden problem. Przyjedziemy, odbierzemy i odwieziemy gotowe zlecenie prosto pod Twoje drzwi. Lakstar. Starchowice. Benedyktyńska 2A. Zadzwoń. 607-428-950.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Mrozu zrobił to po raz siódmy, wydał nową płytę. Krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałek z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go podczas amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pokłosie wykluczenia z tournée Macklemora, który podczas występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. Ed Sheeran też zabrał głos, oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać się za tym ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
0: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca, i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
14: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Niedziela, godzina 13, 2 minuty po, tak dokładnie, to idealny moment, żeby odpocząć i złapać oddech przed kolejnym tygodniem pracy. To wy odpoczywajcie, a ja będę wam grała hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Gips i Igo, ostatni dzień lata.

David Guetta. 17 minut po godzinie 13 w Radio SK. To są hity na czasie. Mamy niedzielę i dzisiaj mamy 20 dzień września. A ja sprawdziłam w kalendarzu i tutaj obchodzimy, moi drodzy, bardzo ważne święto. Mianowicie dzisiaj dzień doceniania żony. No to proszę bardzo, przychodzę do Was z pytaniem, bo musimy sobie tutaj stworzyć taki poradnik, jak świętować. Jakie są Wasze sposoby na świętowanie? Dlaczego powinniśmy doceniać te nasze żony? No stwórzmy sobie tutaj taki poradnik. Czekam na Wasze wiadomości, głosówki na Messengerze Radia SK. Zostawiajcie tam, a ja mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład torbę Radia SK albo butelkę. No to co? Piszcie, a ja gram dalej.

pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Robin Schulz, Watermat, Take It Slow. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 13. To jest dobry moment na obiad, ale to jest też dobry moment, żeby przypomnieć, że dzisiaj 20 dzień września i dzisiaj obchodzimy Dzień Doceniania Żony. No właśnie, jakie są wasze sposoby, żeby tę żonę docenić? Proszę bardzo, czekam. Tworzymy tutaj poradnik dla wszystkich tych, którzy na przykład całkiem niedawno wzięli ślub i nie wiedzą, jak żonę docenić. Dajcie znać, czekam na wasze głosówki. Oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. Głosówki zostawiacie na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej kolejne najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Sanach i Daria Zawiałow z numerem Eldorado. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie
3: ceny. Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
8: Poleca Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
11: ludzkie szczątki
10: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
11: Tajemnica, której nie da się zatopić.
10: Już w księgarniach.
12: I po reklamie.
13: Eska.

0: 6 minut zostało nam do godziny 14. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Ja pytam was, jakie są wasze sposoby na docenianie żony, bo dzisiaj mamy dzień doceniania swoich żon. Proszę bardzo, Piotrek się do nas odezwał. Halo Piotrku.
1: Najlepszym sposobem na docenienie swojej żony jest po prostu jej nie denerwować na co dzień. Pozdrawiam.
0: Jest to jakiś sposób, ale mamy jeszcze Nikodema na linii.
2: Zawsze po bardzo dobrym obiadku od żony robię jej herbatkę albo kawkę i kroję ciasto.
0: A, kroisz ciasto, tylko zapomniałeś dodać, drogi Nikodemie, że jest to ciasto, które żona przygotowała. Po godzinie 14 wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, więc bądźcie z nami.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie. Starachowice na czasie.
14: Dawid Bąk, zapraszam, nadciąga czwarta edycja PGS Rock Festival. 26 września na scenie na Kileckiej Kadzielni wystąpią Lemon i Ewa Farna. Bramy otworzą się o 16, a pierwszy koncert ruszy godzinę później. Szczegóły na stronie wydarzenia, a i oczywiście na sk.pl. Czy demokracja może zachorować, a społeczeństwo zwrócić się przeciwko samemu sobie? Odpowiedzi na te pytania przynosi Immunokracja, spektakl łączący ruch, światło, muzykę oraz technologie interaktywne. To wszystko w ramach programu Teatr Polska 11 października o 18 w Parku Kultury w Starachowicach.
15: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Jedna osoba nie żyje, a 4 zostały ranne. To po wypadku pod Lesznem. Wczoraj wieczorem niedaleko Rydzyny zderzyły się 2 samochody, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
16: Kierujący samochodem 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku.
15: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie teraz policja i prokuratura. 4 osoby zatrzymane po włamaniu do jubilera w Limanowej. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanych w Krakowie. Odzyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Mike Perkins w Bełchatowie, brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
17: Trzymam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
15: A podczas spotkania publiczność mogła zobaczyć artystę przy pracy.
18: Minuta po godzinie 14, a my gramy dalej. Kolejne hity na czasie w Radiu SK. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dzisiaj dzień doceniania żony i ja dostałam wiadomość od Karola, który napisał, że on docenia żonę, zabierając ją na urlop. O tym urlopie we wrześniu to jeszcze sobie pogadamy.

0: Jak oni to robią, jak oni śpiewają. Kuba i Kuba z numerem Chłopaki, czyli to najnowszy numer właśnie od tych artystów. Ale my wracamy jeszcze do Dnia Doceniania Żony. Dostałam tutaj taką głosóweczkę od Patryka. Halo, halo Patryku.
1: Ja dla żony dzisiaj zrobiłem rosołek, właśnie wraca z Torunia od koleżanki. Coś mi się wydaje, że rosołek dzisiaj, oj, wejdzie. Pozdrawiam.
0: No wiadomo jak to jest, w sobotę imprezujemy, a w niedzielę troszeczkę musimy dłużej odpocząć. Ale hity na czasie umilają ten moment, więc ja dalej gram. Już teraz Andrea Bocelli i David Guetta.

0: Dua Lipa, 25 minut po godzinie 14 w Radiu SK, to są niedzielne hity na czasie, a już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to ja przychodzę do Was z nowym, energetycznym numerem stworzonym przez brytyjskiego producenta D.O.D. Oraz wokalistkę i autorkę tekstów I.A.N. No i myślę, że możemy Wam ten numer zagrać. I Will Be There to jest to, co możecie usłyszeć już teraz w Radiu SK w ramach tego, że wszystkie hity zaczynają się właśnie u nas w Radiu SK.

0: Grup Sony na szczycie. 17 lat temu, dokładnie w 2009 roku powstał ten numer i gra na naszych tutaj playlistach aż do dzisiaj. Właśnie tak gramy wam w Radio SK. Jest niedziela, to są hity na czasie i ja wspominałam wam o tym, że Karol z okazji dnia doceniania swojej żony postanowił zabrać ją na urlop. No i tak się okazuje, moi drodzy, że nie jedyny Karol podjął taką decyzję, bo badania mówią, że aż 51% Polaków wyjeżdża na zagraniczny urlop we wrześniu lub październiku. I są takie top 3 kierunki, które najczęściej obieramy właśnie w tym czasie, w tym jesiennym czasie w Polsce. Jest to na trzecim miejscu Grecja, na drugim Turcja, a na pierwszym Egipt. Tak to wygląda, więc jeśli jeszcze macie trochę dni urlopowych i nie macie na nie pomysłu, to ja tak tylko delikatnie sugeruję. I gram dalej kolejne hity na czasie. Już za chwilę Ed Sheeran między innymi, ale także Thomas Gray.
1: Promocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bar-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
8: Vita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu. Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
9: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
10: Szukasz chwili tylko dla siebie? Zapraszamy do strefy relaksu Hotelu Europa. Zanurz się w naszym bezchlorowym basenie, odpręż ciało w strefie saun, odetchnij w grocie solnej stężnią solankową i wybierz masaż dopasowany do Twoich potrzeb. To idealne miejsce, by odzyskać energię i wyciszyć umysł. Wyjątkowa oferta. Do każdego karnetu otrzymujesz wejście do groty solnej. Hotel Europa Starachowice. Twoja strefa relaksu. Zadbaj o siebie już dziś. 41 276 78 06.
11: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
12: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gv.edu.pl. Telefon 41 273 1505.
13: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725 500 300.
16: I po reklamie.

0: Ale to dobrze brzmi, ale to dobrze brzmi, Riviera. Tak wam gramy w Radiu SK dosłownie 5 minut przed godziną 15. Do tej 15 zostało nam jeszcze trochę czasu i my cały czas pytamy się, jakie macie sposoby, żeby doceniać wasze żony, szczególnie w tym wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień Doceniania Żony w kalendarzu. No i Marek się odezwał. Halo Marku.
1: Dobrą żonę trzeba doceniać każdego dnia i najlepiej na 100%. W poniedziałek 5%, we wtorek 5%, w środę 5%. Czwartek 5%, piątek 5%, sobotę 6%, a w niedzielę, jak nie ma dzieci, pozostałe procenty. Pozdrawiam.
0: Oj, Marku, to ja nie chcę wiedzieć, co w niedzielę się u ciebie w domu dzieje.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.
15: Zbliża się 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. NATO gotowe na ewentualną eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
16: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
15: 56-latek z powiatu przemyskiego zatrzymany. To po groźbach wobec premiera w internecie. Mężczyzna miał zamieścić w sieci film z groźbami. Sprawą zajmuje się prokuratura, a za groźby karalne mogą mu grozić nawet 3 lata więzienia. 33. edycja Invest in Szczecin Open za nami. Przez tydzień w Szczecinie nie brakowało tenisowych emocji. Jak turniej oceniają kibice?
17: Bardzo nam się podoba.
18: Cała trybuna wypełniona, także to pokazuje właśnie, że chyba nasz turniej ATP góruje w Polsce.
15: A patronem turnieju było Radio SK.
19: Minuta po godzinie 15, a my gramy dalej. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, czy w pracy, czy w domu, czy gdzieś w podróży. Radio SK gra już za chwilę. Zalia i Tylko kochaj mnie. Bardzo dobry numer, który podobno działa cuda. Tak jak Radio SK, Kinga Baryga. Witajcie!

Sky Go, 14 minut po godzinie 15. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. A już za chwilę Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z Samolotami. Właśnie z tym numerem do nas zawitają. Ale zanim to nastąpi, no to ja sprawdziłam, co tam u Kaśki Sochackiej się dzieje. Aktualnie wypoczywa, odpoczywa i ładuje baterie. Rzeczywiście ma przed czym, bo już 11 grudnia tego roku w Tauron Arenie w Krakowie jej koncert. Jeden, jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Może właśnie tam również będziecie mogli ten numer w tym duecie usłyszeć. A już teraz gramy wam go w Radiu SK. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z numerem Samoloty.

0: 18L, jak zapomnieć, to jeden z tych właśnie hitów zawsze na czasie. 2009 rok, to wtedy właśnie powstał ten numer. Tak, nie, przepraszam, nie 2009, źle powiedziałam, 2003. To właśnie wtedy, czyli 23 lata ma ten kawałek, a cały czas brzmi dobrze. I takie hity na czasie, które brzmią bardzo dobrze, dalej będziemy wam grać, już za chwilę Damiano Dawid, ale będzie też Somber.
1: Radio SK. Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie myśleć. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
19: I po reklamie.

0: H. Mata, Ring My Bell. Kto by pomyślał, wszystko zaczęło się od koncertu w Białymstoku i tak właśnie powstał ten remix, który gramy Wam w Radiu SK. Zbliżamy się do godziny 16. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne hity na czasie, które ominą Wam niedzielne popołudnie. Zostańcie z nami. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290. E-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Firma Starsan Duo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Starsan Duo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: I po reklamie.
14: Starachowice na czasie.
15: Dawid Bąk, zapraszam. Świeżynki w Heliosie to Resident Evil, Zapomniana Wyspa oraz Teddy i Magiczna Lampa. A w poniedziałek w kinie Konasara Wrangers. Start o 18. W Starachowicach rusza Misja Kawa, cykl spotkań, podczas których kawa będzie pretekstem do rozmowy, poznawania ciekawych tematów, ludzi i rozwijania kreatywności. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 23 września w Centrum Kreatywności Pałacyk. Start o godzinie 16. A więcej polecajek na wolny czas znajdziecie na skp.pl. Wbijajcie.
14: Minęła 16. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Sprawcy wpadli już w ręce policji. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Do włamania doszło w piątek w galerii handlowej. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
16: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki.
14: Teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. W Szczecinie w zajezdni spaliły się dwa autobusy. Z ogniem walczyły cztery zastępy. Nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru na razie nie są znane. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Pomysł pojawił się przy okazji przebudowy miejskiego deptaka. Miejsce ma upamiętniać znane osoby związane z Zieloną Górą.
17: 1,5 minuty po godzinie 16. My się nie zatrzymujemy, gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość, no bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Coldplay. Tak wam właśnie gramy 18,5 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Mam nadzieję, że macie jeszcze trochę energii, żeby z nami pośpiewać, ale też pochillować. No bo niedziela to jest ten dzień przed tym dniem na literkę P, żeby nie powiedzieć po prostu, że zbliża się wielkimi krokami poniedziałek. A jednak, ale zbliża się też jesień. Ta kalendarzowa zaczyna się już 23 września. No ale jeszcze do tej jesieni i do tego poniedziałku mamy trochę czasu, więc korzystajmy z tego lata, które jeszcze trwa. No to tak tematycznie. Gips i Igo. Ostatni dzień lata. Już teraz w Radio SK.

0: Temper City. Tak wam gramy. 34 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. No właśnie, jako że mamy już niedzielne popołudnie, to ja przychodzę do was z pytaniem, co u was, co robicie? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radio SK 2, bądź wysyłajcie zdjęcia, bądź głosówki. Wszystkie chwyty dozwolone, a ja obiecuję, że już po krótkiej przerwie wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, które umilą wam ten dzień, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Będzie między innymi MJ Deli, ale będzie też Kygo i Selena Gomez.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
14: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
17: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
20: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
19: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
23: I po reklamie.

0: Co za głos, jak ona to robi. Sanach i Cichosza, tak kończymy godzinę 16. Po 17 kolejne hity na czasie, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
19: Nasza firma ma politykę B2B.
18: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
19: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
18: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
20: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
21: I po reklamie.
22: Jest 17. Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj uciekli z placówki w Bytomiu. Mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
23: Policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta. W mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
22: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Do jutra internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra Kultura Europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
24: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
22: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nami hit Ekstraklasy w Białymstoku. Już za pół godziny Jagiellonia podejmie u siebie Legię Warszawa. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.
0: Półtorej minuty po godzinie 17. Hity na czasie mamy przygotowane. Mam nadzieję, że wy też jesteście na to gotowi. Już za chwilę. Numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, ale na dobry początek Andrea Bocelli i David Guetta. Kinga Berga, witam i zapraszam.

Armin van Buuren w Radio SK, 16 minut po godzinie 17. Jest niedziela, a my gramy wam hity na czasie. Swoją drogą pytałam, co u was, jak tam dzisiaj spędzacie to niedzielne popołudnie, i odezwała się Izunia. No, patrząc po wiadomości od Izy, to ona absolutnie nie myśli o poniedziałku. Słuchamy was w słonecznej Hiszpanii na wakacjach i dobrze się bawimy. Do tego dostałam też filmik z plaży. No naprawdę jest czego pozazdrościć. Oczywiście bawcie się dobrze, a my wam będziemy grać tak, żeby ten pobyt w Hiszpanii wam umilać. Ale to nie jedyna wiadomość, odezwała się też Karolina. Karolina napisała tak: robi się winko i grzybki. Czyli domowe roboty trwają, a my gramy tak, żeby wam ten czas umilać. Jest jeszcze Magda. Magda napisała tak: słucham Eski na siłowni, mam 53 lata i formę życia. Gdyby ktoś wątpił w te słowa, to mamy tutaj też zdjęcia i filmiki, które potwierdzają formę Madzi. No to co? My gramy dalej, hity na czasie. Mam nadzieję, że jesteśmy z wami niezależnie od tego, co robicie i gdzie jesteście. Dawid Podsiadło i Sezon już teraz w Radiu SK.

I tak się składa, że przychodzimy do Was jeszcze z takim bardzo wakacyjnym, energetycznym i letnim numerem. Z hiszpańsko-polskim, można by powiedzieć, bo tam jest hiszpańskojęzyczna zwrotka, a mowa o numerze Besos od Jana Marczewskiego i Hugo Torresa. Moi drodzy, nie ma co tu gadać, po prostu posłuchajcie tego numeru, który bardzo, ale to bardzo szybko wpada w ucho.

0: 31,5 minuty po godzinie 17. I mamy niedzielę, mamy hity na czasie i mamy Radio SK. Wszystko się zgadza. Wielkimi krokami zbliża się poniedziałek, ale słuchajcie, otóż okazuje się, eksperci mówią, że do tego poniedziałku to się można przygotować. Są pewne dwie główne zasady. Pierwsza jest taka. Półgodzinny spacer wieczorem w niedzielę przed poniedziałkiem. Druga zasada jest taka. Godzina bez telefonu przed snem. Całe szczęście, że nikt tutaj nie napisał nic o radiu. Radio SK. Bo hity na czasie będziemy grać dalej już za chwilę. PZ i Dom nad wodą.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: I po reklamie.

0: Alex Warren. Tak kończymy godzinę 17. O 18 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 18 kolejne hity na czasie. Tymczasem ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: O nie! Gdzie moja kasa?
14: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: I po reklamie.
18: Starachowice na czasie.
19: Dawid Bąk, kłaniam się. Resident Evil, Zapomniana Wyspa oraz Teddy i Magiczna Lampa. To nowości w Heliosie. I jeszcze zaproszenie do Kielc. Przede wszystkim dla tych, którzy lubią się pościgać. Możecie wpaść do E1 Go-Kart.
20: Mamy go-karty dla dzieciaczków, go-karty Kid Racery, takie elektryczne go-karty. Od niedawna mamy również go-karty do driftu. Mamy go-karty juniorskie od 130 cm wzrostu. Go-karty seniorskie, czyli od 150 cm od 12 roku życia.
19: Mówi Rafał Zygan z E1 Go-Kart w Kielcach. A więcej o miejscówkach w regionie na sk.pl. Wbijajcie.
0: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Możliwe są burze i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Trójmiasta. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad. Ostrzeżenia przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Hiszpańska klątwa przerwana w Szczecinie. Nicolas Sanchez Izquierdo wygrał 33. edycję Invest in Szczecin Open. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro.
12: To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny roller coaster.
0: Mówił po meczu zwycięzca, a Izquierdo jest pierwszym Hiszpanem, który wygrał szczecińskiego challengera.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
12: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
12: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
12: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
12: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: I po reklamie.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Reklama.
2: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290. E-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Starsanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Starsanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Starsanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
15: I po reklamie.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. W Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gv.edu.pl. Telefon 41 273 1505.
5: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
6: Szukasz chwili tylko dla siebie? Zapraszamy do strefy relaksu hotelu Europa. Zanurz się w naszym bezchlorowym basenie, odpręż ciało w strefie saun, odetchnij w grocie solnej stężnią solankową i wybierz masaż dopasowany do twoich potrzeb. To idealne miejsce, by odzyskać energię i wyciszyć umysł. Wyjątkowa oferta. Do każdego karnetu otrzymujesz wejście do groty solnej. Hotel Europa Starachowice. Twoja strefa relaksu. Zadbaj o siebie już dziś. 41 276 78 06.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290. E-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Rdza, zniszczony lakier. Lakiernia proszkowa Lakstar rzuca wyzwanie zniszczonym metalom. Piaskowanie i malowanie proszkowe na najwyższym poziomie. Ogrodzenia, balustrady, konstrukcje stalowe, części samochodowe. Realizujemy najbardziej wymagające zlecenia. Krótkie terminy realizacji. Indywidualna wycena dla firm i detalistów. Brak transportu? Żaden problem. Przyjedziemy, odbierzemy i odwieziemy gotowe zlecenie prosto pod twoje drzwi. Lakstar, Starchowice, Benedyktyńska 2A. Zadzwoń 607 428 950.
11: I po reklamie.

0: Mega Starachowice.
1: Reklama.
2: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A/51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
8: Kasacja pojazdów 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
9: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gv.edu.pl. Telefon 41 273 1505.
10: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
13: I po reklamie.

0: Polska Starachowice News.
1: 168 osób stanęło na starcie piątego onkobiegu w Starachowicach, organizowanego przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, mówi Małgorzata Kałuża ze Starachowickiego Szpitala.
2: W ciągu 60 minut uczestnicy pokonali łącznie aż 1569 kilometrów. To mniej więcej tyle, ile dzieli Starachowice od Palermo na Sycylii. Najważniejsze jednak, że każdy z tych kilometrów miał znaczenie dla zdrowia, solidarności i pomocy osobom chorującym onkologicznie. Uczestnicy piątego biegu w Starachowicach zaczęli pojawiać się przed szpitalem już od godziny 10. Na linii startu stanęło 168 osób, w tym 149 zarejestrowanych onkobiegaczy w koszulkach z numerami startowymi oraz 19 osób, które mimo braku wcześniejszej rejestracji postanowiły dołączyć do wydarzenia i wspólnie wesprzeć tę wyjątkową inicjatywę charytatywną. Wśród startujących była poseł na Sejm Agata Wojtyszek, radna Rady Powiatu Kinga Sawicka, reprezentacje Ludowego Klubu Biegacza Rudnik, Stowarzyszeń Zabiegane Starachowice, Jóża Pędzi, Eco School, Fundacji Nasze Zdrowie, a także grup Morsujące Wiedźmy Świętokrzyskie, Mors Może Więcej oraz indywidualni biegacze, nawet z Nowego Dworu. Po oficjalnym przywitaniu przez wicestarostę Małgorzatę Galas-Gombę oraz rzeczniczkę Starachowickiego Szpitala Małgorzatę Kałużę, organizatorkę biegu, przystąpiono do rozgrzewki, o którą zadbał Sylwester Dudek, prezes i trener Ludowego Klubu Biegacza Rudnik. Punktualnie o godzinie 11 uczestnicy ruszyli na trasę. Jedno okrążenie liczyło około 1 km i prowadziło wokół budynków kompleksu głównego Starachowickiego Szpitala sprzed wejścia do poradni specjalistycznych. Przez kolejną godzinę każdy pokonywał trasę w dogodnym dla siebie tempie, biegnąc, truchtając lub maszerując. Nie liczyło się tempo, ani liczba okrążeń, liczyła się aktywność, wspólne działanie i pomoc. W ciągu 60 minut uczestnicy piątego biegu w Starachowicach pokonali wspólnie 1569 km, to mniej więcej dystans dzielący Starachowice od Palermo na Sycylii. Tym razem jednak nie trzeba było wsiadać do samochodu czy samolotu, aby pokonać taką odległość. Wystarczyły sportowe buty, pozytywna energia i chęć pomagania. Każdy uczestnik pokonywał trasę zgodnie ze swoimi możliwościami. Jedni biegli, inni truchtali, jeszcze inni maszerowali, wspomagając się kijkami, a wszystkich łączył jeden cel – razem, po zdrowie i dla zdrowia. Piąty bieg w Starachowicach był częścią 19. onkobiegu Razem po Zdrowie, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarkoma. W tegorocznej edycji biegi odbywały się jednocześnie w 4 miejscach w Polsce. W Warszawie, gdzie zorganizowano bieg główny, Starachowicach, Siedlcach oraz Szczodrem. Uczestnicy wydarzenia nie tylko podejmowali aktywność fizyczną i zwracali uwagę na znaczenie profilaktyki. Ich kilometry miały również wymiar finansowy. Każdy pokonany kilometr jest przeliczany na złotówki, które sponsorzy przekazują na konto Stowarzyszenia Sarkoma, a tegoroczny wynik całego onkobiegu jest imponujący. Aż 650 tysięcy złotych na pomoc osobom z chorobami nowotworowymi. Środki zebrane dzięki zaangażowaniu tysięcy onkobiegaczy zostaną przeznaczone m.in. na finansowanie nierefundowanych terapii, zakup protez kończyn utraconych w wyniku choroby nowotworowej, opiekę psychoonkologiczną oraz działania profilaktyczne i edukacyjne. To pokazuje, że nawet pozornie niewielki gest, jedno okrążenie, jeden kilometr, jedna godzina aktywności może stać się częścią realnej pomocy dla osób, które mierzą się z chorobą. Starachowicki Szpital dziękuję szczególnie partnerom onkobiegu, czyli Ludowemu Klubowi Biegacza Rudnik, Stowarzyszeniu Zabiegane Starachowice oraz Stowarzyszeniu Miłośników Aktywności Fizycznej i Jóża Pędzi za wsparcie, energię i stworzenie razem z nami wyjątkowej atmosfery tego wydarzenia. A szczególne podziękowania kierujemy wszystkim uczestnikom. Dziękujemy za każde pokonane okrążenie, każdy kilometr, każdy uśmiech i każdą minutę spędzoną wspólnie na trasie. Dziękujemy Wam za te 5 lat i zapraszamy na kolejny, 6 bieg już w przyszłym roku.
0: SK Starachowice. SK Starachowice News.
1: Świętokrzyskie służby podsumowały minione wakacje w regionie. Było bezpieczniej, ale nie obyło się bez śmiertelnych wypadków i kolizji. O bezpieczeństwie w wakacje mówią wojewoda Józef Bryk, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach Tomasz Jarosz oraz Robert Janik, świętokrzyski wojewódzki inspektor transportu drogowego.
3: Każdego roku przed wakacjami wojewoda zwołuje posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego na temat przygotowania służb do okresu wakacyjnego. Służby w tym czasie raportują stan przygotowania, oceniamy ten stan przygotowania i później realizujemy te zadania w okresie wakacyjnym. Chcemy podsumować działania głównie tych służb, które pracowały w tym okresie wakacyjnym, czyli Policji, Inspekcji Transportu Drogowego i Państwowej Straży Pożarnej. Również w tych wakacjach brały czynny udział takie służby jak sanepid, kuratorium i to chyba tyle z takich głównych służb. Działania Policji głównie to są działania na drogach, ale nie tylko, bo to są działania i nad wodą, bezpieczeństwo naszych wypoczywających nad wodą. Inspekcja głównie działania kontrole autokarów. O tym opowiedzą poszczególni mówcy. Natomiast ja powiem o działaniach Straży Pożarnej. Głównie kontrolowaliśmy obozowiska harcerzy wypoczywających w naszych lasach. Było 19 ewakuacji tych obozów. 16 to było samoczynne, 3 były przy pomocy Państwowej Straży Pożarnej. Wszystko odbyło się bezpiecznie w ramach obowiązujących przepisów. To tyle, ja dziękuję. O podsumowanie poproszę pana komendanta wojewódzkiego Policji. Proszę bardzo.
4: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Tomasz Jarosz, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach. Szanowni Państwo, 2 wrzesień, więc co z tym idzie, już zakończyliśmy okres wakacji, podsumowaliśmy okres wakacji. Wakacje roku 2026 na terenie województwa świętokrzyskiego podsumowaliśmy i ten okres zamknęliśmy. Oceniamy go jako okres dobry, bezpieczny i spokojny. Szanowni Państwo, no będę się posiłkował danymi, które zebraliśmy na chwilę obecną. W roku 2026 przez okres wakacji skontrolowaliśmy łącznie 318 autokarów, które przewoziły, wyruszały w drogę wakacyjną z terenu województwa świętokrzyskiego. 117 autokarów skontrolowaliśmy w miejscach, w których na stałe można było podjechać, zgłosić tą kontrolę, a 201 kontroli było to na wezwanie osób organizujących tego typu wyjazdy. Szanowni Państwo, kontrolowaliśmy osoby poruszające się na hulajnogach i urządzeniach transportu osobistego. Te kontrole miały na celu to, żeby wskazać osobom poruszającym się tego typu środkami transportu, w jaki sposób należy to robić, żeby to było bezpiecznie. Niemniej jednak w trakcie wakacji odnotowaliśmy 13 wypadków drogowych z udziałem hulajnóg elektrycznych. Jedna osoba zginęła, 12 osób zostało rannych. Policjanci rozliczyli również 54 osoby, które brały udział w kolizjach drogowych z udziałem hulajnóg. W okresie wakacyjnym cyklicznie, codziennie prowadzimy działania. One się nie zakończyły. Codziennie prowadzimy działania ukierunkowane na kontrolę osób poruszających się hulajnogami, bo dostrzegamy problem i ilość zdarzeń, tak jak tutaj pani redaktor zadała to pytanie, związanych z uczestnikami, którzy poruszają się hulajnogami na terenie województwa świętokrzyskiego. Na terenie wszystkich powiatów są prowadzone tego typu kontrole i policjanci te kontrole prowadzą i dopóki te hulajnogi będą się, aura pogodowa pozwoli na to, żeby się nimi poruszać, będziemy te kontrole cały czas prowadzić. Powtarzamy to, żeby hulajnogi używać w sposób taki, w jaki powinny być używane, żeby rodzice nie zezwalali na to, żeby te hulajnogi miały zdejmowane ograniczniki prędkości, bo tak się dzieje. No i osoby, które powinny poruszać się w kaskach, żeby poruszały się w kaskach. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom w połowie września wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, z panem wojewodą, będziemy prowadzić takie działania, gdzie zarówno jak policja i kurator oświaty będziemy rozdawać osobom poruszających się rowerami kaski. Kolejna edycja rozdawania kasków po to, żeby jak najwięcej osób w tych kaskach na terenie województwa się poruszało. Co za tym idzie, żeby było bezpiecznie, prowadziliśmy wzmożone kontrole stanu trzeźwości na drogach województwa świętokrzyskiego. Szanowni Państwo, takich osób przebadanych w różnego rodzaju działaniach, w różnych porach dnia, takich osób zbadaliśmy 125 tysięcy. Wynikiem tego typu kontroli jest zatrzymanych aż 739 osób kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości bądź po użyciu alkoholu. Nietrzeźwi kierowcy byli sprawcami 9 wypadków, 68 kolizji i niestety 2 osoby zginęły, a 10 osób zostało rannych, gdzie sprawcami byli nietrzeźwi kierowcy. W tym widzimy, że te kontrole muszą być kontynuowane w ciągu kolejnych miesięcy tego roku. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo na terenach zbiorników wodnych, terenach przywodnych również przyniosło swój efekt z uwagi na to, że w zeszłym roku odnotowaliśmy 3 utonięcia, w tym roku odnotowaliśmy 2 utonięcia. Należy tu zwrócić uwagę na to, że ten rok i te wakacje były cieplejsze, więcej dni było spędzanych na terenie zbiorników wodnych, na plażach i różnego rodzaju kąpieliskach, zarówno strzeżonych, jak i niestrzeżonych. Dziękuję bardzo.
5: Dzień dobry Państwu, Robert Janik, Świętokrzyski, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. My jak co roku oczywiście też z okresem wakacyjnym rozpoczęliśmy wzmożone kontrole przewozu osób. W tym okresie, czyli od końca czerwca do końca sierpnia przeprowadziliśmy około 230 kontroli przewozu osób. Były to głównie przewozy regularne, natomiast też sporą część stanowiły przewozy okazjonalne. Nasze kontrole skupiały się głównie na tych trasach przejazdowych, tranzytowych przez województwo świętokrzyskie. Tak jak na otwarciu punktu kontrolnego mówiliśmy, że z roku na rok poprawia się bezpieczeństwo i stan techniczny jest coraz lepszy tych autobusów. Tak też potwierdziło się to również w tym roku. Zatrzymaliśmy tylko 4 dowody rejestracyjne. W zasadzie 2 to dotyczyły braku ważnych badań technicznych, a w przypadku 2 pojazdów były to usterki. W przypadku jednego autokaru białoruskiego były to usterki niebezpieczne, czyli wycieki płynów eksploatacyjnych, więc tak jak mówię, konsekwencją było zatrzymanie dowodu i zakaz dalszej jazdy. Jeżeli chodzi o nasze kontrole, to tak jak do czego się one sprowadzają? Sprowadzają się to do tego, że kontrolujemy stan techniczny oczywiście pojazdów, kontrolujemy trzeźwość kierowców, kwalifikacje kierowcy, jego uprawnienia, czy posiada odpowiednie szkolenia, badania lekarskie, psychologiczne. Dodatkowo jeszcze kontrolujemy i czas pracy kierowców. Tych, jeżeli chodzi o te nieprawidłowości, to tak jak mówiłem, nietrzeźwych kierowców w przypadku tych kontroli nie było. Natomiast jeżeli chodzi o te nieprawidłowości dotyczące czasu pracy, to były to drobne naruszenia stwierdzone bodajże w 5 kontrolach. W przypadku nałożyliśmy 11 mandatów karnych, z tego co pamiętam, i to były głównie mandaty dotyczące obsługi tachografu i jakichś nieprawidłowości, które popełnili kierowcy.
0: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
1: 11. Staruś, czyli miniatura stara, stanęła w Starachowicach. To Star N52. Autobus, który stanął przy wjeździe na bazę komunikacji miejskiej przy ulicy Radomskiej. Mówi prezydent Marek Materek.
6: To witamy wspólnie z Marcinem Pachciem, prezesem Zakładu Energetyki Cieplnej, Leszkiem Drożdżem, rzeźbiarzem. Znajdujemy się przy bazie komunikacji miejskiej i znajdujemy się tu nie przez przypadek, dlatego że to właśnie tu, w ramach obchodów 70-lecia funkcjonowania zorganizowanego transportu publicznego na terenie miasta Starachowice, odsłonili kolejnego Starusia w ramach ścieżki, która cały czas się rozwija. Jeden jest w Rynku, jeden przy Pałacyku, kolejny na skwerze Bilicza, kolejny przy Fontannie, na skwerze przy Szkole Podstawowej nr 9, kolejny w Parku Miejskim nad zbiornikiem Lubianka, przy Żółtku, na ulicy 1 Maja, na skwerze przy siedzibie firmy Star Sanduo, kolejny przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3, a teraz dzięki Zakładowi Energetyki Cieplnej i Komunikacji Miejskiej, tu przy wjeździe na bazę komunikacji miejskiej, jest to Star N52.
7: Szanowni Państwo, ten star, który tu stanął, który mogą wszyscy podziwiać, jest taką wizytówką przy wjeździe do miasta, jest uwieńczeniem tych wszystkich obchodów, które obchodziliśmy w ostatni weekend, czyli 70 lat funkcjonowania komunikacji miejskiej w Starachowicach. Zapraszamy wszystkich do oglądania. On będzie się różnił tym jeszcze, że jest, w związku z tym, że jest przy wjeździe, w godzinach nocnych będzie oświetlony i podświetlony zarazem. No i myślę, że będzie też fajną atrakcją dla naszych mieszkańców i przyjezdnych gości.
8: Ja, proszę Państwa, mam wielki sentyment do tego autobusiku, bo w latach 60-tych, 70-tych podróżowałem takim podobnym i bardzo mi się to przyjemnie pracowało przy tym. I jeszcze mogę powiedzieć, że ocalmy od zapomnienia oczywiście, bo to jest wartościowe, jest nasza historia. Dziękuję.
0: SK Starachowice News.
1: Jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w województwie świętokrzyskim wkracza w fazę realizacji. Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk podpisał zezwolenie na realizację 18-kilometrowego odcinka drogi S74 pomiędzy Łagowem a Opatowem. Mówił wojewoda Józef Bryk, dyrektor Kieleckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Piotr Krampikowski i poseł Artur Gierata.
9: Ważny dzień, ważny moment. To jest kolejny odcinek ważnej drogi w ciągu tej drogi 74. S74. Ten odcinek będzie Łagów-Opatów. Kolejny odcinek. Realizujemy takie odcinki S74 w tej kolejności, tam gdzie jest najszybsza dokumentacja, czyli nie czekamy na kolejności jakby od granicy województwa, tam gdzie jest najmniej uzgodnień, te odcinki są realizowane. Jest to odcinek 18 km, wartość 632 miliony, zakończenie w 2029 roku. Co przede wszystkim? Zwiększenie bezpieczeństwa, przepustowość tej drogi 74, wyprowadzenie tego ruchu poza miejscowości, to jest ograniczenie hałasu, ograniczenie emisji spalin i przede wszystkim umożliwienie, udostępnienie możliwości tzw. inwestycyjnych. Zawsze wokół takich węzłów komunikacyjnych powstają nowe zakłady, instytucje, region się rozwija. I przepustowość, przede wszystkim bezpieczeństwo, to są te czynniki, o które należy zadbać. Ja przy okazji opowiem Państwu, jak przebiega realizacja całego tego przebiegu drogi S74 od granicy województwa łódzkiego aż do Niska, czyli poza granicę naszego województwa. Otóż mamy w przygotowaniu ten odcinek od granicy województwa łódzkiego do Mniowa. Prawdopodobnie ten ZRID zostanie wydany w drugiej połowie przyszłego roku. Na etapie realizacji mamy już Mniów, Kielce, Zachód. Ten odcinek jest realizowany w dobrym tempie. Zakończenie tego odcinka będziemy mieć w 27 roku, czyli już niebawem tym odcinkiem będziemy jeździć. Wiadomo już wszystkim, że odcinek przez Kielce jest realizowany też w dobrym tempie. W przygotowaniu mamy Cedzyna Łagów, ten odcinek. Ten odcinek będziemy mieć też w przyszły rok, wydamy decyzję z RIT. Natomiast połączenie z województwem podkarpackim, ten odcinek to w przygotowaniu jest przez oddział rzeszowski, czyli podkarpacki Generalnej Dyrekcji, dlatego przejęło tamto województwo. Oni mają dłuższy ten odcinek i oni przygotowują całą dokumentację i czekamy na realizację tego odcinka. Także niebawem będziemy mieć już cały ten ciąg tej drogi od granicy województwa łódzkiego do podkarpackiego, łącznie z połączeniem z drogą S19, czyli na zachodzie będziemy mieć z A1 i S8, natomiast od strony podkarpackiego będziemy mieć połączenie z S19. Czyli już niebawem będziemy mieć takie dwie S-ki, które będą z północy, czyli S7 na południe i z zachodu na wschód to będzie S74.
10: Szanowni Państwo, Pan Wojewoda już chyba wszystko pięknie opowiedział, ale tak, dzisiejsza decyzja z RIT pozwala nam na rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji na odcinku 74 Opatów Łagów, czyli roboty budowlane. W miesiącu październiku wykonawca zostanie mu przekazany plac budowy, gdzie rozpoczną się roboty przygotowawcze. Jest to ponad 18-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej 74. Będzie on przebiegał przez powiaty kieleckie oraz opatowskie. Będzie omijał istniejącą drogę DK74 zarówno po stronie południowej, jak i północnej. Po zakończeniu inwestycji ten odcinek drogi S74 Opatów Łagów połączy się z istniejącą i oddaną w zeszłym roku obwodnicą Opatowa, jak również, tak jak Pan Wojewoda wspomniał, z projektowanym odcinkiem drogi S74 Cedzyna-Łaków. W ramach inwestycji powstanie 18 obiektów mostowych, inżynierskich obiekty mostowe, wiadukty, jak również górne przejście dla zwierząt, przepusty dla zwierząt małych i dużych, ekrany akustyczne, jak również drogi zbiorcze łączące ruch lokalny. Każdy z RIT, który otrzymujemy, właśnie zbliża nas do połączenia całej drogi S74 o długości ponad 100 km na województwie świętokrzyskim, co ułatwi i przyspieszy nam podróżowanie między wschodem a zachodem i jednocześnie połączy nas z węzłami autostradowymi A1, jak również S19. Dziękuję bardzo.
11: Rzeczywiście chciałem przede wszystkim i podziękować tutaj panu wojewodzie i służbom wszystkim podległym pana wojewody za takie przyspieszenie w ostatnich czasie, w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach z wydawaniem dokumentów i daniem możliwości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizacji tych inwestycji. Tutaj na ręce pana dyrektora z kolei chcę naprawdę życzyć jak najmniej problemów przy budowie tych dróg i innych odcinków, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ten oddział województwa świętokrzyskiego akurat jest znany na całą Polskę ze swojej efektywności i realizacji, dobrego realizacji inwestycji. Pamiętam, że robiliśmy już inwestycje w województwie mazowieckim, dzisiaj robimy też w województwie lubelskim, a więc naprawdę tutaj na ręce pana dyrektora, dla wszystkich pracowników naprawdę wielkie podziękowania i przede wszystkim życzenie jak najmniej problemów przy budowie tych dróg. Ale chcę jeszcze tak podsumować i wszystko i zamknąć klamrą to, co mówił pan wojewoda. Znaczy, droga S74 jest niezmiernie ważną drogą dla nas, dla wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego, nie tylko pod kątem komfortu jazdy na wschód-zachód, ale przede wszystkim pod kątem ekonomicznym. Kiedy zakończymy tą drogę, a wierzę, że będzie to do końca tej dekady, już mówię o wszystkich odcinkach, a więc do roku 2030, myślę, że będziemy mieli naprawdę województwo w pełni przygotowane i otwarte. I to przede wszystkim będzie impuls do rozwoju gospodarczego. I mówię tutaj o tym nie tylko dlatego, bo już jakby nam się wszystkim mogły trochę... Już mogliśmy się przyzwyczaić, oswoić z tymi dużymi hasłami, że tak, to jest zawsze drogi, to jest krwiobieg gospodarczy, ale rzeczywiście to przynosi efekty, bo jak państwo wiecie, nawet wczoraj na targach Kielce została podpisana bardzo ważna umowa o terenach w Obicach, które prawdopodobnie przejmie Skarb Państwa i tam chcemy zrobić naprawdę jedną z największych stref gospodarczych, ekonomicznych w skali kraju. To kiedy rozmawialiśmy zarówno w ARP-ie, zarówno w MAP-ie z innymi instytucjami, wszyscy podkreślali to, że te drogi muszą być i też pod kątem ich realizacji między innymi analizowali to, czy warto tutaj wchodzić w tego typu przedsięwzięcia z kieleckim samorządem, czy nie. Dzisiaj wychodzi, że warto i między innymi dlatego, że ta droga, te drogi w zasadzie, bo mówimy o S7, którą już skończyliśmy i drodze S74, tak mocno dzisiaj potrafią być atutem dla nas mieszkańców województwa świętokrzyskiego do tego, by przedstawiać nasz tutaj region jako naprawdę dobre miejsce do inwestycji i to inwestycji nie tak jak do tej pory jesteśmy głównie oparci na usługach albo dostarczycielem kruszyw, ale przede wszystkim na produkcji i wierzę, że naprawdę to się ziści, a ta inwestycja jest między innymi kolejnym krokiem w tym kierunku, żeby to nam wszystkim się wspólnie udało, a więc teraz w zasadzie można powiedzieć 3 duże inwestycje realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego za ponad 2 miliardy złotych, panie dyrektorze, trzeba o tym powiedzieć. Na kolejne 2 czekamy, o czym mówił i pan dyrektor, i pan wojewoda. Są one na etapie konsultacji, na etapie również oczywiście wydawania też decyzji środowiskowych. Jak wszystko pójdzie dobrze, to myślę, że pod koniec tej dekady naprawdę wszystko zamkniemy i będziemy mogli mieszkańcom powiedzieć, zadanie zostało wykonane.
0: SK Starachowice. SK Starachowice News.
1: Fabryka smaków w Starachowicach coraz bliżej. Umowa na modernizację budynków wraz z zakupem wyposażenia w celu tworzenia zakładu aktywności zawodowej została podpisana, mówi prezydent Marek Materek.
6: Znajdujemy się w kuchni szkoły podstawowej nr 13 i przedszkola miejskiego nr 10 na osiedlu Południe. Ze mną są dyrektor placówki pan Sławomir Rymarczyk, pan Marek Snopek z firmy Hotex. Zastępca do spraw społecznych Marcin Kołębiowski. Szanowni Państwo, spotykamy się z Państwem, żeby dziś za Państwa pośrednictwem przekazać mieszkańcom Starachowic pozytywne informacje dotyczące podpisania umowy z wykonawcą, który przygotuje dla nas uruchomienie zakładu aktywności zawodowej Fabryka Smaku. Zakład aktywności zawodowej Fabryka Smaku to odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne przede wszystkim, na miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca pracy dla osób, które często były wykluczone z rynku pracy, a które chcemy na ten rynek pracy albo przywrócić, albo chcemy stworzyć miejsce, w którym będą mogły pracować, integrować się, ale także rehabilitować i spędzać czas wspólnie z innymi osobami pod opieką osób, które są wykwalifikowane, będą mogły przygotowywać się do zawodu i również nadzorować pracę. Fabryka Smaku to miejsce, w którym będą przygotowywane smaczne, dobre i pełnowartościowe posiłki, m.in. dla podopiecznych Szkoły Podstawowej nr 13, Przedszkola Miejskiego nr 10, ale także chcemy stworzyć ofertę dla szkół średnich działających na terenie naszego miasta, w których kuchni i stołówek szkolnych po prostu nie ma. Będziemy tu także przygotowywali posiłki dla Centrum Usług Społecznych w ramach m.in. mobilnego posiłku dla seniora, dla środowiskowego domu samopomocy, dla domu dziennego pobytu dla seniorów, który działa w Galerii Skałka i innych miejskich jednostek, tak aby ta oferta była z roku na rok rozszerzana i żebyśmy mogli dla naszych jednostek przygotowywać jak najlepsze i jak największej ilości posiłki właśnie w tej przestrzeni. Tej przestrzeni, która przez lata była nie do końca właściwie wykorzystana, bo tu były przygotowywane fajne, dobre posiłki dla szkoły i przedszkola. Natomiast jak Państwo widzicie, przestrzeń jest przeogromna. Zapleczy, które są tutaj zlokalizowane, jest bardzo dużo. Chcemy tę przestrzeń zmodernizować, przygotować i odpowiednio wyposażyć, dlatego że sprzęt, o czym powie Pan Dyrektor, często jest już mocno wysłużony i ma sporo za sobą. Wybraliśmy w postępowaniu przetargowym firmę Hotex, która jest już nam znanym przedsiębiorcą i znanym wykonawcą, dlatego że realizowała ta firma m.in. dla nas wykonanie bazy komunikacji miejskiej przy ulicy Radomskiej. Patrząc na jakość wykonania i na to, jak ta baza funkcjonuje przez ostatnie kilka lat, myślę, że możemy zaryzykować, że i tu Państwo wykonają pracę tak, że będą one służyły przez kolejne lata i będą one wykonane właściwie. Termin jest krótki, dlatego że do końca roku musimy uruchomić zakład aktywności zawodowej. Myślę, że od 1 stycznia zaryzykuję, że będziemy już tutaj wydawali posiłki w Szkole Podstawowej nr 13 zakładu aktywności zawodowej. Jeśli chodzi o koszty, to kwota wykonania pracy opiewana poziom ponad 5 milionów 100 tysięcy złotych, z czego blisko 2,5 miliona złotych to dofinansowanie, które pozyskaliśmy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i tu podziękowania dla Pani Marszałek Renaty Janik za wsparcie, które otrzymaliśmy na ten cel. Szanowni Państwo, od pomysłu do realizacji często jest bardzo długa droga i w tym miejscu chciałbym podziękować bardzo moim współpracownikom, dlatego że bez ich zaangażowania, bez ich wsparcia realizacja tego pomysłu nie byłaby możliwa. Zacznę od prezydenta Marcina Głębowskiego, który skoordynował wszystkie prace, od pani dyrektor Centrum Usług Społecznych Violetty Grosickiej, która pisała projekt, która później była w kontakcie ze wszystkimi instytucjami, ale także wspólnie zwiedzaliśmy zakłady aktywności zawodowej, których działalność polega przede wszystkim na przygotowywaniu posiłków w różnych częściach Polski, bo byliśmy m.in. na Lubelszczyźnie, obserwowaliśmy, jak tam ta działalność wygląda, po to, żeby uniknąć błędów, które już ktoś popełnił, a te najlepsze wzorce, jakie można zastosować, żeby tutaj były do nas ściągnięte. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi i całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 13 i jednocześnie bardzo proszę rodziców o wyrozumiałość i cierpliwość dla nas w tym okresie przejściowym, czyli wtedy, kiedy będziemy przygotowywali uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej Fabryka Smaku tutaj w Szkole Podstawowej nr 13 i Przedszkolu Miejskim nr 10. Dziękuję referatowi inwestycji za przygotowanie realizacji i mam nadzieję dobry nadzór w kolejnych miesiącach.
12: Bardzo miło nam, że zostaliśmy wykonawcą tego zadania. Po raz kolejny współpracujemy z gminą Starachowice. Chciałem nadmienić, że zakres robót jest bardzo obszerny. Począwszy od dokumentacji projektowej, po roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, po dostawę wyposażenia. Termin realizacji to jest koniec roku 2026.
13: Szanowni Państwo, ja nawiązując do tego, co powiedział Pan Prezydent, ta stołówka powstała w 2000 roku. Ona planowana przy budowie szkoły była na prawie 3000 uczniów. No to nie było nigdy, najwięcej uczniów, którym było to 1350, ale obiadów było bardzo dużo wtedy. Sprzęt, który pozyskaliśmy w 2000 roku jest do dzisiaj, na przykład te kotły, które tutaj Państwo w tle widzicie, to są kotły, które mają już 26 lat. lat. Wymagają gruntownego remontu, dlatego bardzo cieszymy się, że tutaj pan prezydent Marcin, Rada Miasta zainwestuje w naszą stołówkę, ponieważ ta stołówka wymaga już głębokiego remontu i zakupów, które tutaj poczynimy.
0: SK Starachowice. SK Starachowice News.
14: Wędkarstwo traktowane jest jako sport, ale przede wszystkim to hobby i pasja wielu osób w każdym wieku. Łowienie ryb i kontakt z przyrodą pozytywnie wpływają na samopoczucie wędkarzy, którzy ochoczo przebywają nad wodą. Aby rozpocząć swoją przygodę z łowieniem ryb, należy znać zasady oraz regulamin ustanowiony przez Polski Związek Wędkarski. Warto też zapoznać się z metodami połowu i sprzętem niezbędnym do uprawiania tego zajęcia.
15: Witam wszystkich, Maciej Zawadzki, twórca kanału CK Fishing Team na platformie YouTube oraz grup na Facebooku o tej samej tematyce wędkarskiej.
16: Dobrze, no to powiedz mi na początku, wędkarstwo. Czy trzeba mieć kartę wędkarską, żeby w ogóle rozpocząć swoją przygodę z tym sportem? Bo to jest chyba sport, prawda?
15: Tak, generalnie wędkarstwo jest traktowane jako sport, jako hobby, jako pasja bardzo wielu osób. Jeżeli chodzi o kartę wędkarską, no to tak, jeżeli chcemy łowić na wodach tak zwanych Polskiego Związku Wędkarskiego, no to musimy sobie kartę wędkarską wyrobić. Taką kartę jest bardzo prosto wyrobić, wystarczy iść do koła wędkarskiego, zdać egzamin, z tym egzaminem pójść do odpowiedniego urzędu, no i sobie wyrabiamy kartę. Wracamy do koła, uiszczamy opłaty, możemy łowić. Jeżeli nie chcemy, ewentualnie nie mamy możliwości, ewentualnie jesteśmy niedzielnymi wędkarzami, są także łowiska specjalne, na które nie potrzeba karty, są to łowiska, które idziemy, opłacimy sobie dniówkę, możemy przez cały dzień tam łowić, zabrać rybę, zapłacić za nią, albo nie zabierać i czerpać przyjemność z samego łowienia.
16: A które łowiska w województwie świętokrzyskim są takie najpopularniejsze, najbardziej oblegane, jeżeli mówimy o tych należących do Polskiego Związku Wędkarstwa?
15: A jeżeli chodzi o takie najbardziej wędkarsko oblegane zbiorniki, no to na pewno Zalew Wióry, Hańcza, Cedzyna też jest ostatnio bardzo fajnie turystycznie zrobiona, ale i podwędkarstwo, no też nawet fajnie przygotowana. Jest zbiornik Lipowica, Umer, z takich mniejszych. Jest tych zbiorników naprawdę sporo, Brody.
16: I rzeki też się w to wliczają?
15: Również rzeki, mamy sporo rzek tutaj u nas, jest to Nida. Mamy tak zwane rzeki górskie, tak samo, dość popularne. Najbardziej popularna u nas taka rzeka to jest Mierzawa. Jest taka malutka, na przykład Chutka, Wierna, Belnianka, no tych rzek też trochę mamy.
16: I ze wszystkich tych akwenów możemy rybę złowić, a następnie ją zabrać, czy są akweny, na których trzeba rybę wypuścić?
15: Nie ze wszystkich. Są utworzone zbiorniki i rzeki, odcinki na rzekach, tak zwane no-kill, czyli złów i wypuść, na których mamy albo zakaz zabierania całkowity ryb, albo zakaz zabierania niektórych danych gatunków.

0: czy takie bardziej wyczynowe baty długie. No i nasz zestaw jest zakończony spławikiem z ciężarkami na końcu haczyk. Wiadomo, to wszystko polega na tym, że jeżeli ryba nam bierze, to ten spławik nam sygnalizuje, opada w dół bądź wypycha go do góry. I na tym to wszystko polega. Wiadomo, jak przy takiej metodzie, jak i przy metodach gruntowych, do których zaraz przejdziemy, tak samo jest tam jakieś zanęta, robaki potrzebne. Jest to jedna z najprostszych metod, na które najwięcej dzieci, na przykład rodzice, uczą łowić, bo jest to najprostsze do nauki.
1: No właśnie, jakie są rodzaje przynęt? Powiedziałeś już robaki, a na coś jeszcze innego? Jakieś może produkty spożywcze?
0: Przynęt przy metodzie spławikowej jest, no jest bardzo dużo, bo możemy łowić na kukurydzę, czy jakieś różnego rodzaju pęczaki, na ciasto, na chleb, na makaron się bardzo dużo kiedyś łowiło, jeżeli chodzi o metodę spławikową. Tak więc jest tego naprawdę dużo, możemy zakładać dosłownie wszystko.
1: Można powiedzieć, że każda ryba lubi co innego?
0: Może nie do końca każda ryba co innego, ale są dane gatunki ryb, które mają jakieś swoje upodobania, jeżeli chodzi o przynęty, tak? Czyli tak jak na przykład łowimy amury, no bardzo często one kukurydzę, nie kukurydzę, bardzo dużo tego potrafią zjeść.
1: A jeżeli chodzi o to łowienie gruntowe już, czym to się charakteryzuje?
0: Łowienie gruntowe, w odróżnieniu od spławikowego, łowimy z gruntu, czyli mamy jakiś tam na przykład swój koszyczek, do którego pchamy zanętę, wyrzucamy na wodę i to sobie leży na dnie. Ryba podczas brania nam sygnalizuje na wędce albo na szczytówce tak zwanej drgającej, ewentualnie jakiejś bombce, sygnalizatorze, który mamy na brzegu. Łowimy sobie, to jest łowienie typowo stacjonarne, czyli nęcimy, wyrzucamy koszyczek z zanętą, z przynętą naszą, to sobie leży na dnie i czeka na rybę.
1: A jeżeli chodzi o metodę, w której się specjalizuje, czyli spinning?
0: O spinningu możemy porozmawiać sobie naprawdę długo. Jeżeli chodzi o spinning, to jest bardzo szeroki wachlarz tego. Głównie polega to na wyrzucaniu przynęty naszej przed siebie i zwijaniu, tak? No, najprościej mówiąc. Ale stosujemy tutaj głównie przynęty sztuczne, typu właśnie jakieś gumy, nie gumy, blaszki wirujące, woblerki, takie imitacje różnych rybek. Tak więc jest tego naprawdę bardzo dużo. Na spinning możemy łowić wszystkie ryby drapieżne, a nawet i ostatnimi czasy jest bardzo popularna metoda taka super ultralight, czyli nawet i łowimy białoryb na spinning tak samo. Tak więc jest naprawdę bardzo fajna metoda, aktywne łowienie, dużo chodzimy, dużo rzucamy, dużo zwijamy.
1: No właśnie miałem Cię zapytać, jakie są korzyści płynące z wędkarstwa. Już powiedziałeś, że jest aktywność przy spinningu, ale czego jeszcze tak wędkarstwo uczysz? Co nam daje? Jakie korzyści? Myślę, że na pewno cierpliwości.
0: No cierpliwość to na pewno swoją drogą, ale przede wszystkim możliwość wyciszenia, zredukowanie stresu. Człowiek jest jakiś szczęśliwszy przy takim obcowaniu z naturą, zrelaksowany.
1: A co daje największą satysfakcję z tego? Czy złowienie większej ilości ryb, czy może jak największej ryby?
0: To wszystko zależy od człowieka, bo generalnie wędkarstwo no nie zawsze polega na tym, żeby złowić najwięcej ryb, czy największą rybę. Już samo łowienie, samo spędzenie czasu na łonie natury już jest naprawdę bardzo korzystne, relaksujące i zadowalające. A złowienie większej ryby, czy większej ilości ryb, no to jest takie dopełnienie, które naprawdę potrafi dać bardzo dużo szczęścia i radości.
1: To już bardziej na zawodach wędkarskich, prawda? Gdzie ta rywalizacja jest z innymi wędkarzami i tutaj już każdy chce wygrać, wiadomo.
0: Tak, na zawodach wędkarskich to już nie jest relaks, tylko to już jest taki mały stresik, bardzo dużo osób się stresuje przy takim łowieniu, no bo tam już rzeczywiście chodzi o to, żeby punktować jak najwięcej, żeby łowić te ryby, akurat te gatunki dane, które są najlepiej punktowane na takich zawodach. Na tym to wszystko polega. Wszystko zależy od zawodów. Są zawody w kołach wędkarskich, na które potrafi przychodzić, nie wiem, 10, 15, 20, 30 osób, a są inne zawody organizowane przez różne albo stowarzyszenia, na które, nie wiem, ostatnio byliśmy, było ponad 70 osób. Ponad 70, parę lat temu mieliśmy około 100 osób na przykład na jednych zawodach tak samo. Tak więc

0: i małe, i duże imprezy.
1: I każde zawody mają nieco inny regulamin, tak? Bo liczy się ilość złowionych ryb albo ich waga, prawda?
0: Tak, kwestia od zawodów. Czy to są zawody na przykład gruntowe, czy to są zawody spinningowe. Każde zawody mają swój określony regulamin, który jasno określa, tak jak przy bardzo często przy zawodach gruntowych na przykład brana pod uwagę jest łączna waga wszystkich złowionych ryb. Przy zawodach spinningowych to już jest bardziej, jeżeli chodzi o długości ryb określanych, jest dana punktacja za dane długości ryb, za każdy centymetr, na przykład dodatkowy powyżej wymiaru są dodatkowe punkty.
1: A jakie są rodzaje wędek?
0: Rodzaje wędek? No to wszystko zależy od metody połowu. Przy metodzie karpiowym mamy wędki tak zwane karpiowe, tak? Czyli to są mocniejsze wędki, które pozwalają nam wyrzucić większe ciężary na dłuższe odległości. Metoda gruntowa, no to tak samo są zwykłe wędki gruntowe, ewentualnie są tak zwane federy, pikery, czyli tak zwana drgająca szczytówka, która sygnalizuje nam branie ryby. Wędka wtedy jest postawiona bokiem bądź na sztort. Przy wędkarstwie spławikowym mamy wędki spławikowe, tak zwane baciki, czyli wędki bez kołowrotka żadnego, bez niczego, wiązana żyłka do samego końca wędki, potem zestaw ze spławikiem. Są wędki odległościowe, tak zwane odległościówki. Są to wędki składane z kilku części, no i są tak zwane bolonki. Są to wędki takie teleskopowe, rozkładane, rozsuwane przy wędkarstwie spławikowym. Przy wędkarstwie spinningowym mamy różnego rodzaju wędki spinningowe z dopinanym kołowrotkiem, bądź wędki castingowe z dopinanym multiplikatorem. Masa sprzętu, jeżeli chodzi o to, ale początkujący naprawdę ma bardzo duży wybór, bo teraz tego tyle jest na rynku, że jest w czym wybierać.
1: A jak wygląda łowienie ryb zimą?
0: Łowienie ryb zimą generalnie jest to wędkarstwo podlodowe, tak? Jak sama nazwa brzmi, czyli łowimy na lodzie. Tylko żeby łowić na tym lodzie, ten lód musi być odpowiedniej grubości. Nie można wchodzić na cienki lód, ponieważ no wiadomo, to grozi załamaniem. Odpowiedni ubiór, no i przede wszystkim trzeba zadbać też o swoje bezpieczeństwo. Przy wędkarstwie podlodowym pierwsze, co jest nam potrzebne, to jest albo jakiś świder, który pozwoli nam wywiercić tą dziurę w lodzie. Wędek, których używamy, to są takie króciutkie wędeczki z małymi kołowrotkami. I na końcu wędki jest zamontowany taki mały kiwok, tak zwany, który nam sygnalizuje wszystkie brania. Jeżeli chodzi o ryby, tak samo możemy używać spławików różnego rodzaju. Tak samo duża gama, jeżeli chodzi o przynęty, można je spinningować pod lodem na małe blaszki. Podrygujemy wtedy przynętą do góry, ewentualnie łowić na jakieś robaczki typu ochotka, jakieś inne, na spławik, bądź tak zwane mormyszki.
1: No to jeszcze takie dwie ostatnie kwestie, byśmy wymienili najbardziej popularne gatunki ryb, jakie są w naszych świętokrzyskich akwenach.
0: Znaczy, no przede wszystkim u nas najwięcej jest białorybu, tak? Typu właśnie płocie, leszcze, karpie, lina mamy fajnego, no ale tak samo i z drapieżników, sandacze, szczupaki, okonie, wolenie. Ostatnio bardzo dużo woleni też się trafia na różnych naszych zbiornikach tutaj.
1: A są jakieś ryby pod ochroną? Albo jest jakiś sezon ochronny na daną rybę?
0: Tak, no niektóre gatunki mają tak zwane okresy ochronne, w których nie możemy ich łowić, nie powinniśmy ich łowić, tak? No bo wiadomo, jesteś nad wodą, masz zarzucony zestaw, nie wiesz, co tam na drugiej stronie twojego zestawu pod wodą się akurat zamelduje, tak? Ale generalnie są okresy ochronne ryb, są wymiary ochronne ryb, które no, mając kartę wędkarską trzeba znać i trzeba ich przestrzegać.
1: A co się może stać, jeżeli nie mamy karty wędkarskiej, a łowimy?
0: To wszystko zależy, gdzie łowimy, bo jeżeli łowimy na łowiskach specjalnych, to tam nie jest potrzebna karta wędkarska, po prostu idziemy, opłacamy sobie dniówkę, siadamy i łowimy, tak? To jest dość popularne, jeżeli rodzice z dziećmi na przykład chcą sobie pojechać tam raz na jakiś czas. Ale jeżeli łowimy na zbiornikach Polskiego Związku Wędkarskiego, tak? No i nie mamy karty, no to możemy liczyć się z mandatem. U nas jak i w każdym innym okręgu działa Społeczna Straż Rybacka i Państwowa Straż Rybacka, którzy pilnują akurat tego.
1: Kontrolują.
0: Dokładnie.
1: I tak na sam koniec, jak rozpocząć swoją przygodę z wędkarstwem? Czy można być samoukiem, czy lepiej jednak podpatrywać u kogoś?
0: Można i tak, i tak. Teraz mamy bardzo mocno rozwinięty internet, tak więc możemy być samoukiem. Jest bardzo mocno rozwinięta platforma na YouTubie, gdzie jest mnóstwo twórców, którzy wrzucają swoje filmy, poradniki. Tak samo i Facebook, różne grupy społecznościowe zajmujące się danymi gatunkami, danymi metodami połowów ryb. Tam też się można bardzo dużo dowiedzieć od różnych osób. Ewentualnie bardzo często przy kołach wędkarskich są szkółki wędkarskie. I dla najmłodszych, i dla młodzieży. Tak więc śmiało każdy może podejść i może zapisać swoją pociechę do takiej szkółki.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Ja również dziękuję.
2: SK Starachowice News. Dogoterapia, czyli terapia z udziałem psów, podbija świętokrzyskie szpitale i szkoły. Kontakt ze specjalnie wyszkolonym czworonogiem obniża poziom stresu, motywuje do rehabilitacji i pomaga przełamać lęk. Bo pies nie ocenia, on po prostu leczy obecnością. O dogoterapii rozmawiała nasza reporterka Wiktoria Kmiecik.
3: Agnieszka Grabka, trener, instruktor w szkole Idealny Pies, także behawiorysta i dogoterapeuta.
4: Jesteśmy w miejscu, w którym każde pieski raczej dobrze się czują i uczą się tego, jak dobrze się zachowywać, ale nie tylko. Porozmawiamy sobie o dogoterapii, czyli jak przebywanie z psem może wpływać na ludzi, ale nie tylko o dogoterapii, ale też o dogoedukacji, bo to się łączy. To może zacznijmy sobie od stricte tej dogoterapii, na czym ona polega.
3: Dogoterapia to szerokie pojęcie, od takiej stricte, gdzie terapeuta ludzki wraz z dogoterapeutą i psem pracują nad usprawnieniem jakichś niepełnosprawności, jakichś deficytów dziecka czy dorosłego. Po dogoterapię, która jest bardziej oswajaniem dzieci czy też ludzi starszych z psami, przełamywaniem lęków, otwieraniem ich na interakcje społeczne, po takie bardziej edukacyjne zajęcia, gdzie mówimy po prostu o psach, mówimy o ich dobrostanie, mówimy jak na co dzień z tymi psiakami żyć. Zajęcia zawsze dostosowujemy do grupy docelowej, więc inaczej będziemy pracowali w żłobku, inaczej w przedszkolu, inaczej w szkole czy DPS-ie. We wszystkich tych miejscach te zajęcia mają bardzo leczące jakby zadanie i bardzo pomagają i dzieciom, i starszym ludziom w otwarciu się, usprawnieniu i po prostu funkcjonowaniu w codziennym życiu.
4: Czy takie zajęcia z psami są popularne tutaj u nas w województwie świętokrzyskim? Czy często pani jeździ, czy często jest pani zapraszana do różnych placówek?
3: Mam wrażenie, że teraz zrobiło się to dosyć modne, bo bardzo wzrosło zapotrzebowanie na tego typu zajęcia. W tej chwili w zasadzie 3-4 razy w tygodniu moje psy pracują. To jest dużo. Pies, jeden pojedynczy pies nie jest w stanie pracować więcej niż 1,5 godziny zajęć. No oczywiście to zależy od zwierzęcia. Są pieski, dla których jedne zajęcia w tygodniu to będzie dużo. Moje psy dają radę tutaj pracować trochę więcej. Też posiadam 3 psy, które pracują w dogoterapii, więc mam możliwość pracy z każdym z nich. Nie zawsze są wszystkie. Najczęściej na danych zajęciach jest jeden z piesków, taki, który idealnie pasuje do grupy wiekowej, w której te zajęcia przeprowadzamy.
4: No właśnie, mówi pani tutaj o grupie wiekowej. Powiedzmy sobie może, jak wyglądają takie zajęcia z przedszkolakami, z małymi dziećmi, a jak na przykład wyglądają takie zajęcia z DPS-ie, z osobami starszymi?
3: nimi. Zacznijmy od tych najmniejszych maluszków, a chodzimy już do żłobków, gdzie dzieci mają 1,5 roku, 2 latka i takie zajęcia trwają 15-20 minut. Są to zajęcia, w których dziecko może dać pieskowi jeść, dotknąć go, gdzie sobie obejrzy, jak piesek zrobi kilka sztuczek. I w ten sposób oswaja się ze zwierzęciem, przestaje się obawiać zwierząt i no jakby też zachęcamy tymi zajęciami dzieciaczki do jakichś zachowań ruchowych, usprawniania motoryki, więc w ten sposób to wygląda przy starszych dzieciach przedszkolnych. Zajęcia trwają już troszeczkę dłużej, zależnie od grupy wiekowej, od 30 minut do 45 minut. I są to zajęcia, na których już dużo mówimy o dobrostanie psów, o tym, jak się zachować przy obcych psach, jak bezpiecznie minąć psa, który biegnie luzem, czego nie wolno robić. No i bardzo dużo zabaw ruchowych, gdzie dzieci mogą biegać z psem, prowadzić go po torze przeszkód, skakać razem z nim przez chopki i tym podobne rzeczy, które bardzo fajnie zachęcają nawet te dzieci, które ruchu nie za bardzo lubią, do takich ruchowych zajęć. A na koniec zwykle jeszcze malujemy pieski albo kleimy je z plasteliny, tak żeby dzieciakom te zajęcia się utrwalały i miały z tego frajdę. Prowadzę też zajęcia dla młodzieży i to często w takich ośrodkach wychowawczych, gdzie rozmawiamy z młodzieżą, owszem, zachęcamy do interakcji z psem, ale też opowiadamy dużo, jak można z psem funkcjonować, jak się nim opiekować, ale i że ich drogą życiową może być też praca z psami, czy to w służbach mundurowych, czy to na przykład w takiej dogoterapii, czy jako trener, czy behawiorysta, tak aby pokazać im też inne formy życia i jakiejś pracy w przyszłości. Zajęcia prowadzimy też w DPS-ach. Są to miejsca, gdzie no, o edukacji już nie mówimy. Mówimy raczej o tym, żeby umilić tym osobom czas, dać im trochę radości. Wielu z nich miało w przeszłości psy, tęsknią za nimi, tęsknią do kontaktu, do możliwości pogłaskania psa, nakarmienia go, z przyjemnością oglądają, jak moje psy robią jakieś sztuczki, opowiadają o swoich psach, jak oni mieli i co ich pieski umiały, więc jest to taka i rozmowa, i zabawa, i ożywienie tego codziennego życia w tych ośrodkach.
4: Jak wygląda przygotowanie psa do takich zajęć? Ogólnie jak wychować psa, żeby był takim psem, który nadaje się do przeprowadzania dogoterapii? Czy każdy pies w ogóle się nadaje do tego?
3: Zdecydowanie nie każdy pies się nadaje i czasami nawet jeśli mamy ambitne plany i planujemy psa do dogoterapii, może się okazać, że ten pies tego nie sprosta tym zadaniom. Nawet wybierając psa konkretnie do tego zadania, może się okazać, że pies jednak dzieci nie polubi. U mnie pierwszy pies, który pracował w dogoterapii, to tak po prostu odkryłam, że lubi dzieci. Odkryłam, że lubi taką pracę, ponieważ no, ja się zajmuję szkoleniem psów generalnie. I moje psy od zawsze pracowały pomagając w szkoleniu psów, będąc takim pokazowym psem, jak się należy zachować, jak pracować, ale też na zajęciach psiego przedszkola, gdzie szczeniaki są, pracują jako takie przedszkolanki. Na zajęciach psiego przedszkola jest z reguły bardzo dużo dzieci przychodzących ze swoimi szczeniaczkami i w pewnym momencie okazało się, że moja Zuri bardziej lubi kontakt z dziećmi, z ludźmi, niż w zasadzie z pieskami. I to był taki początek, zajawka, żeby w tym kierunku pójść. No i Zuri rzeczywiście, mimo tego, że rasa nie jest wcale typowa do pracy z, jako dogoterapeuta, bo tak sobie kojarzymy, że to zawsze musi być Labrador, Golden, że to tylko te rasy, to nie tak. Po prostu predyspozycje danego psa mają tutaj kluczowe znaczenie. Zuri się świetnie sprawdza, ponieważ jest psem odważnym, pewnym siebie, nie bojącym się dziwnych zachowań dzieci czy dorosłych, takim nieprzewidywalne i dzieci, i dorośli są, więc tutaj ona się w takich sytuacjach bez problemu sprawdza, bardzo lubi kontakt z ludźmi, z dziećmi, bardzo lubi też wykonywać wszelkie sztuczki, jako że dla niej pierwszym zajęciem była praca w posłuszeństwie, ja też startuję z nią w zawodach sportowych, więc jakby ta ilość komend, ilość zachowań, które ona zna, jest bardzo duża i ona je bardzo chętnie robi, bo to jest dla niej ogromna frajda móc się nimi popisywać. Więc to też jej daje ogromną przyjemność, bo może się pokazać, co ona to nie umie na zajęciach. Chętnie też wykonuje te komendy wydawane przez dzieci czy przez osoby dorosłe. Więc jest tutaj fajnym psem. Drugi mój piesek, Nefri, już był brany z myślą o dogoterapii i ona jest dużo spokojniejsza, jest taka mniej żywiołowa, może nie zawsze aż wszystkie sztuczki wykona, bo jest też młodym psem jeszcze, ma 2,5 roku, prawie już 3. Jest młodym psem, więc jeszcze czasami mówi, że jej się nie chce, ale jest bardzo delikatna, jest spokojna, mniej żywiołowa, więc mniej muszę ją kontrolować na zajęciach. Za to jest ciekawska i bardzo chętnie do ludzi podchodzi i każdego powącha, dotknie i pozwoli siebie też dotknąć. Mam jeszcze małego pieska, to już jest staruszka suczka. Z nią to wejście w dogoterapię było takie, jak weszłam, znaczy ona zawsze pracowała z moją córką. Córka jest, pracuje jako trener akrobatyki sportowej i Beza do dzieci zawsze chodziła i na zajęciach sportowych uczestniczyła w nich. Więc u niej to przejście do dogoterapii było bardzo naturalne, bo jakby od małego uczestniczyła w zajęciach z dziećmi, ale jest już teraz suczką starszą, ma 12 lat, więc jej jakby praca już się zamyka jeden raz albo dwa razy w tygodniu, to już jest dla niej wystarczające.
4: A w jaki sposób tak konkretnie przygotowuje się psiaka właśnie do dogoterapii?
3: Przede wszystkim od szczeniaka pies musi być dobrze socjalizowany ze światem. Czyli moje psy od maleńkości jeżdżą do miasta, jeżdżą do sklepów, jeżdżą windami, wchodzą do autobusu, do ciasnych przejść, w miejsca, gdzie w przyszłości możemy pójść, no bo choćby czy w szpitalu, czy w jakimś miejscu, czasami idzie się wąskimi korytarzami przy jakichś ciemnych przejściach i pies musi sobie z tym poradzić, nie może się stresować, że musi jechać windą. Więc jakby ta socjalizacja z całym światem, z ludźmi, tak żeby pies czuł się pewnie w towarzystwie ludzi i lubił tych ludzi, bo to, że on znosi ludzi i nie zaczyna gryźć czy warczeć, a to, czy on lubi tych ludzi, to są dwie różne rzeczy. Jeśli tylko będzie znosił ludzi i no, trudno są, to muszę, to ta praca nie będzie psu sprawiała przyjemności. Jeśli praca w dogoterapii psu nie sprawia przyjemności, to jest to bez sensu, bo w ciągu pół roku będziemy mieli wypalenie zawodowe, pies odmówi nam współpracy, nie będzie chciał chodzić, nie będzie chciał tego robić. I to jest kluczowe, że nam się często wydaje, że psa do czegoś można zmusić. Nie można. Jeśli tego nie lubi, on tego nie będzie robił tak, żeby to miało większy sens. Więc po pierwsze musi to lubić, musi mieć frajdę z tego, co robimy. Po drugie, nie można przesadzić z ilością zajęć. Trzeba bardzo dostosowywać to do wieku psa, do jego możliwości. Są psy wrażliwsze, które nie dadzą rady dużo pracować. Potrzebują więcej przerw, więcej zajęć relaksacyjnych. Są psy, które są bardzo odporne psychicznie i zniosą więcej, co nie znaczy, że ten relaks im się nie należy. Moje psy, oprócz tego, że chodzą do pracy na dogoterapię, mają masę relaksacyjnych spacerów, wycieczek w tereny zielone, jeżdżą sobie ze mną na rowerze, znaczy one biegną, ja jadę, więc tutaj mają takiego relaksu i fajnej zabawy pełno. Plus, no ja z nimi startuję w zawodach sportowych, więc od czasu do czasu, jak znajdziemy czas na trening, to trenujemy i jeździmy sobie czasami na zawody. Czasami sukcesami, czasami nie, ale jakby to też jest duża frajda dla moich piesków, te wspólne wyjazdy i takie atrakcje.
4: I jeszcze jedno ostatnie pytanie. Czy tutaj do pani przyjeżdżają na przykład jakieś grupy osób na dogoterapię, albo po prostu indywidualnie osoby, żeby poprzybywać z tymi psami?
3: Ja zawsze zapraszam do takiej formy. Mamy tutaj warunki do tego, żeby dogoterapię, szczególnie przy pięknej pogodzie, tu jest przepiękny plac i teren do wspólnej zabawy, czy to grup dzieci, czy indywidualnych zajęć z pieskami. Więc tutaj, jeśli ktoś ma ochotę, zawsze można się umówić i zapraszam na takie zajęcia.
5: SK Starachowice. SK Starachowice News.
2: Zamek Królewski w Chęcinach to znany obiekt na mapie województwa świętokrzyskiego. To słynne miejsce skrywa w sobie bogatą historię oraz wiele legend. Chęciny przyciągają dużą liczbę turystów z całej Polski, ale również z zagranicy. Istnieje wiele ciekawostek i istotnych faktów, które sprawiają, że Zamek Królewski jest miejscem wartym odwiedzenia.
0: Dominik Kowalski, przewodnik świętokrzyski.
1: Witam serdecznie. Tematem dzisiejszej rozmowy jest Zamek Królewski w Chęcinach, czyli znane miejsce na mapie województwa świętokrzyskiego. No to od początku. Może o historii powstania Zamku Królewskiego w Chęcinach. Jakich lat sięga w ogóle ten zamek?
0: Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1306 roku, ale mówi nam już o tym, że zamek istnieje, jest przekazany przez Władysława Łokietka jako, można powiedzieć, wsparcie dla biskupa krakowskiego Muskaty. Łokietek chciał uzyskać stronnika w postaci biskupa krakowskiego, żeby potem zdobyć koronę. To się nie udaje i zamek jest odebrany wielkim przywilejem 1307 roku. I ciągle brakowało historykom takiego jednego puzzla, kto, dlaczego, po co, bo Łokietek nie miał wtedy dużo pieniędzy na budowę tak potężnego zamku. Ale najnowsze badania archeologiczne Waldemara Glińskiego wykazują, że inicjatorem budowy zamku najprawdopodobniej był Wacław II, król Polski i Czech. I zamek w Chęcinach, jako pierwsza wieża, która już nie istnieje, ale została odkopana przez archeologów kilka lat temu, mogła powstawać w 1295 roku.
1: Co sobie skrywa zamek w Chęcinach? Czego się składa? Jakie ma pomieszczenia, które wciąż możemy podziwiać?
0: Musimy popatrzeć na niego dwojako, czyli ten zamek górny jako część mieszkalna, tak zwany dom wielki, kiedyś kilkukondygnacyjny. Dzisiaj zostały dwa okna. Na najstarszym wizerunku zamku można zobaczyć tych okien 17. Była tam kuchnia, była tam piekarnia. Jeżeli chodzi o zamek, był samowystarczalny. Oczywiście punkty widokowe, kaplica, skarbiec i to wszystko mieściło się na zamku górnym. Na zamku dolnym mieliśmy dziedziniec gospodarczy, czyli wszystko, co było potrzebne do życia dla zamku górnego, mieściło się tam. Legendarna studnia, dlatego legendarna, że kopali ją podobno krzyżacy i miała 70 metrów głębokości. Kolejną informacją jest kuźnia, czyli trzeba było wyprodukować broń na zamku i tą kuźnię archeolodzy znaleźli. Mieliśmy też budynek gospodarczy, który według różnych hipotez mógł być nawet browarem. I to zostało odnalezione na zamku dolnym. No i oczywiście, tak jak mówiłem, te punkty widokowe, które o tą ciemniejszą część, no bo zamek jest kamienia, zbudowany ze skały, a nadbudowa dwóch punktów widokowych to jest cegła i wysokość względem dziedzińca to jest 25 metrów.
1: Jacy królowie w ogóle rządzili na tym zamku? Jacy przybywali?
0: Zawdzięczamy ten zamek na pewno Łokietkowi, który tutaj przyjeżdżał często. Za jego czasów w 1318 roku sprowadzony jest do zamku skarbiec archikatedry Gnieźnej
6: Gnieźnieńskiej, dzisiejszej katedry. Jego syn, czyli banknot 50 zł, czyli Kazimierz Wielki, myślę, że z zamkiem czuł wielki sentyment, bo tutaj był mianowany rządcą Wielkopolski. Tutaj podobno uwięził swoją żonę Adelaidę. Poszczególni następni władcy to m.in. Władysław Jagiełło, który jakby był tutaj odwiedzając swoją żonę, królową Zofię, bo tutaj mieszkał jako mały chłopiec, m.in. Władysław późniejszy znany jako Warneńczyk. Więc to są te najważniejsze postacie związane z Chęcinami, ale nie zapominajmy też o ostatnim królu Stanisławie Augustie Poniatowskim, który również przyjechał do Chęcin i wtedy ostatni raz prawdziwe armaty wystrzeliły na wiwat króla właśnie z murów zamkowych.
1: A wiemy, na jakiej wysokości zamek jest ulokowany?
6: Jeżeli chodzi o ten najwyższy punkt, to jest górny dziedziniec i on według różnych źródeł jest podawany jako 360 bądź 367, łącząc to z punktem widokowym 25 metrów w górę i gdybyśmy mocno skakali albo po prostu popatrzyli na flagę, która powiewa nad zamkiem, to ta flaga sięga prawie 400 metrów nad poziomem morza.
1: Czyli będąc już na górze, możemy podziwiać piękne widoki. A jakie widoki właśnie z tego zamku są?
6: Panorama 360 stopni. Egzaminujemy tam przewodników. Fajnie się orientować zawsze jakimś punktem charakterystycznym, czyli droga na Kielce i wzdłuż tej drogi 12 do 15 km do centrum Kielc można je zobaczyć. Można zobaczyć też okoliczne kopalnie odkrywkowe, czy ta potęga dawnego starostwa chęcińskiego, ale można odwracając się plecami do Kielc podziwiać panoramę na Tatry. Jest to bardzo rzadkie okno pogodowe. Udowodnić moje słowa można wpisując po prostu Tatry z zamku w Chęcinach w wyszukiwarce i Państwu wyskoczą Tatry, które są oddalone o 185 km. Zazwyczaj pojawiały się w styczniu, ale ostatnio jakoś ta pogoda się zmienia i nawet we wrześniu się często pojawiają. Standardowy widok zamku na całą okolicę Gór Świętokrzyskich w promieniu możemy dostrzec aż na 60 km. Bez problemu, gołym okiem, bez rolnetek, więc to pomagało kiedyś obrońcom zamku dostrzec wroga, który może się do nas zbliżać, a taki wróg zazwyczaj pokonywał odległość 20 km na dobę. Więc jeżeli mogliśmy go dostrzec, że jest gdzieś tam daleko od nas, mieliśmy 3 dni na obronę, dlatego ten punkt widokowy na zamku w Chęcinach był tak ważny.
1: Może dopytam, czy zamek był kiedyś atakowany przez wrogów?
6: Jeżeli chodzi o zamek, to można by powiedzieć, że on był zniszczony. To jest zamek, który został zbudowany na wysokiej skale i miał się bronić przed bronią białą, czyli tarcze, łuki, szable, halabardy, miecze. To wszystko, co było ciężkie na rycerzu i podejście pod zamek, kiedy obrońcy by w nas strzelali, lali gorącą smołą, musimy zawrzeć to w zdaniu, że zamek metodami rycerskimi nigdy nie został zdobyty. Zamek został zniszczony, ale tutaj już wchodzimy w wiek XVII, kiedy używamy prochu, czarnoprochowej broni, gdzie możemy tak naprawdę, ja zawsze się śmieję, będąc pod zamkiem, palić grilla i strzelać do zamku i wtedy obrońcy nic nie mogliby nam zrobić. Oczywiście wojny szwedzkie rozwaliły zamek, zniszczyły go, a potem w późniejszych wiekach okoliczna ludność traktowała zamek jako darmowy skład budowlany, no i zawdzięczamy obronę zamku Henrykowi Sienkiewiczowi, który po prostu napisał list w obronie zamku. Zostawcie go dla kolejnych pokoleń, mieszkali tu królowie, bywały tu królowe i dlatego zachowano zamek, zaczęto zbierać pieniądze na jego ochronę. Tym się zajmowało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze ponad 100 lat temu, a w ostatnich latach pieniądze unijne 8,5 miliona złotych, które spłynęło na zamek i zamek jest dzisiaj dostępny 12 miesięcy w roku.
1: A możemy postawić taką tezę, że Zamek Królewski w Chęcinach jest największą atrakcją regionu świętokrzyskiego?
6: Patrząc na statystyki odwiedzalności turystów, to jest ćwierć miliona w skali roku, więc zamek plasuje się na drugim, czasami trzecim miejscu, to w zależności, które obiekty tam dobijają. Więc myślę, że będąc w pierwszej trójce jesteśmy najlepsi. Poza tym, jak zapytamy kogoś z Poznania, kogoś z Warszawy, Lublina, żeby wymienić jakąś atrakcję turystyczną, to zamek wchodzi na numer jeden. Jakby
1: pierwsze skojarzenie.
6: Tak jest. Oczywiście Łysica czy Święty Krzyż jak najbardziej, ale znowuż Łysica czy Święty Krzyż, patrząc na ilość turystów, przegrywa z zamkiem, więc jednak zamek numer jeden.
1: Pojawiają się turyści z zagranicy również?
6: Powolutku tak. Ostatnio rozmawialiśmy z kolegą, który oprowadzał turystów z Turcji i rozmawialiśmy właśnie na temat przystosowania obiektów turystycznych na terenie województwa świętokrzyskiego pod turystę zagranicznego i to zamek w Chęcinach swoimi działaniami w ostatnich latach, czyli przystosowaniem tymi słynnymi QR kodami, które po prostu każdy turysta może skanować i w dwóch wersjach językowych bardzo różne punkty dotyczące zwiedzania zamku są dostępne. To nie jest tylko jakby jeden audiobook czy jedna publikacja, tylko w różnych częściach zamku jest to dostępne, więc coraz więcej turystów również przyjeżdża.
1: A jak Zamek Królewski w Chęcinach zmieniał się na przestrzeni lat?
6: Jeżeli chodzi o początkowe jakby hipotezy i budowę zamku, wiązało się to przede wszystkim z zaznaczeniem, że ja tu rządzę, to jest moje, król, który chciał to zaakcentować i miał ten zamek za zadanie chronić okoliczne kopalnie. Dookoła znajdują się tak zwane góry krusconośne, Miedzianka, Owianka, Góra Srebrna, Czerwona czy Różowa i w późniejszych latach przekształciło się to w obróbki tak zwanych marmurów technicznych wydobywanych w okolicy Chęcin, ale król uznał, że zamek jest dobrym miejscem do tego, żeby przywozić tu z Krakowa swoje dzieci. Dlatego Łokietek przywoził małego Kazimierza Wielkiego pod opieką swojej siostry Elżbiety, która potem poszła za króla węgierskiego, Karola Roberta. Więc zamek stał się takim miejscem, w którym mieszkały dzieci królewskie. Potem zamek stał się upasażeniem wdów królewskich, czyli dochód był przeznaczony właśnie na utrzymanie tych kobiet. Skarbiec, przede wszystkim bezpieczne miejsce, bo jakbyśmy popatrzyli, to zamek w granicach Rzeczpospolitej, no był w centrum, więc był bardzo bezpieczny do czasów tego nieszczęsnego potopu szwedzkiego.
1: A z jaką propozycją dla turystów wychodzi Zamek Królewski w Chęcinach? Bo wiemy, że jest coś takiego jak nocne zwiedzanie.
6: Tak jest, noce na zamku w okresach ciepłych miesięcy. Noce na zamku to jest taka żywa lekcja historii, okraszona rekonstruktorami historycznymi, również też kobiety, które kochają taniec, bo jak wiemy, każdemu facetowi muzyka w tańcu nie przeszkadza, ale tam będą Państwo mogli na zamku zobaczyć tańce dworskie, ale przede wszystkim takie opowieści legendarne dotyczące zamku czy Chęcin i w ogóle magia przebywania na zamku przyciąga dużo ludzi, bo nawet będąc tam podczas nocy na zamku, bardzo dużo ludzi potem decyduje się na przykład na zaręczyny. I muszą Państwo wiedzieć, że mogą Państwo mieć specjalnym biletem premium zamek dla siebie. On jest po prostu wynajmowany. Czy to na zaręczyny, urodziny, jakieś imprezy firmowe, były pokazy mody, prywatne nagrywania teledysków, również sceneria do kręcenia filmów. I jeżeli chodzi o zamek, to ma taką ofertę kilka razy w roku. Właśnie w te ciepłe miesiące ma tak zwane noce na zamku.
1: A propos właśnie filmu, wiemy, że tam w Chęcinach był kręcony Pan Wołodyjowski.
6: Tak jest, sceny batalistyczne do filmu Pan Wołodyjowski i pamiętajmy, że równocześnie realizowano zdjęcia do serialu Przygody Pana Michała. Tam był inny Ketling i inny reżyser i jeżeli chodzi o ten zamek, który był wysadzany na koniec filmu czy serialu, został zbudowany około 200 metrów za zamkiem na wschód. Dzisiaj to jest nad boiskiem klubu sportowego Piast Chęciny, który powstał w 1948 roku, a zamek powstaje pod koniec lat 60. i Jerzy Hoffman zdecydował się na budowę drugiego zamku w Chęcinach. Naturalnej wielkości to była największa makieta w historii polskiego filmu do dzisiaj. Nie zbudowano nic tak wielkiego. Naturalnej wielkości Kamieniec Podolski i te wzgórza, na których to zbudowano, nazywają się wzgórzami sułtańskimi, z uwagi właśnie na realizację tego filmu. Jak będą Państwo oglądać powtórki, zresztą jest to też w sieci, to proszę wypatrywać różnych ciekawych obiektów, które mogą się pojawić tam w XVII wieku podczas filmu, bo gdzieś tam w tle można było zobaczyć samochód, który jedzie drogą od Podzamcza. W nowej wersji odnowionej, tej koloryzowanej, samochód jest zasłonięty wybuchem, więc proszę tam wygooglać i sprawdzić tą starą, czarno-białą wersję filmu, bo widać ten samochód jak na dłoni.
1: A kim jest słynna biała dama, która do dzisiaj chodzi po murach zamku?
6: Jest to kobieta, która szuka resztek swoich skarbów. Według legend, podkreślam tylko legend, jest to królowa Bona, która zostawiła część skarbów, bądź część skarbów, które przepadły w drodze, kiedy wyjeżdżała na południe do Włoch i tam zostały te pieniądze. Podkreśliłem dwukrotnie słowo, że to są legendy, bo według źródeł historycznych królowej Bony nie było w Chęcinach. Nie wiemy dokładnie, może historia gdzieś jest jeszcze schowana w archiwach, gdzieś sklejone kartki. Po prostu nie ma źródeł pobytu królowej, może kiedyś to odnajdziemy. Ta legenda jest bardzo żywa i w okresie wakacyjnym można w piątki zobaczyć tą białą damę chodzącą po murach właśnie. Gdzieś ta królowa szuka resztek skarbów.
1: A jeszcze jakaś legenda jest oprócz tej białej damy?
6: Jeżeli chodzi o te skarby, które były zostawione na zamku, to po drodze, kiedy królowa wyjeżdżała na południe, zawalił się most pod ciężarem wozów. Było ich podobno 14, zaprzężonych 144 konie. I ta miejscowość, gdzie to się stało, nazywa się Mosty. Ale gdybyśmy znowu popatrzyli w źródła, to ta miejscowość nie jest datowana aż na 400 lat, żeby gdzieś te skarby były, więc to też wkładamy w legendy. Ale posłaniec, który został wysłany w kierunku zamku, nie został wpuszczony, bo wtedy podobno ukrywano resztę skarbów. I ten posłaniec był tak uparty, jeździł dookoła zamku, że słychać ten kopyt końskich i wieczorem, chodząc gdzieś w rejonie zamku, można usłyszeć ten kopyt końskich. Myślę, że nie zdradzę dużej tajemnicy, ale w Chęcinach szykuje się jakby pewna inicjatywa, która będzie przywracać tą legendę i turyści, którzy będą przybywać wieczorem do Chęcin, będą mogli zobaczyć czarnego jeźdźca gdzieś na tle zamku.
1: Już tak kończąc, dwa słowa może o samych Chęcinach jako mieście. Czym się charakteryzuje?
6: Dwa słowa to bardzo trudno to skrócić, bo Chęciny to, można powiedzieć, drugie tyle co zamek. Układ urbanistyczny średniowieczny, trzy funkcjonujące kościoły, w tym dwa klasztory. Jeden fundowany przez Kazimierza Wielkiego, drugi przez Łokietka. Dawna synagoga, która aktualnie się remontuje. Stare kamienice, jedna z nich odnowiona za pieniądze unijne z 1570 roku, ale też współczesność, nowy park, czy po prostu, jeżeli chodzi o współczesność, też przedsiębiorcza Chęcin, a mianowicie coraz więcej agroturystyk. Ale jeżeli coś dla smaku by Państwo chcieli z Chęcinami połączyć, to oczywiście słynne jagodzianki. Chęciny to przede wszystkim takie małe miasteczko, które kiedyś znaczyło bardzo dużo, bo przypominam, że Kielce rozwinęły się tak naprawdę na dobre po skierowaniu tu kolei w 1885 roku, a wcześniej to Chęciny były tym, można powiedzieć, zbrojnym ramieniem ziemi sandomierskiej, bo historycznie znajdujemy się właśnie na terenie ziemi sandomierskiej, a Chęciny i starostwo chęcińskie było zawsze bardzo bogate i dzisiaj to bogactwo w postaci turystów, którzy przyjeżdżają na zamek, a staramy się ich ściągać różnymi inicjatywami na miasto, bo na zamku jest 250 000 ludzi, a na terenie miasta tylko około 7%. Dlatego zapraszamy też, żeby zobaczyć miasteczko.
1: Przewodnik turystyczny Dominik Kowalski był moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję, pozdrawiam.
5: SK Starachowice News.
7: Profilaktyka onkologiczna odgrywa szczególną rolę w kontekście chorób nowotworowych. W tym miejscu warto przywołać również pojęcie czujności onkologicznej, która wyraża się znajomością potencjalnych symptomów choroby oraz pilnym kontaktem z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
8: Magdalena Nowak, witam. Moim gościem jest dziś doktor nauk medycznych Leszek Smorąg, specjalista ginekologii onkologicznej, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: A porozmawiamy dzisiaj o profilaktyce onkologicznej. Zacznijmy, panie doktorze, od raka piersi. Co to jest rak piersi i jak on powstaje?
9: Rak piersi jest to niekontrolowane, tak jak każdy proces nowotworowy, jest to niekontrolowane namnażanie się komórek wywodzących się z gruczołu piersiowego, albo to ze zrasików, albo z przewodów, czyli albo z elementów, które w trakcie karmienia piersią wytwarzają mleko, albo z przewodów, czyli z tych elementów, które to mleko potem przez brodawkę sutkową wyprowadzają. I jest to choroba nowotworowa, która cechuje się tym, że jej przebieg na początkowym etapie rozwoju jest skryty i niestety jest to najczęściej występująca choroba nowotworowa u kobiet.
8: A jakie są objawy tego nowotworu?
9: Znaczy, objawy, które może sobie u siebie pacjentka zauważyć, wybadać, są to objawy dosyć późne. To znaczy, jeżeli pacjentka regularnie sobie bada piersi, jest w stanie sobie wygryć zmianę około centymetrowej wielkości. Takimi innymi objawami, poza wyczuwalnym guzkiem, może być tak zwany objaw skórki pomarańczowej, czyli taka obrzęknięta skóra w pewnym fragmencie piersi, zaczerwienienie piersi, zaciągnięcie skóry, takie bliznowate, może być krwisty wyciek przez brodawkę sutkową. Tych objawów jest asymetria piersi, więc tych objawów jest kilka, natomiast te objawy już wynikają z dosyć dużej masy guza, w związku z tym są to objawy dosyć późnego raka piersi.
8: A co zwiększa ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
9: No tutaj na pewno naszym taką główną grupą, na którą mamy, znaczy nie mamy wpływu, ale możemy te pacjentki wyodrębnić, są osoby, które są obciążone genetycznie. Co prawda ta grupa to osób, u których na podłożu genetycznym powstaje rak piersi, to jest około 15%, natomiast wszystkie panie, które wśród swoich bliskich mają zachorowania na raka piersi, raka jajnika, dlatego że to jest połączone, jeżeli to zachorowanie występowało w młodym wieku, jeżeli występowało obustronnie, jeżeli występowało u mężczyzn, to wtedy zapraszamy do poradni genetycznej. Te osoby są kwalifikowane do badania genetycznego i w momencie, kiedy to badanie genetyczne pokazałoby, że ta osoba należy do grupy osób obciążonych genetycznie, no to, to wtedy takie panie i panowie też podlegają ścisłej obserwacji i są wytyczne odpowiednie do postępowania z osobami obciążonymi genetycznie. Natomiast pozostałe osoby, no to niestety choroby cywilizacyjne, czyli otyłość, nadciśnienie, niska rodność, czyli urodzenie niewielkiej ilości dzieci, krótki okres karmienia lub niekarmienie piersią, to są takie najczęstsze przyczyny, czynniki ryzyka, aczkolwiek zdarzają się przypadki raka piersi u pacjentek szczupłych, bez nadciśnienia, które rodziły trójkę czy czwórkę dzieci.
8: Powiedział Pan o karmieniu piersią. Czy prawdą jest, że karmienie piersią zmniejsza ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
9: Dokładnie tak. To w zależności od źródeł jest to nawet w procentach ujęte, ale im kobieta, tak powiem, częściej, im więcej razy była w ciąży i im częściej karmiła piersią, tym to ryzyko raka piersi spada.
8: Proszę opowiedzieć o badaniach profilaktycznych, które mogą nas ustrzec przed tym nowotworem lub wcześniej wykryć go.
9: Jeżeli chodzi o raka piersi, to w tej chwili program profilaktyczny opiera się na wykonywaniu mammografii. Mammografię proponujemy paniom w wieku 45 do 74 roku życia, przy czym program obejmuje panie rocznikowo, czyli w tej chwili badamy panie od rocznika 1979 i starsze do 74 roku życia i badanie to polega na wykonywaniu co 2 lata badania mammograficznego.
8: A proszę powiedzieć, bo też możemy same badać sobie piersi, w radiu ciężko to może pokazać, ale kilka takich wskazówek, jak zrobić takie samo badanie.
9: Mnie jako mężczyźnie też ciężko to powiedzieć, zwłaszcza w radiu, natomiast jak możemy to zrobić? Po pierwsze, jest dostępnych naprawdę bardzo dużo w internecie instrukcji, jak to zrobić. One, z tego co my je przeglądamy, to one wszystkie praktycznie są wykonane poprawnie. Ważne jest, żeby to wykonywać regularnie i u pań miesiączkujących proponujemy, żeby to robić na przykład po miesiące, wtedy te piersi są najmniej obrzęknięte, najmniej obrzmiałe, najlepsze do badania. Jeżeli chodzi o panie niemiesiączkujące, to proponujemy, żeby to robić w jakimś stałym dniu miesiąca, na przykład pierwszego dnia każdego miesiąca. Wykonujemy to w pozycji stojącej, najlepiej sobie obejrzeć. Zaczynamy jak zawsze od oglądania, czyli sprawdzamy, czy te piersi są równe, czy są symetryczne. Podnosimy ręce do góry, patrzymy, czy nie pojawiają się jakieś zaciągnięcia na skórze. Czasami jest tak, że to zaciągnięcie jest niewidoczne, dopiero po uniesieniu rąk do góry pojawia się takie zaciągnięcie na skórze. Delikatnie uciskamy na brodawkę, patrzymy, czy nie wydobywa się z niej jakaś treść. Często u pacjentek, które karmiły piersią, wydobywa się jakaś treść. Najbardziej niepokoi nas, jeżeli ta treść jest albo krwista, albo podejrzewamy, że jest tam domieszka krwi, to wtedy niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarskiej. Następnym etapem samobadania piersi jest takie kolistymi ruchami dotykanie tej piersi, lekko uciskając ją i sprawdzanie, czy nie wyczuwamy tam jakichś nieprawidłowości. Samobadanie piersi ma to do siebie, że jest to taka czynność, która polega na samouczeniu się, bo za pierwszym razem pacjentkom wydaje się, że te piersi składają się z samych guzków, ale w momencie, kiedy to badanie jest powtarzane co miesiąc, one dokładnie poznają tą budowę swoich piersi i wiedzą, że te zmiany były wyczuwalne miesiąc, 2 miesiące temu. Natomiast co nas powinno niepokoić? Powinno nas niepokoić pojawienie się każdej nowej zmiany, która nie była wyczuwalna miesiąc czy dwa miesiące temu, i wtedy jest to też wskazanie do pilnej konsultacji lekarskiej.
8: Panie doktorze, przejdźmy do cytologii. Co to jest za badanie i jak często powinniśmy je wykonywać?
9: Badanie cytologiczne jest to badanie komórek z szyjki macicy. Jest to badanie, które polega na pobraniu preparatu z właśnie tego komórkowego z szyjki macicy, rozprowadzeniu go na szkiełku mikroskopowym, utrwaleniu odpowiednią substancją, czy albo używamy do tego alkoholu, albo są specjalne preparaty utrwalające. I następnie to badanie jest oceniane pod mikroskopem. Takie badanie w populacji ogólnej zalecane jest do wykonania raz na 3 lata. Są szczególne przypadki, czyli osoby, które mają jakąś już przeszłość ginekologiczną, osoby, które są zakażone wirusem HPV, czy osoby o obniżonej odporności, na przykład po przeszczepie nerki. I takie osoby powinny to badanie wykonywać co roku.
8: Przed czym to badanie nas może uchronić?
9: Najkrócej przed śmiercią. To jest najlepsze badanie profilaktyczne, dlatego że ze wszystkich, jakie znamy, dlatego że rak szyjki macicy jest chorobą, która ma długi okres bezobjawowy i w tym czasie ta choroba nie jest, bo w przypadku raka piersi to rozwija się nam rak piersi, tylko jest on na wczesnym etapie rozwoju, natomiast w przypadku raka szyjki macicy mamy tak zwane stadium przednowotworowe, czyli takie stadium, gdzie jeszcze nie ma nowotworu, ale wiemy, że jeżeli tą sprawę zostawimy, zaniedbamy, to ona za rok, dwa, trzy, pięć przejdzie w raka szyjki macicy. W związku z tym rak szyjki macicy jest najlepszą chorobą do profilaktyki, dlatego że mamy dostępne badanie, które wcześniej nam wykrywa chorobę i mamy dosyć długi okres bezobjawowy, ale też okres, kiedy ta choroba jest w stanie przednowotworowym, kiedy jest całkowicie uleczalna.
8: A jakieś objawy raka szyjki macicy?
9: Objawy raka szyjki macicy to są w większości objawy późne, także tutaj właściwie nie ma mowy już o profilaktyce, bo są to najczęściej są to nietypowe krwawienia, albo krwawienia po przekwicie, albo takie acykliczne, czyli niezwiązane z miesiączką, krwawienia z dróg rodnych. Do tego są jakieś upławy, dolegliwości bólowe. W przypadku raka szyjki macicy jest coś za coś. Jest długi okres bezobjawowy, kiedy pacjentka jest w stanie przednowotworowym, natomiast w momencie, kiedy pacjentka jest objawowa, wtedy jest naprawdę trudno ją wyleczyć z tej choroby.
8: Są jakieś czynniki, które zwiększają ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
9: Jest to zakażenie wirusem HPV i takim koczynnikiem, kofaktorem jest palenie papierosów. W związku z tym tutaj jest to, rak szyjki macicy jest zaliczany do chorób tytoniozależnych, czyli takich, gdzie to palenie papierosów jednak jest istotne. Natomiast jeżeli chodzi o wirusa HPV, wirus HPV jest wirusem przenoszonym drogą płciową, w związku z tym wczesne rozpoczęcie współżycia, duża ilość partnerów seksualnych, częsta zmiana partnerów, towarzyszące infekcje, czyli można powiedzieć, że ogólnie choroba przenoszona drogą płciową.
8: Zostało nam jeszcze jedno badanie, które wykonywane jest w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, to profilaktyczne. Co to za badanie?
9: Ostatnim takim badaniem jest kolonoskopia. Jest to badanie, które jest adresowane do bezobjawowych pacjentów w wieku pomiędzy 50 a 64 lat. Takie badanie powinno być wykonywane raz na 10 lat. I zapraszamy wszystkie osoby, które nie mają żadnych objawów związanych z przewodem pokarmowym do wykonania kolonoskopii. W czasie tego badania wykrywamy zmianę o charakterze przednowotworowym, czyli polipy. W czasie takiego badania te polipy są usuwane, są wysyłane do badania. I bardzo często już taka kolonoskopia jest zarówno zabiegiem diagnostycznym, jak i spełnia funkcję leczniczą.
8: Jak zachęcić tych najbardziej opornych do badań, panie doktorze? Jest jakaś recepta na to?
9: Nie ma. Ja jestem już kilka lat szefem zakładu profilaktyki i w dalszym ciągu, pomimo tego, że mamy naprawdę bardzo dużą zgłaszalność na naszym terenie na badania cytologiczne, na badania mammograficzne, to z drugiej strony pracuję czynnie jako ginekolog, onkolog I co poniedziałek trafiają do mnie pacjentki, które pomimo tego, że mówimy dużo o tym, apelujemy, jeździmy, zapraszamy, w dalszym ciągu są to pacjentki, które po 10, 20, 30 lat nie były u ginekologa, nie wykonywały sobie badań mammograficznych, cytologicznych. I zawsze jak te pacjentki przychodzą, to zawsze jest to stwierdzenie, gdybym ja wiedziała, że zachoruję, to bym się badała. W związku z tym badania profilaktyczne są adresowane do wszystkich. Nikt nigdy z nas nie wie, czy zachoruje, natomiast w momencie, kiedy będziemy te badania wykonywali regularnie, mamy pewność, że ta choroba, nawet jeżeli nas dotknie, bo tak jak powiedziałem w przypadku raka piersi, nie ma stadium przednowotworowego, natomiast wykrywamy tą chorobę na wczesnym etapie i mamy praktycznie gwarancję, że z tego spotkania z nowotworem wyjdziemy zwycięsko.
8: Na koniec powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, bo można przyjść tutaj, przebadać się do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ale też Świętokrzyskie Centrum Onkologii wyjeżdża w trasę.
9: Wyjeżdżamy w trasę na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz na stronie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dostępna jest trasa cytomamobusa. Jako jedyni w województwie udostępniamy taką możliwość, że w jednym mobilnym gabinecie możemy sobie wykonać zarówno cytologię, jak i mammografię. No i oczywiście jest też badania, które są wykonywane w czasie jakichś imprez, na które jesteśmy zapraszani przez organizatorów, przez lokalne władze. No i codziennie jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Staramy się, żeby raz w miesiącu, też była to sobota. W ostatni weekend byliśmy dostępni i w sobotę na rynku w Kielcach, i w niedzielę w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. W związku z tym naprawdę można nas spotkać w wielu miejscach. I ja nie uznaję takiego w takiej wymówki, że na przykład nie można sobie zrobić cytologii. Na stronie Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jest 130 placówek, gdzie sobie można w województwie świętokrzyskim wykonać cytologię. I myślę, że to jest naprawdę wysokie nasycenie tymi miejscami, no, tylko jest brak świadomości i brak chęci.
8: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim gościem był dziś dr Leszek Smorąg, specjalista ginekologii onkologicznej, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dziękuję serdecznie.
9: Dziękuję Państwu bardzo.
5: To jest magazyn reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
2: Świętokrzyskie lasy obiektem nielegalnych procederów. Oprócz jazdy na quadach i motocyklach, wciąż dużym problemem pozostają wnyki i polowanie na zwierzynę. O nielegalnych rajdach motocyklami i kłusownictwie mówią Paweł Kosin z Nadleśnictwa Daleszyce oraz Jacek Borek z Kieleckiej Policji.
10: Muszę przyznać, że skala rośnie, patrząc rok do roku, ponieważ jest tego typu pojazdów terenowych znacznie więcej niż było kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Wiadomo, kiedyś taki motocykl terenowy, czy samochód, czy kłada miały jednostki. Głównie to byli jacyś na przykład sportowcy, którzy byli zrzeszeni w klubach. Troszkę jakby była inna świadomość, oni też, no wiadomo, mieli swoje tory. Dzisiaj tak na dobrą sprawę tego typu pojazdy, bardzo często sprowadzane z zachodu za niewielkie pieniądze, stały się bardzo, bardzo powszechne. No i też tych miłośników, nazwijmy w cudzysłowie, adrenaliny jest znacznie więcej, zatem i ta skala jest bardzo, bardzo duża. Ja powiem tak, świadomość na pewno jest wysoka, bo ci ludzie nie udają nawet, że nie wiedzą, że złamali prawo. Natomiast no, jest to też taka trochę zabawa w ciuciu babkę i tutaj czy nasi strażnicy leśni, czy policjanci no, mają bardzo, bardzo trudne zadanie, jeśli chodzi o zwalczanie tego typu, nazwijmy to, no, przestępczości, a właściwie to bardziej szkodnictwa leśnego. My zawsze powtarzamy, że w tym lesie, bez względu na to, czy my leśnicy tam pracujemy, czy ktoś ten las odwiedza w różnym celu, jesteśmy tylko gośćmi i no, powinniśmy robić wszystko, żeby być jak najmniej uciążliwi dla środowiska naturalnego, ze względu na żyjące tam zwierzęta, również no, na cały ekosystem ten przyrodniczy. No niestety ta skala jest coraz większa i tutaj w naszym regionie również wydaje się, że na tle kraju to jest chyba bardziej dotkliwy problem, wynikający pewnie też z jakichś tam tradycji, bo zawsze tutaj te sporty motorowe były bardzo mocno reprezentowane, więc pewnie też z tego to w jakiś sposób wynika. Natomiast no jest to też bardzo mocno potępiany społecznie proceder, który też jakby ludzi bardzo często denerwuje i oni do nas dzwonią, róbcie coś z tym, próbujcie tutaj łapać tych ludzi. Owszem, ale tak jak powiedziałem, jest to bardzo trudne. Wiadomo, strażnicy bardzo często spotykają tych ludzi, którzy jeżdżą na motocyklach. Natomiast ci ludzie no, po prostu nie stosują się do nakazu zatrzymania się, a przecież nikt nie będzie dobywał broni, żeby w jakiś sposób no, to wyłapać czy nakłonić do opuszczenia lasu.
11: Trzeba pamiętać o tym i tutaj oddać w pełni rację mojemu przedmówcy, który mówi o tym, że są to osoby, które szukają wrażeń, adrenaliny. Między innymi właśnie częścią tego typu zachowania jest próba, czy podjęta ucieczka, która w jakiś sposób też ich napędza, ale jednocześnie pozwala pozostać anonimowy, ponieważ te motocykle często wjeżdżają bez żadnych znaków identyfikacyjnych. Są to zwykłe motocrossy, które często nie podlegają rejestracji, bądź są niezarejestrowane. I dlatego też tak ciężko walczyć ten proceder, ponieważ jeżeli takiego delikwenta nie uda się zatrzymać, tak jak powiedział pan ze straży, wówczas no, taka osoba pozostaje anonimowa, tak? Dlatego ten proceder jest tak ciężko zwalczyć i tak ciężko jest nam dotrzeć do tych nieodpowiedzialnych kierujących, którzy poruszają się właśnie w lasach, czy ścieżkami leśnymi, gdzie często znajdują się też ludzie, którzy szukają odpoczynku od zgiełku miasta. Natomiast kary mogą być przeróżne. Tutaj, jak słusznie wspomniał mój przedmówca, jeżeli

0: się tam pojawia, bo coś jednak pozwala nam go zidentyfikować, możemy odstąpić od postępowania mandatowego na rzecz skierowania wniosku o ukaranie do sądu. A wówczas sąd decyduje, co z takim człowiekiem zrobić.
1: Faktycznie bardzo głośne przypadki były w ostatnich latach. Ja pamiętam dwa takie najbardziej bulwersujące pewnie radiosłuchaczy, ale w ogóle całe społeczeństwo przypadki. To był jeden w rezerwacie Gagaty Sołtykowskiej, gdzie tam sobie w bardzo cennym przyrodniczo, geologicznie, ale również tak kulturowo miejscu sobie miłośnicy właśnie takiej jazdy motocyklami urządzili wyścigi. No i drugi to na Garbie Pińczaskim, też na takim terenie chronionym ze względu na cenne zbiorowiska roślinne, też mocno tam, nazwijmy tą szatę roślinną, zniszczyli. To, o czym powiedziałem, to są takie, można powiedzieć, takie małe albo większe gwałty na przyrodzie, no bo trzeba sobie zdać sprawę, że takie motocykle potrafią po prostu bardzo mocno zryć czeruno leśne. Czasami bardzo rzadkich roślin stanowiska popsuć, gdzieś w jakiś sposób rozjeździć takie miejsca, ale to są przypadki zagrożenia jednak innych użytkowników lasu. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że w lesie jest mnóstwo ludzi, którzy przychodzą nam, spazerują, chodzą z kijami, biegają, jeżdżą rowerami. No i właśnie ja też spotykałem się z takimi przypadkami, że te motocykle były na szlakach pieszych i stanowiły bardzo realne zagrożenie. Sam też kiedyś, prowadząc grupę młodzieży w ramach edukacji przyrodniczo-leśnej, wyjechał na nas młody człowiek na nakładzie i też niewiele brakowało, żeby tu jakiś dramat się wydarzył. No i trzeci taki jakiś przejaw z negatywnych skutków to na pewno jest rozjeżdżanie różnego rodzaju infrastruktury drogowej budowanej przez lasy. No bardzo często tych ludzi nie przekonuje sam zakaz wjazdu. Wręcz celowo przyjeżdżają na drogi szutrowe, żeby kręcić tak popularne błączki. No to wtedy niestety ta infrastruktura drogowa, te drogi nam ulegają takiemu uszkodzeniu. Kiedy przyjdzie silniejszy deszcz, po prostu robią się dziury. No trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że to są bardzo kosztowne później naprawy, remonty, więc to jest mienie też, powiedzmy sobie wprost, własności Skarbu Państwa, więc tutaj też jest to jakiś przejaw wandalizmu, mówiąc wprost. Właściwie będzie krócej wymienić miejsca, gdzie nie ma tych motocykli. Wystarczy chociażby w Kielcach po południu do okolicznych lasów się przejść. Mnóstwo ludzi, czy w paśmie z Posłowickim, czy w paśmie z Górskim. No i niestety tam z tymi motocyklami się spotykamy. Również na terenie mojego nadleśnictwa, bardzo często w okolicach kompleksu Otrocz, czy czasami w sąsiedztwie rezerwatu Białe Ługi. Zatem tak na dobrą sprawę, gdziebyśmy się nie zapytali, to niestety ten problem występuje i jest bardzo dotkliwy. Z wiosną szczególnie, bo zimą wiadomo, warunki często nie pozwalają na to, żeby się poruszać tymi pojazdami, natomiast wiosną ta pasja, nazwijmy motocrossowa, odżywa i jest bardzo dotkliwa. Też ludzi jest więcej znacznie w lesie, właśnie ze względu na to, że są sprzyjające po prostu warunki, świetna pogoda, która sprzyja temu.
0: Do nas spływały takie informacje mówiące o tym, że właśnie ludzie, którzy tam gdzieś poruszali się po lesie, natrafiali na tego typu pułapki, można to nazwać, bo to bardzo niebezpieczna sytuacja, kiedy na wysokości szyi, twarzy, głowy czy korpusu mamy rozciągnięty poprzez drogę jakąś przeszkodę. To najczęściej właśnie były linki stalowe, które pędzącemu motocykliście mogą wyrządzić naprawdę wielką szkodę. Ja wiem, że jest to jakaś forma próby obrony się przed tego typu sytuacjami, o których wspomnieliśmy wcześniej, właśnie tych nielegalnych rajdów, ale to jest bardzo zła droga i trzeba pamiętać o tym, że chcąc w jakiś sposób zwalczyć ten proceder, o którym tutaj już mówimy, możemy stać się nie tylko częścią tragedii, ale i sprawcą tej tragedii, ponieważ bardzo łatwo zorientować się, co może się wydarzyć w połączeniu stalowej linki, rozpętych poprzek i rozpędzonego motocykla. Więc my potwierdzamy takie zgłoszenia, ale tutaj, jeżeli chodzi o skalę tego procederu, to jest znowu pytanie do mojego przedmówcy, ponieważ to jest ich obszar działania. My oczywiście na takie zgłoszenia reagujemy, pojawiamy się w miejscu wskazanym przez właśnie kolegów ze Straży Leśnej i wspólnie próbujemy dotrzeć do osób, które zakładają tego typu pułapki.
1: To jest taka, można powiedzieć, forma oporu przeciwko właśnie temu zjawisku, który, tak jak ktoś już wspomniałem, jest dosyć mocno potępiany społecznie, natomiast to jest droga do nikogo, to jest barbarzyństwo, próba igrania ze zdrowiem, z życiem drugiej osoby i mimo tego, że ta osoba łamie prawo, to po prostu nie wolno nam takich rzeczy robić. Ja przypominam sobie

0: Dwa takie głośne przypadki, które też w mediach bardzo mocno były nagłośnione, to był jeden przypadek w Skorzeszycach. Tam akurat gospodarz na polu nie życzył sobie poruszania się takich motocykli. Wiem, że tam jeden po prostu z tych motocyklistów ucierpiał. Na szczęście nie było to nic bardzo, bardzo dramatycznego, ale no może lepiej, że tak się stało, bo po prostu ktoś mógłby stracić życie albo na pewno bardzo poważnie zdrowie. No drugi przykład to tutaj właśnie w paśmie wspomnianym przeze mnie z Górskim. Jeden z kolegów z Nadleśnictwa Kielce natknął się na tego typu pozastawiane druty czy linki bardziej między drzewami rozpięte i tylko właściwie no fart, że on się akurat na tym patrolu pieszym z tymi linkami spotkał. Być może komuś uratował życie. Jeszcze raz powtarzam i przyłączam się tutaj do przedmówcy głosu, że no to nie jest żadna droga do tego, żeby z tym zjawiskiem zwalczać i na pewno nie możemy być takimi samozwańczymi szeryfami w lesie, bo tutaj jednak chodzi o czyjeś zdrowie, życie.
1: Jeszcze wejdę tylko słowo panu Pawłowi. Pamiętajmy też, że i właśnie strażnicy leśni korzystają z motocykli, może nie z motocykli, ale składów i też jednocześnie należamy osoby, które strzegą tych naszych lasów przed tego typu zachowaniami, że same te osoby mogą paść, czego oczywiście nie życzymy.
0: Czy chociażby rowerzyści.
1: Czy rowerzyści właśnie, też. Bardzo złe rozwiązanie i tak jak powiedział pan Paweł, barbarzyńskie wręcz bym podkreślił.
0: 4500 to są te wnyki, które udało się myśliwym, a także współpracującym pewnie z nimi służbom. Natomiast ile tak naprawdę tych wnyków zostało rozłożonych, to pewnie się nigdy nie dowiemy. Ja pamiętam jeszcze kilkanaście lat temu, jak zaczynałem swoją pracę w Lasach Państwowych, koledzy potrafili z jednego patrolu przywieźć 80 czy 100 wnyków zdjętych po prostu z jakiegoś tam fragmentu lasu, więc to były ogromne ilości. Faktycznie mam wrażenie, że w tej chwili jest mniej tych przypadków. Na pewno jest mniej przypadków kłusownictwa z bronią palną. No jednak tutaj ta broń palna jest no już bardzo poważnym, nazwijmy to, paragrafem obarczona, więc też tych ludzi to na pewno odstrasza. Natomiast no nadal to jest zjawisko, które jest dostrzegalne w naszym tutaj regionie. Te tradycje, nazwijmy to znów w cudzysłowie, są tutaj bardzo z wielowiekową, tak naprawdę, tradycją. Natomiast no często jest tak, że już nie z biedy, a właściwie z jakiegoś takiego, z jakiejś takiej no, próby pozyskania jednak mimo wszystko dosyć ekskluzywnego jakby pożywienia, czyli dziczyzny. Jeszcze ludzie takie rzeczy robią. Często niestety znajdujemy niepodjętą zwierzynę. To znaczy, że ta zwierzyna przez pewnie wiele godzin, a być może kilka dni konała po prostu w takich wnykach. Głośny znowu przypadek, znowu się odwołam do tego, co było nagłośnione przez media, kiedy wilczyca Koda Leszyc w Gniwach została odnaleziona na wnyku, oczywiście już martwa. No to przykład akurat kłusownictwa z gatunkiem pod ochroną. Natomiast oczywiście sarny, dziki giną w takich potrzaskach. Też psy. I trzeba sobie tutaj zdawać sprawę, że bardzo często też ludzie idą na spacer z psami do lasu, wypuszczają je wolno, czym łamią już przepis, nie zdając sobie z tego sprawy, że te wnyki w tym lesie są i po prostu nawet ten nasz przysłowiowy pikuś czy nasz jakaś chmurka może w takie wnyka wpaść. Zatem no tutaj też kolejny przyczynek do tego, żeby tych psów wolno nie puszczać. Po prostu nie łamać prawa. Zatem tak, potwierdzam, niestety ten proceder jest wciąż aktywny i tutaj wiele wysiłku włożyli sami myśliwi, ale również, tak jak powiedziałem, wszystkie służby, które zajmują się zwalczaniem tego typu przestępczości.
1: Na przykład, tak jak tutaj pan Paweł wywołał tą broń palną, mogę powiedzieć, że za chociażby posiadanie nielegalnej amunicji, bo to nie musi być broń, amunicja bojowa palna jest objęta również pozwoleniem na jej posiadanie, ale jeżeli tego dojdzie właśnie sytuacja, kiedy korzystamy z tej broni w sposób, o którym wspomniał pan Paweł, a nie mamy na nich pozwolenia, jest to kara ograniczenia wolności do lat 8. Czyli pamiętajmy o tym, że to jest chwilowa adrenalina, którą poczujemy tropiąc zwierzynę, może obrócić się przeciwko nam na długie lata.
0: Nawet też te duże zwierzęta, mam tu na myśli żyjące w naszym regionie, chociażby łosie czy jelenie, też padają ofiarą, no bo te wdyki nie są selektywne. Zresztą też wiadomo, że na różnych wysokościach są chociażby zakładane te popularne linki, czy popularnie mówiąc pułapki. I to też jest na konkretną zwierzynę. Ale też no niestety mamy przykład, zresztą w zeszłym roku też u nas w lesie został odnaleziony właśnie w ten sposób skłusowany łoś, który też nie został podjęty. objęty przez tego kłusownika i po prostu gdzieś tam w męczarniach skonał. Zatem trudno tak na dobrą sprawę też powiedzieć, jaka to jest skala, bo nie wszystkie te zwierzęta odnajdujemy, bo czasami jest tak, że ta zwierzyna jest zabierana przez osoby kłusujące, czasami ona zostaje i później po prostu przez drapieżniki, czy przez dziki, czy przez lisy jest objadane, zastajemy tak naprawdę tylko jakieś kości, ewentualnie jakieś fragmenty sierści, zatem też czasami nie jesteśmy do końca w stanie tego oszacować, natomiast na pewno jest to zjawisko, które jest wciąż dosyć powszechne.
2: Radio SK. Radio SK.

0: Reklama.
1: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
2: Szukasz chwili tylko dla siebie? Zapraszamy do strefy relaksu hotelu Europa. Zanurz się w naszym bezchlorowym basenie, odpręż ciało w strefie saun, odetchnij w grocie solnej stężnią solankową i wybierz masaż dopasowany do Twoich potrzeb. To idealne miejsce, by odzyskać energię i wyciszyć umysł. Wyjątkowa oferta. Do każdego karnetu otrzymujesz wejście do groty solnej. Hotel Europa Starachowice. Twoja strefa relaksu. Zadbaj o siebie już dziś. 41 276 78 06.
3: Firma Stars & Duo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Stars & Duo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsandduo.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. W Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gv.edu.pl. Telefon 41 273 1505.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
4: I po reklamie.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

0: SK Starachowice.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?